Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem.

rodzina jest jak drzewo. Łamie się, chwieje, czas je zmienia. Jak w porach roku Vivaldiego, szczypta zachwytu.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Ach, siuta, dziś życie me przegrane jest przez jedną noc.

0: Cały czas wrze na Bliskim Wschodzie. Znów doszło do wymiany ognia. Amerykanie grożą Iranowi kolejnymi atakami. Świadek Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, zeznawał w sprawie tak zwanych dwóch wież. Rywalizowali w stresie i pod presją czasu medycy na zawodach w Bydgoszczy. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne niespokojne godziny na Bliskim Wschodzie. W nocy doszło do następnej wymiany ognia na linii USA-Iran. Amerykańskie siły przeprowadziły ataki na tamtejsze cele wojskowe, m.in. irańskie zdolności rozpoznawcze, systemy łączności czy stanowiska obrony przeciwlotniczej. Teheran odpowiedział z kolei uderzeniami odwetowymi. Wysłał drony m.in. na 5. flotę marynarki wojennej USA w Bahrajnie. Sytuację w regionie skomentował Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że ataki zostaną wznowione, jeśli Iran nie podpisze porozumienia. Przez blisko 9 godzin odpowiadał na pytania śledczych Jarosław Kaczyński. Był przesłuchiwany wczoraj w związku ze śledztwem dotyczącym sprawy tzw. dwóch wież. Prezes PiSu został wezwany do prokuratury w charakterze świadka. Z tymi informacjami już teraz nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Rzecznik prokuratury przekazał, że przesłuchanie przebiegło w większości w dobrej atmosferze. Było rejestrowane, w trakcie zarządzono kilka przerw, a protokół liczy 40 stron. Jarosław Kaczyński odpowiedział na wszystkie pytania, choć na początku zaznaczył, że samą prokurator, któremu je zadawała, uznaje za nielegalną. Prezes PiS nie rozmawiał z dziennikarzami ani przed, ani po przesłuchaniu. Z kolei mecenas Jacek Dibuła, czyli jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena, który ma status pokrzywdzonego, uważa, że odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego były niewiarygodne i liczy, że ocena prokuratury będzie podobna.
0: Śledztwo dotyczy planów budowy wieżowców przez spółkę powiązaną z PiS-em Srebrna i ma związek z doprowadzeniem austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Wyłudzała świadczenia, najbliższe 8 lat może spędzić za kratami. Do szczecińskiego sądu wpłynął akt oskarżenia dotyczący kobiety, która według śledczych nielegalnie pobierała świadczenia pielęgnacyjne za opiekę nad dwojgiem niepełnosprawnych dzieci. Jak się okazuje, Justyna S. umieściła je w placówce opiekuńczo-wychowawczej i nie poinformowała o tym Centrum Świadczeń.
2: Wyłudziła kwotę w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. Drugi z czynów polegał na próbie wyłudzenia dofinansowania również w kwocie kilkunastu tysięcy złotych.
0: Mówiła Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Kobieta przyznała się do winy.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Rywalizowali w stresie i pod presją czasu przyszli medycy. Przyjechali do Bydgoszczy na ogólnopolskie zawody symulacji medycznej. Studenci w drużynach mogli sprawdzić umiejętności w specjalnym budynku, który przypomina prawdziwy szpital, a pacjentami są fantomy.
4: Sprawdzenie siebie, wiele tych sytuacji jest z życia wziętych. Istnieje możliwość, że jak już będą medykami z prawem wykonywania zawodu, trafią na taką sytuację. To się dzieje, bo wielu naszych studentów, którzy już skończyli uczelnię, opowiada o sytuacjach, które wcześniej przećwiczyli, czyli na zawodach, a później mieli okazję działać w realnym życiu.
0: Przyznaje Zofia Tekien-Jankowska, dyrektor Centrum Symulacji Medycznych w Bydgoszczy. To zabawa, rywalizacja i nowe doświadczenia, podkreślają Michał i Marek, studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
5: No niewątpliwie możemy sprawdzić swoje umiejętności, długie miesiące przygotowań i rozwijać się w tym zakresie.
6: A jaki był scenariusz?
7: Doszło do wypadku samochodowego, zespół ten transportował 6-letnie dziecko, trzeba było odpowiednio drużynę podzielić, żeby te siły i środki dobrze rozdysponować.
0: W Bydgoszczy pod okiem sędziów rywalizowało ponad 70 studentów z uczelni medycznych z całej Polski.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Jaka symulacja? Nie udajemy, wstajemy. To poranek 11 czerwca, czwartek. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
8: Zapraszamy do dziewiątej.

0: She's got the look i zespół Roxette, a teraz będziemy składać życzenia, bo tak zwykle rozpoczynamy dzień. Felix, Teodozja, Anastazy, Radomił, Barnaba, Witomysł. To są te osoby, które dzisiaj świętują imieniny, także dwa znane nazwiska. O, z imionami rzecz jasna sobie wypisałem. Hugh Laurie, brytyjski aktor, komik, scenarzysta filmowy, muzyk nawet. Dr. House świętuje dzisiaj urodziny, a także aktorka i dramatopisarka Gabriela Muskała. Wszystkiego najlepszego. Dzień także rozpoczynamy od Ewangelii w Radiu Plus.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was.
2: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy bardzo znane słowa Pana Jezusa. Idźcie i głoście. My te słowa Pana Jezusa bardzo dobrze rozumiemy. Idźcie i głoście, przepowiadajcie w swoich miejscach pracy, tam, gdzie po prostu jesteście. Idźcie i głoście, że Jezus żyje, że On jest, że On nas zna i wie, co nam trzeba. Jednym z takich nakazów Pana Jezusa w dzisiejszej Ewangelii jest to, żeby uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych. Czasami słysząc to, mamy przed sobą takie wyobrażenie, że nagle staniemy nad kimś umarłym i przywrócimy go do życia siłą Jezusa. A to wskrzeszenie umarłych to często nie jakieś spektakularne wydarzenie. To po prostu danie komuś nadziei. Nadziei komuś, kto gdzieś obumiera wewnętrznie. Kto nie widzi sensu życia, kto nie widzi sensu swojej codzienności. Idźcie i głoście i dajcie takiej osobie nadzieję. Wskrzeszcie ją z powrotem do życia, bo jest po co żyć, bo jest z kim żyć. Wskrzesić do życia to dać drugiemu nadzieję. Otrzymałeś łaskę od Pana? Nie zatrzymuj jej na sobie. Przekaż ją innym. Stara metoda ewangelizacji.
3: Reklama. Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
1: Reklama.

Inner Circle, Sweet Alalalala Long. Inner Circle to zespół z Jamajki, więc teraz przenosimy się nie tak bardzo daleko, a wręcz bardzo blisko, na Haiti. No i teraz uwaga, nie wiem dlaczego jeszcze Justyna nie zanotowała w wiadomościach, że się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej zaczynają dzisiaj, niestety bez reprezentacji Polski, ale dopatrzyliśmy się jednego akcentu. Oto pojawiły się koszulki piłkarskie Haiti, meczowe, bardzo ładne, i tam jest taka grafika na dole koszulki, stoi facet z flagą pośród innych. I ta flaga, no to jest flaga Haiti na białym tle, ale na granatowym, bo jest odmiana też granatowa tej koszulki, no wygląda tak, jakby to była polska flaga, no biało-czerwona. No niestety to, ta biel to jest jednak błękit, to się wszystko tak wydaje kolorystycznie, a niektórzy dopatrywali się polskiej flagi, bo Polacy walczyli o niepodległość tego właśnie kraju Haiti. Wielu zresztą naszych rodaków tam zostało, stąd polskie nazwiska też się na Haiti zdarzają. No z sympatii możemy Haiti trzymać, ale rozwiewamy niestety wątpliwości, to nie jest polska flaga. Mistrzostwa Świata rozpoczynają się dzisiaj, będziemy oglądać na szczęście bez stresu. Albano i Ronina Power, Sempre Sempre, już teraz w Radio Plus.

0: tymi mistrzostwami świata. 6:30. Już za chwilę przekonamy się w skrócie wiadomości, później będzie prognoza pogody. Gdzieniegdzie deszczowa i to mocno deszczowa.
1: Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tończyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
5: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
4: Zaraz wszystko wyjaśnię.
6: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Samochód wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby. Do tragedii doszło wieczorem w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Zginęli 45-letni mężczyzna i nastolatek. Wiadomo, że za kierownicą siedział 52-letni mężczyzna. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach Radia Plus o 7:00. Kolejne niespokojne godziny w Irlandii Północnej. Policja w Belfaście starła się z protestującymi. W stronę mundurowych poleciały cegły i butelki. Funkcjonariusze odpowiedzieli armatkami wodnymi. Skala zamieszek była jednak znacznie mniejsza niż we wtorek. Mimo to prewencyjnie zamknięto wczoraj część szkół. Wstrzymano też transport publiczny. Przypomnijmy, zamieszki wybuchły po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Ciężko ranił około 40-letniego mężczyznę z Irlandii, próbując odciąć mu głowę. Ofiara straciła lewe oko. Prawe jest uszkodzone. Ma też poważne obrażenia szyi i głowy. Napastnik usłyszał już zarzuty. Protestujący, którzy po tym ataku wyszli na ulicę, domagają się zaostrzenia przepisów migracyjnych. Niezwykła uroczystość w Sagrada Familia. 120 tysięcy osób zgromadziło się wieczorem wokół Bazyliki w Barcelonie, gdzie papież Leon XIV odprawił mszę i poświęcił wieżę Jezusa, najwyższą wieżę kościelną na świecie, która ma 172,5 metra. Uroczystości zakończyło sugestywne podświetlenie świątyni i pokaz fajerwerków. Piękno architektury, światła i symboli pomaga odkrywać obecność Boga i głosić Ewangelię współczesnemu światu, mówił Ojciec Święty. Dziś rano Leon XIV zakończył wizytę w Barcelonie i jako pierwszy papież w historii poleci na Wyspy Kanaryjskie.

0: Orłom. Dzień dobry z Lublina. Lubelskie miasta będą odnowione. Ponad 200 milionów złotych trafi na rewitalizację regionu. Zarząd województwa lubelskiego podpisał 22 umowy na dofinansowanie projektów, które przywrócą życie zdegradowanym obszarom miast. W Lublinie kompleksową renowację przejdzie zabytkowy klasztor karmelitów bosych, a przy hospicjum Dobrego Samarytanina powstanie ogród społeczno-terapeutyczny. Sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu, która spowodowała kolizję pod wpływem alkoholu w listopadzie ubiegłego roku, będzie mogła wkrótce wrócić do orzekania. Do 19 czerwca jest jednak na zwolnieniu lekarskim.
1: Wcześniejsze sprawy pani sędzi w okresie, kiedy była zawieszona w czynnościach, zostały rozlosowane pomiędzy innych sędziów. Obecnie okres zawieszenia się skończył, także pani sędzia po upływie okresu zwolnienia lekarskiego będzie mogła wrócić do orzekania.
0: Mówił rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Zamościu Paweł Tubała. Kobieta w listopadzie wjechała w jadący przed nią samochód. Badanie wykazało 1,5 promila alkoholu w organizmie. Sędzi uchylono immunitet, jej przedstawiono zarzuty prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Prawniczka nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Po pół roku zawieszenia od maja formalnie wróciła do pracy. Czwartkowy poranek na Lubelszczyźnie z dużą ilością chmur. Przydadzą się dzisiaj parasole. Będą nam towarzyszyły w ciągu dnia burze z deszczem. Na termometrach w Lublinie w tej chwili 14 stopni i w ciągu dnia maksymalnie do 15. Wiatr umiarkowany, momentami porywisty. Ciśnienie traci na wartości w tej chwili na barometrach 1015 hektopaskali.
2: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
3: Za 26 minut będzie godzina 7, no to ja powiem już o tym mundialu, ale to za kilka minut. Wcześniej stan pogody, Anna Jurksztowicz, a później Queen, Radio Gaga. Dzień dobry.

0: Poranek myśli od samego rana.
1: Rozpoczynamy, proszę Państwa, Mistrzostwa Świata w Gdybaniu 2026. Co by było, gdyby nie ta Szwecja, która w ogóle nie powinna grać z nami w barażu? A jeszcze gdyby Świderski wykorzystał tę okazję na początku, a w ogóle sędzia nas nie skrzywdził. No więc co by było, gdybyśmy zagrali na tym mundialu? No ale nie gramy, także sami musimy sobie zorganizować tradycyjne mistrzostwa. I to dokładnie w tych samych terminach, w których w nasze miejsce niesprawiedliwie gra Szwecja. Także już w najbliższy poniedziałek, o 4 rano mecz otwarcia. No w poniedziałek rano mecz otwarcia oczu, często przegrywamy. W sobotę wieczorem mecz o wszystko. No bo czym jest weekendowy wieczór, jak nie wszystkim najlepszym, na co czekamy cały tydzień? No ale tu też często obrywamy. Ach, to ktoś nie przyszedł, a to pogoda, a to nie bawiliśmy się tak fajnie. Więc jeszcze jest mecz o honor. Z piątku na sobotę za 2 tygodnie, w środku nocy, także aj, miejcie honor, nie siedźcie po nocach, się wyśpimy, będziemy wygrani.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus. Reklama.

0: Ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Reklama.

0: Myślałem, że w naszym kąciku historycznym jeszcze będzie coś o Szwedach, ale nie. Dzisiaj wylosowali nam się Tatarzy i o nich i o starciu z nimi opowie m.in. Artur Moczarski. Za 6 minut będzie godzina 7.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 11 czerwca 1694 roku rozegrała się bitwa pod Chodowem, nazywana polskimi Termopilami. Podczas niej kilkusetosobowy oddział polskich wojsk, w tym husarii, powstrzymał najazd tysięcy Tatarów. Tego dnia w roku 1940 podpisano polsko-brytyjską umowę lotniczą o ochotniczym zaciągu żołnierzy lotnictwa polskiego do RAF-u oraz o zorganizowaniu jednostek polskich sił powietrznych, ściśle związanych organizacyjnie i operacyjnie z królewskimi siłami powietrznymi. A teraz o współpracy świętego Barnaby i świętego Pawła, czyli słynnego duetu misyjnego. Naprawdę Barnaba miał na imię Józef, a dopiero apostołowie nadali mu przydomek Barnaba, dosłownie syn pocieszenia. To on zaopiekował się świętym Pawłem po jego powołaniu pod Damaszkiem, ale to z nim jest też związana pierwsza kontrowersja w kościele, czyli problem dość zasadniczy. Czy poganie przed chrztem muszą przejąć wszystkie żydowskie zwyczaje? Paweł i Barnaba, choć byli Żydami, uważali, że nie ma takiej potrzeby. Na szczęście rozsądek zwyciężył i święty Piotr uznał rację misjonarzy. Barnaba był jednym z tych wiernych, którzy cały swój majątek oddali apostołom, a życie oddał za wiarę na Cyprze. Dziś jest także patronem Florencji i Mediolanu. Tam, w kościele pod wezwaniem świętego Barnaby, powstał zakon regularnych kleryków świętego Pawła, założony przez świętego Antoniego Marię Zakaria. Dlatego ojcowie nazywani są Barnabitami.

0: Dwie minuty pozostały do godziny 7 na naszym profilu facebookowym. Pytanie o to, czy w ogóle będziecie te Mistrzostwa Świata w piłce nożnej oglądać. Przypominamy, że zaczynają się dzisiaj. Nawet Adam napisał do nas: mnie informacja o mundialu zaskoczyła, nawet nie kojarzyłem, że się zaczyna. No, zaczyna się bez Polaków. Oficjalny strój piłkarzy polskich na mundialu 2026 na naszym profilu facebookowym. Proszę się pośmiać, ale proszę też napisać, czy wy też sobie, bo to są stroje wakacyjne jednak, czy też sobie robicie wakacje od piłki nożnej, czy nie, siadacie i będziecie nawet w nocy oglądać, napiszcie do nas. A teraz już czas na wiadomości, zbliża się 7.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama.
7: Teoria.
6: I praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Przyjechali na wycieczkę. Ojciec i syn zginęli potrąceni przez samochód na Dolnym Śląsku. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragedii. Minister Marcin Kierwiński obroniony, szef MSWiA zostaje na stanowisku. Mundial czas zacząć. Dziś ceremonia otwarcia i pierwszy mecz. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wczorajszej tragedii na Dolnym Śląsku. W miejscowości Bardo kierowca wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby. Ofiary to 12-letni chłopiec i jego ojciec. Obaj przyjechali tam na wycieczkę.
2: 52-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, który kierował samochodem Toyota, zjechał z drogi, wjechał na chodnik, gdzie potrącił dwie osoby piesze poruszające się tym chodnikiem. Pomimo udzielonej niezwłocznie pomocy medycznej, te dwie osoby piesze zmarły na miejscu.
1: Mówiła Katarzyna Mazurek z policji w Ząbkowicach Śląskich. Pojazd odbił się jeszcze od muru i zderzył z innym samochodem jadącym z naprzeciwka. Sprawca wypadku trafił do szpitala, był trzeźwy. Marcin Kierwiński zostaje. Sejm odrzucił wniosek PiSu o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. W obronie szefa MSWiA stanął premier Donald Tusk, który podkreślał jego rolę w ochronie granic i bezpieczeństwa kraju. Za odwołaniem ministra głosowało 202 posłów, przeciw było 232. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.
3: Opozycja zarzucała ministrowi m.in. chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa.
4: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
3: Mówił Andrzej Śliwka z PiS. Sam Marcin Kierwiński przekonywał, że za jego kadencji wzrosła liczba policjantów, zmniejszyła się liczba wakatów w formacji, a rząd skutecznie uszczelnił granice z Białorusią.
5: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
3: To już drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm.
1: O czym mówił Mateusz Gołębiewski. Członkowie obwodowych komisji wyborczych mieli nie dopełnić swoich obowiązków. To podczas ostatnich wyborów prezydenckich. Siedlecka prokuratura stawia zarzuty 24 osobom.
6: Nierzetelnie przeliczyli głosy ważne i nieważne w drugiej turze wyborów prezydenta RP oraz nierzetelnie sporządzili protokoły głosowania, czym wyrządzili istotną szkodę interesu publicznego w zakresie prawidłowości wyborów oraz wyrządzili istotną szkodę interesu prywatnego poszczególnych kandydatów na prezydenta RP.
1: Mówił Bartłomiej Świderski, rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach. 12 podejrzanych przyznało się i złożyło wyjaśnienia. Członkom komisji za niedopełnienie obowiązków grozi grzywna, a nawet do 2 lat więzienia. Zmiany w Episkopacie. Biskup Krzysztof Wędkowski przewodniczącym Rady Prawnej, a arcybiskup Andrzej Przybylski członkiem Rady Stałej. To niektóre z decyzji, jakie zapadły na 405. zebraniu plenarnym w Łomży. Co jeszcze postanowili biskupi?
7: Biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup Andrzej Przybylski został też powołany na stanowisko delegata do spraw apostolstwa chorych. Rezygnację złożył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Autorem Komisji Wychowania Katolickiego został ksiądz Mateusz Adamski, a sprawami bioetycznymi zajmie się ksiądz Łukasz Duda. Biskupi zdecydowali także o zniesieniu zespołu Laudato Si przy Radzie Episkopatu do spraw społecznych. W jej miejsce powstanie teraz zespół KEP do spraw ekologii.
1: A mówiła o tym Aneta Paszko.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To już dziś wielkie otwarcie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Pojawi się 48 reprezentacji, a najlepsi będą rywalizować na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych przez ponad miesiąc. Niestety bez udziału Polaków, komentuje legendarny bramkarz Jan Tomaszewski.
8: I to jest żenujące. Straciliśmy przede wszystkim prestiż. Ja już nie wspomnę o tych 50 milionach złotych. No bo tyle mniej więcej jest za awans. Przepraszam Jasia Urbana. Jestem cały czas za Jasiem Urbanem. Jasiu przegrał najważniejszą rzecz, jaką mógł przegrać. Mecz ze Szwecją. Nie można było przegrać z tak słabym przeciwnikiem. Myśmy to przegrali.
1: Meczem otwarcia mundialu będzie pojedynek Meksyku i RPA. Finał 19 lipca. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
9: Czwartkowy poranek w całym regionie dosyć deszczowy, pochmurny i chłodny. A do tego wiecznym. Na termometrach w Lublinie w tej chwili 14 stopni, jednak przez dosyć silny wiatr temperatura odczuwalna jest sporo niższa. Dzisiaj przydadzą nam się parasole. Do południa w całym regionie prognozowane są deszcze i burze. A po południu już mniej burz i mniej opadów deszczu, jednak chłodno i wietrznie. Ciśnienie dzisiaj jest i pozostanie niskie na barometrach 1013-1014 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Kto rano wstaje, ten już jest bliżej weekendu, bo piątek jutro, na razie czwartek, 11 czerwca. Do roboty, kochani. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk. Zapraszam na przeboje z notą nostalgii w Radiu Plus. Bo ja mam właśnie taką robotę zapowiadać piosenki, ale to dla was wszystko, to dla was. Abba na początek tej godziny.

0: Halina Frąckowiak na antenie Radia Plus, 14 minut po godzinie 7. Teraz informacja taka. Otóż Senat przyjął nowelizację ustawy deregulującą część przepisów energetycznych. Brzmi skomplikowanie, ale nie tak bardzo skomplikowanie jak te nasze rachunki, które dostajemy do skrzynek pocztowych. Ja tam nie wiem, co się dzieje na nich, za co ja płacę i dlaczego tak, a nie siak, dlaczego taka jest taryfa, oni proponują mi inną, a w tej innej to ja też zupełnie nic nie rozumiem. Teraz mam być łatwiej, zgodnie z tą ustawą, nowe przepisy sprawią, że odbiorcy, czyli my, ci, którzy korzystają z prądu, dostaną faktury przejrzyste. Informacja tam będzie się składała z najważniejszych elementów tego rachunku. Jeszcze trzeba z innymi zrobić, z telefonami na przykład. Ja też w telefonach to nie wiem, za co płacę i dlaczego tyle. Ile to jest rata za telefon, a ile tam jakieś zniżka albo obniżka. A jak już ktoś do mnie dzwoni i coś proponuje, to ja już wiem, że on przedstawi tak, że ja i tak zapłacę więcej, ale to będzie korzystne dla mnie. Jak najbardziej. 15 minut po godzinie 7. Niech to wszystko będzie proste. Ja mogę nawet zapłacić, tylko żebym wiedział za co.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: Reklama.

To teraz by się przydała piosenka Happy End, bo happy endem zakończyła się ta historia. Otóż ratownicy na Morzu Północnym koło wyspy Farne zauważyli kajak. Gdzieś tam przez lornetkę czy z helikoptera, ale kajak. No ale w kajaku za bardzo człowieka nie było, za to był pies. Przemoczony, wystraszony, dryfował, no i okazało się, że trzeba było podjąć akcję ratunkową. Na koniec okazało się, że on miał z właścicielem wypłynąć tym kajakiem, ale się kajak odczepił. Prąd zaczął i wiatr znosić coraz bardziej tę jednostkę pływającą. Ona się oddalała, więc były marne szanse na pozytywne zakończenie tej akcji. I w końcu kajak znaleziono. Patrzą, przez lornetkę znowu pusty, ale za chwilę łepek się wychylił. No i udało się nawet wskoczyć do wody, wyciągnąć tego psiaka i docholować do brzegu. Radości nie było końca. Taka historia, ale jaka medialna. Wszyscy o tym piszą, nie tam pies, który jeździł koleją. Pies, który pływał kajakiem i to sam na Morzu Północnym. Baltimora teraz i Tarzan Boy na antenie Radia Plus.

chętnie bym obejrzała, napisała do nas Iza. Mistrzostwa świata w piłce nożnej, zwłaszcza, że nie muszę się denerwować, jak grają nasi, ale ta pora noc to dla mnie czas odpoczynku. Może coś się uda zobaczyć. Dzień dobry wszystkim. A propos dzień dobry, to nie jest nic straconego. Są mecze, które będą o 4, o 5, a nawet o 6 rano, więc jak ktoś wstaje rano, wys-

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ważne informacje dla kierowców na Podkarpaciu. Są utrudnienia na autostradzie A4 w Trzebownisku na odcinku między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód w kierunku Przemyśla. Samochód osobowy uderzył w bariery. Ruch odbywa się prawym pasem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Najwyższy trzeci stopień ostrzeżeń przed burzami dla Małopolski i Podkarpacia. W tych regionach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało mieszkańcom alerty przed ulewami i silnym wiatrem. W 10 województwach obowiązują także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Dzisiaj na stacjach taniej o kilka groszy. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 92 grosze. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 6 zł i 43 grosze za litr. Piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1, to w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie. Pewne zwycięstwo w sparingu rozegranym w Orlando odniosła Anglia, która 3-0 wygrała z Kostaryką. A dziś wieczorem już mecz otwarcia mundialu, Meksyk zagra z RPA.
2: Małgorzata Oron, dzień dobry z Lublina. Stare Miasto w Lublinie zyska nowe oblicze. Zmodernizowany zostanie m.in. plac Pofarze i plac Rybny oraz zostanie poprawiona dostępność i komunikacja na odcinku od Bramy Krakowskiej do Bramy Grodzkiej, mówi Monika Głaźnik z lubelskiego ratusza.
3: Plac Pofarze. Tam dojdzie do zabezpieczenia murów dawnego kościoła farnego. Pojawi się mała architektura. Będzie bardzo potrzebne odwodnienie deszczowe. Będzie dodatkowa zieleń, która jest tam również bardzo potrzebna.
2: Całkowita wartość projektu wynosi 8 670 000, z czego ponad 7,6 miliona złotych stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Startuje z hasłem Łączy nas miłość i rodzina. Parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Niedźwicy Kościelnej zaprasza w niedzielę na 5. festyn rodzinny. Spotkania mają integrować lokalną społeczność i promować wartości rodzinne, mówi ksiądz Piotr Kazimierski, wikariusz parafii.
4: Chcemy po prostu być razem, integrować pokolenia i promować silną rodzinę. Przygotowaliśmy potężny, darmowy park rozrywki. Zaprezentują się nasi lokalni artyści. Zapraszamy na grilla, popcorn od Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz do kulinarnej rywalizacji o tytuł konkursie Najlepsze ciasto wójta i plebana.
2: Szczegóły dostępne są na stronie samorządu i portalach parafii. Czwartkowy poranek i przedpołudnie w całym regionie będzie deszczowy, wietrzny i chłodny. W drugiej części dnia prognozy są nieco lepsze. Niemniej przed południem czekają nas intensywne opady deszczu, a także lokalne burze. Na termometrach w Lublinie i regionie w granicach 13-14 stopni, do tego silny wiatr, a po południu już mniej tych opadów, ale nadal wiecznie i chłodno.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Ależ nam pięknie podlewa te nasze zielone zakątki, oczywiście te, które nie są pod dachem. Twój zielony zakątek. Przed godziną 8:00 szczegóły naszej zabawy. Tomek Woloszczyk, dzień dobry.

0: Uwaga, uwaga, truskawki nam wybierają i wykupują i pozbawiają nas tego pysznego owocu. Uwaga, Czesi przyjechali na targ w Kurowie-Zdroju. Oni tam bardzo często się zaopatrują w warzywa i owoce, ale hitem stały się truskawki. Okazuje się, że u nas są wielokrotnie tańsze niż u nich, więc oni przyjeżdżają. Nawet media zaczęły pytać, ktoś tam się chwalił, że kupił 6 kg, jest szczęśliwy, zrobi z nich dżem. Mówią, że u nich truskawki kosztują 140 koron, to jest około 25 zł. U nas są po 12, 15, 18, więc przyjeżdżają i wykupują. Ale może nie tak głośno, bo jak tam w Kurowie-Zdroju podniosą ceny, to i całą Polskę to ogarnie, więc może dajmy im kupić, tym Czechom, te truskawki, a tym z Kurowie-Zdroju niech posłuży jakiś transport, nie wiem, do Wałbrzycha może niech pojadą i kupią też tańsze, jak im w Kurowie wykupią. Proszę bardzo, jaka bitwa, sezon jest krótki. Cieszmy się truskawkami, niedługo będziemy już tylko wspominać. Za 16 minut będzie godzina 8.
1: Reklama. Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Reklama.

0: Zielony Zakątek.
1: Ja wiem, że może ta muzyczka nie współgra z waszym nastrojem o poranku, gdy zdenerwowani spieszymy się, żeby rano się wyrobić, zdążyć na autobus, wyszykować dzieci, zjeść śniadanie i inne tam rzeczy jeszcze sobie przygotować. Ale już myślimy o tym, jak ten zielony zakątek będzie nam służył po południu. Może w weekend dopiero, ale zasiądziemy sobie. Zresztą bardzo dużo zdjęć przysyłacie, nie tylko samych roślin, ale też miejsc do siedzenia, gdzie wypoczywacie, hamaków, stolików ze znajomymi, gdzie spędzacie czas. Czekamy na wasze zielone zakątki, ogródki, działki, balkony, a nawet wnętrza w biurach się zdarzają i w pokojach domowych. Pokażcie, jak się na zielono urządziliście i wyślijcie do nas zdjęcie. Nawet z telefonu komórkowego, nie trzeba tam żadnych cudów robić. AI niedozwolone, przypominamy, na naszym profilu facebookowym. Przepraszam, nie na facebookowym. Na stronie internetowej radioplus.pl. Tam jest formularz i tam wysyłajcie swoje zgłoszenia. Do zabawy już po godzinie 8 do kogoś zadzwonię. A na profilu facebookowym o piłce nożnej, bo murawa też jest zielona i mistrzostwa się dzisiaj zaczynają.
0: Twój zielony

0: No tak, pierwszy raz to się najbardziej zapamiętuje te słowa kocham cię, ale warto powtarzać każdego dnia, nawet po raz 100-tysięczny. Za 2 minuty będzie godzina 8, taka myśl mnie naszła o poranku, teraz słysząc piosenkę Bajmy. Za chwilę wiadomości w Radio Plus, a później po 8 kolejne piosenki o miłości, ale nie tylko.
1: Reklama. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
5: Masz furę, rozbiłeś

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jedna osoba nie żyje, kilka jest rannych. Zaczynamy od tragicznego wypadku w Łódzkiem. Dostał zaproszenie z Białego Domu. Prezydent Karol Nawrocki leci na urodziny Donalda Trumpa. Jego specjalność to ekstremalne maratony. Piotr Suchenia z Gdyni ma ich na koncie kilkadziesiąt. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragiczny wypadek w Łódzkiem. Jedna osoba zginęła, 5 zostało rannych. To po tym, jak na Krajowej 70 w Arkadii busy zderzył się z samochodem ciężarowym. Na miejscu trwa akcja służb. Trasa będzie zablokowana przez kilka godzin. Policja wyznaczyła objazdy. Kierunek Stany Zjednoczone. W niedzielę leci tam prezydent. Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Informację potwierdziła już jego kancelaria. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Co wiemy o tej wizycie?
2: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
1: Według naszych informacji Karol Nawrocki spędzi za oceanem niedzielę i poniedziałek. To kolejny już protest w sprawie budowy trasy S7. Mieszkańcy Wieliczki i okolic sprzeciwiali się tak zwanemu wariantowi wschodniemu, który ponownie ma być rozważany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Wcześniej projekt został dwukrotnie odrzucony. Mieszkańcy zwracają uwagę na dużą liczbę wyburzeń i potencjalne zagrożenie dla kopalni soli.
3: W tej chwili stanęliśmy w sytuacji, w której wariant na południu Krakowa, który jest najtańszy, jest najkrótszy, ma najmniej wyburzeń i wywłaszczeń, jest permanentnie torpedowany. Ciska się nam tą drogę politycznie.
4: Obecnie problem dotyczy ludzi od Morawicy z jednej strony do Niepołomic z drugiej strony i nie wiadomo, kiedy się skończy.
1: Na te słowa odpowiada już Generalna Dyrekcja. Trwają analizy i nie został wytyczony żaden konkretny przebieg nowej trasy, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału.
5: My w tym momencie analizujemy ponownie ten obszar, patrzymy na tereny, które już są wyłączone, które jeszcze dodatkowo mogą być wyłączone, więc cały czas trwają prace analityczne. Każdy kontakt z mieszkańcami, każde głosy zgłaszane przez mieszkańców, argumenty, to jest dla nas materiał do dalszej analizy i do wyciągania wniosków.
1: Ostatnie spotkanie konsultacyjne ma się odbyć we wrześniu. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W ankiecie wzięło udział ponad 140 tysięcy uczniów w wieku od 10 do 17 lat. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
6: Nasze badanie pokazuje, że częściej jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie. Można powiedzieć, że ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają, to znaczy stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
1: Mówił Szymon Wójcik z fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło sytuację przemocy, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3 z tych osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przebiegł dosłownie cały świat. Pochodzący z Gdyni Piotr Suchenia ukończył maratony na 7 kontynentach. Przemierzył nawet Arktykę. O swoich zmaganiach na trasie w 40-stopniowym upale i 50-stopniowym mrozie opowiada w najnowszej książce.
7: Na pewno najcięższy był maraton w Bangkoku. Tam startowaliśmy w nocy, to była chyba godzina 3, ale tam było tak gorąco, było tak wilgotnie, że stojąc na starcie człowiek był już cały mokry, a do pokonania miał jeszcze 42 km. 6-7 miesięcy wcześniej przebiegłem na biegunie, gdzie było minus 50 stopni, czyli ta amplituda 90 stopni pokazuje jednak, że człowiek może się przystosować, jeżeli coś lubi robić, coś chce robić.
1: Mówił Piotr Suchenia. Ostatni z jego wyczynów to bieg z Monteverestu. Linię mety minął jako pierwszy z Polaków oraz 4 z biegaczy niepochodzących z Nepalu, a na swoim koncie ma udział w 38 maratonach. Już teraz w Radiu Plus informacje o pogodzie na dziś.
8: poranek chłodny, deszczowy, no i dżdżysty, a miejscami także bardzo deszczowy i burzowy. W Lublinie mamy 14 stopni, podobne wartości w regionie, a w ciągu dnia na termometrach maksymalnie do 16 stopni, ale przez silny, a w następnych godzinach porywisty wiatr, temperatura odczuwalna będzie nieco niższa. Przydadzą się dzisiaj parasole, a na pewno do południa. Prognozowane są silne burze i intensywne opady deszczu. W drugiej części dnia nieco pogodniej, choć z zachmurzeniem, ale bez opadów deszczu.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Dzień dobry o poranku. 6 minut po godzinie 8 rozkręcamy się, rozbudzamy. To czwartek, 11 dzień czerwca. Radio Plus. A pomogą nam w tym najpierw Modern Talking, a później Whitney Houston.

0: Twój zielony zakątek.
1: A z nami dzisiaj jest Kamila. Dzień dobry, o poranku.
2: Dzień dobry.
1: Zdjęcie też zrobione o poranku?
2: Dokładnie, tak raczej później troszkę. Mhm. I nie dzisiaj, bo dzisiaj deszczowo u nas.
1: Właśnie się tak zastanawiałem, że tu ani kropli deszczu nie ma.
2: Tak, ale to był weekend.
1: Taki można powiedzieć skalniaczek tutaj na zdjęciu.
2: Dokładnie, tak, tak.
1: A te kwiaty to same tak wyrosły spod tych kamyczków?
2: No same nie trzeba sadzić, dbać o nie, więc... Mhm. Taki relaks dla mnie po pracy.
1: Dobra, ale widzę też wspaniałe schody. Rozumiem, że z domu do ogródka.
2: Dokładnie tak.
1: Tak, przypomniał mi się teledysk, kiedyś Romina Power po takich schodach schodziła z góry na festiwal, tylko trzeba było jakiś dywan tam jeszcze położyć, ale jest dużo, widzę, przestrzeni do odpoczynku, no i miejsce, gdzie się pewnie całą rodziną spotykacie.
2: Dokładnie, grill, jakieś urodziny dzieci, więc tam robimy.
1: Mhm. A dzieci już są w takim wieku, że trochę dbają o to, co tu się dzieje, na przykład koszą trawę?
2: O, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze ich to nie interesuje.
1: Jeszcze nie, ale pomogą za kilka lat, mamy nadzieję. Dziękuję bardzo za to zdjęcie. Dzisiaj nagradzamy właśnie to zdjęcie, które przyszło do nas ze Skawiny. Wysyłamy koszulkę. Koszulka ma taki napis, czasem przesadzam. O, to taki ogrodniczy napis.
2: Bardzo się cieszę.
1: I zdjęcie oczywiście też trafia do naszego finału, który pod koniec czerwca do wygrania 5000 zł na upiększenie swoich wspaniałych zielonych zakątków. Miłego dnia życzę i miłego weekendu, który się zbliża już.
2: Wzajemnie, dziękuję bardzo.
1: A na waszym tutaj, na tym zdjęciu będzie to ten weekend, czy gdzieś jakieś plany?
2: Plany są gdzieś indziej, ale za tydzień na pewno.
1: Super.
2: Urodziny dziecka.
1: Do usłyszenia. 16 minut po godzinie 8 to nie jedyny finał dzisiaj twojego zielonego zakątka. Cały czas czekamy na zgłoszenie na stronie radioplus.pl. Możecie wysyłać swoje zdjęcia.
0: Zielony zakątek. Reklama.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
6: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
0: Reklama.

No i gdyby tak tylko policja chciała i mogła, stałaby się chyba najbogatszą służbą mundurową w Polsce, bo czytam, że w jednym mieście, w Lublinie dokładnie, przeprowadzono kontrolę rozmaitych wykroczeń związanych z poruszaniem się rowerami. No i aż 168 wykroczeń namierzono i ukarano mandatami. Ale czytam tę listę mandatów na autoświat.pl i okazuje się, mimo że autoświat.pl, mimo że są nagminnie popełniane, bo jak ja widzę, co ludzie robią, na przykład przejazd rowerem po przejściu dla pieszych, 50 do 100 zł. No bo tam, gdzie są drogi rowerowe, ścieżki rowerowe, to tak, to można, ale jeśli są przejścia dla pieszych, trzeba się zatrzymać i przeprowadzić. Ale poruszanie się po chodniku z prędkością większą niż piesi, 300 zł. No czasem zdarza się, że trzeba na chodnik zjechać i to jest bezpieczniejsze i wygodniejsze niż jechanie ulicą, zwłaszcza gdy po chodniku nikt nie chodzi. No ale jak można jechać wolniej niż pieszy? No to chyba się spadnie z tego roweru. Za 3 minuty w pół do 9:00 bądźcie bezpieczni, uważajcie na pieszych, no i nie popełniajcie tych wykroczeń. Są przepisy, to są, no trzeba jakoś je respektować. Wadziuk Smanks już teraz na antenie Radia Plus.

0: Orła zdążyliśmy, ale na cień już nie ma czasu. Za minutę w pół do dziewiątej, za chwilę wiadomości w Radiu Plus. Będzie też prognoza pogody. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kto zwalcza ból?
8: Oh no!

0: ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna osoba nie żyje, 5 jest rannych. To po tragicznym wypadku w Łódzkiem. Na Krajowej 70 w miejscowości Mysłaków, niedaleko Łowicza, bus zderzył się z ciężarówką.
2: Strażacy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, musieli użyć narzędzi hydraulicznych, aby utorować sobie do bezpiecznego wydobycia poszkodowanych z wraku.
1: Mówił Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej w Łodzi. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze i prokurator. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Nowy Jork czekają trudne godziny. Synoptycy ostrzegają przed niebezpiecznym załamaniem pogody w całej aglomeracji. Nadchodząca fala upałów połączona z gwałtownymi burzami przyniesie temperatury sięgające około 40 stopni. Także gradobicia, lokalne podtopienia, a nawet ryzyko wystąpienia tornad. Dziś obowiązuje tam najwyższy stopień zagrożenia, kiedy to przez region przetoczą się najsilniejsze nawałnice. Polscy siatkarze w Lidze Narodów w turnieju w Chinach rozpoczęli od zdecydowanej wygranej 3-0 z Kubą. Biało-czerwoni rządzili w tym meczu na siatce, notując 11 punktowych bloków. A już dziś drugi mecz o godzinie 14:00. Polacy zmierzą się ze Słowenią, a w piątek czeka ich starcie z Japonią.
3: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Wojsko zachęca mieszkańców Lubelszczyzny do wakacyjnych szkoleń. Oferuje blisko 6,5 tysiąca złotych brutto. Szkolenie ma być alternatywą dla pracy sezonowej.
4: Wakacje z Wojskiem 3 to trzecia edycja naszego flagowego, w pełni dobrowolnego i, co najważniejsze, całkowicie bezpłatnego szkolenia wojskowego. Adresujemy je przede wszystkim do ludzi młodych, chcą sprawdzić swoją formę oraz odporność psychiczną w wymagających, lecz niezwykle ciekawych warunkach służby wojskowej.
3: Mówił major Bartosz Jabłoński, szef Wydziału Rekrutacji i Promocji WCR w Lublinie. Szczegóły na stronie zostańżołnierzem.pl. Integracja mieszkańców, wspólna zabawa i pomoc potrzebującym to główne cele 14. festynu rodzinnego organizowanego przez parafię pod wezwaniem świętego Jana Pawła II na lubelskim Wrotkowie. Wydarzenie już w tę niedzielę. Zaprasza ksiądz Grzegorz Trąbka, proboszcz parafii.
5: Czas dla wspólnot, czas na radość, czas na integrację, czas na spotkanie, czas na bycie ze sobą razem. Program jest przygotowany z myślą o całych rodzinach, z myślą o dzieciach, o dorosłych. I będzie coś zjeść, i będzie czego posłuchać i w czym uczestniczyć.
3: Tegorocznej edycji towarzyszyć będzie również zbiórka charytatywna na rzecz sióstr Elżbietanek prowadzących Dom Pokoju w Betlejem. Kulminacyjnym punktem wieczorem będzie koncert Antoniny Krzysztoń z zespołem. Pochmurno, deszczowo i bardzo wietrznie dzisiejszego poranka na całej Lubelszczyźnie. Do południa w tym regionie prognozowane są silne opady deszczu, a lokalnie także burze. Na termometrach w tej chwili 14 stopni na plusie, ale temperatura odczuwalna jest niższa, a to za sprawą silnego wiatru, który w kolejnych godzinach będzie przybierał na sile. Po południu już mniej opadów deszczu.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, o poranku. Ostatnia chwila, żeby obudzić się z nami porankowiczami, bo później to przeboje z notą nostalgii będą już przedpołudniowe. Chociaż oczywiście każdy może spać ile chce, pod warunkiem, że do pracy nie idzie, albo on ma na późniejszą godzinę. Na tak zwaną drugą zmianę. Pamiętacie, kiedyś był film dla drugiej zmiany? To my będziemy mieć przeboje z notą nostalgii dla drugiej zmiany. Mauro już teraz, Buona Sera, ciao, ciao, a później Hooters, Johnny B.

0: No to wracamy, moi drodzy, do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które rozpoczynają się dzisiaj wieczorem spotkaniem Meksyk-RPA. Ciekawe, jak w RPA rozpoczynały się mistrzostwa, też meczem otwarcia było to samo spotkanie, no w innej kolejności, RPA-Meksyk. Wtedy było 1-1. Przeczytałem, że oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata zaśpiewanym przez Shakirę będzie piosenka Daj, Daj. No i tak to jest z tą FIFA. Daj, daj, daj. A ile trzeba dać? Okazuje się, że na przykład na półfinał bilety kosztują prawie 3000 dolarów. Daj, panie, 3000 za takie wydarzenie. 11 tysięcy dolarów dochodzą wejściówki. Pojawiły się też, to tak nieoficjalnie, gdzieś tam na wtórnym rynku, wejściówki na finał, bo za nawet 2 miliony, powtarzam, 2 miliony dolarów. Na mojej gdzieś tam jakiejś grupie, która mi się wyświetliła w medium społecznościowym, ktoś chciał sprzedać dwa wolne bilety na jakiś mecz w Dallas. Już nawet nie pamiętam jaki, chyba jakiś grupowy, ale też śpiewał sobie 8 tysięcy złotych za jeden bilet. A to przecież trzeba jeszcze pojechać, polecieć, przenocować, kupić cokolwiek do jedzenia, co przy okazji mistrzostw będzie koszmarnie drogie. To ja już wybieram w ramach abonamentu radiowo-telewizyjnego moją kanapę i będę się rozkoszował, a gdy będzie mi się chciało spać, to pójdę spać, a nie będę się martwił, że muszę pociągiem gdzieś tam jeszcze dojechać do tańszego hotelu, bo gdzieś daleko jest. Trzymamy kciuki. Każdy sobie trzyma za swoją reprezentację, bo Polacy nie grają, znaczy taką swoją, którą lubi, że wybierze, no. Mogę się przyznać, ja na przykład Anglików lubię, zawsze im kibicuję, wiem, to niepopularne, ale niech wygrają najlepsi. O, ponad miesiąc będzie trwał ten mundial, jakiś tam mecz na pewno się obejrzy, wiadomo, że człowiek po nocach nie będzie siedział, bo poranek Radia Plus od 6.
1: Reklama. Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perché Ti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Reklama.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, dla

0: białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, życie. Ogrzej się na parę chwil.
1: Mundial, mundial, mundial. Ach, to te dzisiejsze Mistrzostwa Świata w piłce nożnej zaczynają, chociaż Gorzym do nas napisał, dziwne, że ktoś jeszcze dogląda igrzyska dla frajerów. No jest tam pełno i polityki, i pieniędzy przede wszystkim, no ale jest sport, na który czekamy. Teresa napisała, od kiedy się przeprowadziłam, nie oglądam telewizji. Może to dziwne, ale można żyć bez telewizora, więc pewnie mistrzostw też Teresa nie obejrzy, chociaż znam, mam takiego znajomego, który zamieścił ogłoszenie, że on nie ogląda telewizji, ale ponieważ się mistrzostwa zaczynają, to on by wypożyczył na miesiąc albo odkupił telewizor. Więc są tacy, którzy z tego powodu chcą coś tam pooglądać. Niestety bez Polaków, pisze ja, co jako piłkarski świr będę oglądał, ile się da. Będzie przynajmniej bez stresu prawdziwa uczta piłkarska i dzisiaj wieczorem ona się zaczyna meczem Meksyk RPA o 21. A my mówimy do usłyszenia, bo zbliża się 9 rano. Tomek Waloszczyk, do jutra. A teraz za chwilę wiadomości, później Agnieszka Morawska, czyli Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: My nie tylko zrobimy wam obiad, zrobimy wam cały dzień. Morafi. Restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroski i dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
0: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Pogodowe tąpnięcie, burzowe alerty najwyższego stopnia na Podkarpaciu, ale silne deszcze także nad innymi regionami w kraju. Nadal nie ma decyzji prezydenta w sprawie orderu Orła Białego przyznanego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Czy zapadnie dziś? Za chwilę wrócimy do tego tematu. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzeci stopień alertów na Podkarpaciu. Niespokojna noc w wielu regionach, lało i wiało. Przez Polskę przetacza się front atmosferyczny, który kilkanaście godzin temu dał się we znaki mieszkańcom centralnej, wschodniej i południowej Polski.
2: Dziś najgorsza sytuacja znów będzie na Podkarpaciu. IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami w powiecie gorlickim i jasielskim. A ostatnie godziny też nie były spokojne. To przez front przechodzący nad Polską. Otrzymujemy informacje od słuchaczy, że zalania wystąpiły m.in. w Żychlinie, Jeziorkowie, w Łódzkiem, Zabrzu na Śląsku czy w Krośnie. Na Podkarpaciu, mimo że w nocy padało, strażacy interweniowali tylko 10 razy. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew na drogach, uszkodzonych przewodów telekomunikacyjnych czy wody w piwnicach. Dziś niestety może być gorzej.
1: O pogodzie, niebezpiecznej pogodzie opowiadał Mateusz Gołębiewski. Kiedy decyzja prezydenta, ważą się losy orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki chciał odebrać odznaczenie, otrzymał już opinię kapituły, teraz ruch jest po jego stronie. Zwłokę w tej kwestii chwali szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jeśli chodzi o prezydenta Nawrockiego i jego decyzję, roztropną tym razem, moim zdaniem roztropną, że analizuje, zastanawia się. Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i kancelaria prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie i dobrze powinni być, powinno dojść do tej rozmowy.
1: Zdaniem premiera to władze w Kijowie powinny wziąć odpowiedzialność za wyjście z tego kryzysu. A tak sprawę komentuje rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgij Tychyj. Z przykrością obserwujemy tę eskalację, która, jestem przekonany, budzi jedynie radość w Moskwie. Łączy nas więź z Polską, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. Spójrzmy w przeszłość, szukając powodów do zjednoczenia i poszukajmy teraz podstaw do wspólnej walki z naszym wspólnym wrogiem. Wołodymyr Zełenski otrzymał order Orła Białego z rąk Andrzeja Dudy w 2023 roku. Ojciec Michał Bortnik, nowym prezesem KAI, zarząd Fundacji na Rzecz Wymiany Informacji Katolickiej, przyjął rezygnację z tego stanowiska ojca Stanisława Tasiemskiego. Duchowny odszedł ze względu na wiek. A jak przyznaje Paulin, wybór jest dla niego sporym zaskoczeniem.
4: Nie spodziewałem się i tym bardziej jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie, że akurat Rada Programowa KAI na mnie zwróciła uwagę. Nigdy nie myślałem, że coś takiego będzie moim udziałem, a stało się i najwyraźniej na tyle dobrze się stało, że przyszło to powołanie, że tak powiem, o stopień wyżej albo jeszcze kilka stopni wyżej.
1: Dotychczasowy rzecznik Jasnej Góry funkcję prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej obejmie od 1 lipca.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pokaz akcji służb i okazja, aby zasiąść w fotelu pilota śmigłowca. Takie atrakcje przygotowano dla uczniów na pikniku edukacyjnym Wiedza ratuje życie. To w siedzibie głównej lotniczego pogotowia ratunkowego na lotnisku Warszawa-Bemowo.
5: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
6: Dużo guzików jest.
7: No, na pewno jest to ciekawe wrażenie dla mnie. Pierwszy raz w takim helikopterze właśnie ratunkowym i na pewno jest to bardzo fajne przeżycie. Chciałbym się przelecieć kiedyś takim helikopterem.
5: Ale chyba nie jako pacjent, co?
7: Nie, no raczej nie jako pacjent. Po prostu, żeby tak przeżyć jakby takie przeżycie.
8: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć, no. Już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
5: A już wiesz, gdzie się odpala silnik?
8: Jeśli klikniesz gdzieś tutaj jakiś guzik, to można odpalić. Chyba
5: to może nie klikajmy lepiej. Bo jako...
8: Mi nie przeszkadza, mogę lecieć.
1: Z Kubą Jankiem, którzy zasiedli za sterami ratowniczego śmigłowca, rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Prawie 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Wszystko, czego dziś chcę i Izabela Trojanowska w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze prawie 22 minuty po 9. 11 dzień czerwca w kalendarzu. I jeśli spojrzymy na kalendarz świąt nietypowych, to mamy m.in. Międzynarodowy Dzień Zabawy, ale także Międzynarodowy Dzień Rysia. I tutaj pozwolę sobie sparafrazować klasyka i powiem, że wszystkie ryśki to fajne zwierzaki, a jak rysie to oczywiście Bieszczady, ryś to jest oczywiście też symbol Bieszczadzkiego Parku Narodowego, no i dziś można w te Bieszczady pojechać na przykład. Dzisiaj deszcz w Cisnej na pewno się pojawi, ale deszcz jest potrzebny. Trochę narzekamy, że pada, ale potrzebny jest chociażby do tego, żeby nasze ogródki działkowe, balkony i w ogóle zieleń przepięknie się rozwijała. I o zieleń i o ogródki będę dziś także pytać. Twój zielony zakątek, szczegóły szukajcie na radioplus.pl. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 698 6 lub sprawdź na kompan.com.pl.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.

The Artist i Sugar Sugar w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10 i słodko to raczej nie będzie na tym mundialu, choćby ze względu na to, że bardzo mocno zgrzyta pomiędzy Kanadą, Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi politycznie, a to przecież gospodarze tegorocznego mundialu historycznego. 48 reprezentacji, 104 mecze w 39 dni. No i dla nas to też taki mundial historyczny, bo nas tam zabraknie. Mecz inauguracyjny pomiędzy Meksykiem a RPA dziś o jeszcze przyzwoitej porze, bo 21. No i jeśli chodzi o te emocje, to zabraknie takich prawdziwych emocji kibicowskich wśród naszych kibiców właśnie, bo Polska nie gra, tak jak już wspomniałam i doskonale o tym wszyscy wiemy. No ja nawet zapomniałam, że ten mundial będzie, ale kilka dni temu tak sobie uświadomiłam, że coś jest na rzeczy, bo częstotliwość i ilość, liczba reklam telewizorów zdecydowanie znacznie się zwiększyła, a to zawsze kojarzy się z jakimś wydarzeniem sportowym, mistrzostwami świata albo mistrzostwami Europy. No ja mam swojego faworyta, chociaż nie będę zarywała nocek po to, żeby mecze oglądać. Zastanawiam się, czy wy takiego faworyta też macie, czy jest jakaś drużyna, której będziecie kibicować. Jeśli macie ochotę się tym podzielić, dajcie znać. 691 141 141. The Blue Cafe i Chris Rea teraz w Radio Plus.

0: Serenae i Druppi w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Włoch nikt z Was na razie nie wymienił, jeśli chodzi o to, komu kibicujemy na tegorocznym mundialu. Przypominam, to święto piłki nożnej rozpoczyna się dzisiaj, niestety bez udziału Polaków, ale macie swoich faworytów. I na przykład Robert z Malborka napisał, że jego faworyt to Curaçao, są w grupie z Niemcami. Jest też wiadomość od Krzyśka. Oczywiście Haiti za polską flagę na koszulkach upamiętniającą wsparcie walki o niepodległość Haiti w czasach napoleońskich. A i poziom piłkarzy podobny. No tutaj możesz się, Krzyśku, narazić niektórym fanom reprezentacji polskiej, ale ja też z podobnego względu Haiti będę kibicowała. 691-141-141. Jeśli macie ochotę napisać, komu i dlaczego będziecie kibicować, czy w ogóle będziecie śledzić tegoroczny mundial, dajcie znać. A ja też przypominam, że trwa nasza akcja Twój Zielony Zakątek i na radiopuls.pl czekamy na zdjęcia Waszych ogródków, działek albo balkonów. Tego, co udało Wam się stworzyć własnymi rękami, wyhodować od nasionka albo od sadzonki. No i na takie zdjęcia właśnie czekamy. Radio
1: Plus. Reklama.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 6986 lub sprawdź na kompan.com.pl.
1: Reklama.

0: Kołysanka dla nieznajomej, Perfect w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeśli o mundial chodzi, to jeszcze takie sprostowanie, bo zwracacie uwagę na to, ja tego nie zrobiłam, że jeżeli chodzi o Haiti, to flagi Polski na ich strojach reprezentacyjnych nie ma. Tam jest flaga niebiesko-czerwona, czyli to są barwy Haiti. Natomiast prawdą jest to, że wielu Polaków, którzy zostali wysłani na Haiti do walki z miejscowymi, stanęło po ich stronie w wojnie o niepodległość. I jeśli chodzi o Włochy, zupełnie zapomniałam o tym, że Włochów w tym roku także na mundialu nie ma. To było dla mnie tak irracjonalne, że zawsze przecież Włosi byli na mundialu w moich wyobrażeniach piłkarskich, a tutaj faktycznie, podobnie jak i my, w tym roku nie zaprezentują się. Krzysztof napisał zaś, że kibicuje Portugalii. 691-141-141. Jeśli macie ochotę w tej sprawie napisać, zapraszam. 3 minuty do 10:00. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
5: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Lublin.
1: Skatował w parku 24-letnią kobietę. Przed toruńskim sądem rusza proces Wenezuelczyka. Na celowniku poszukiwani listami gończymi i nakazami doprowadzenia. Za chwilę też wielka akcja służb. Krasnale we Wrocławiu, smoki w Krakowie, a w Przemyślu spiżowe niedźwiadki. Powiemy, co szykuje miasto. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś stanie przed sądem. Dokładnie rok po tragedii rusza proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w parku Glazja w Toruniu. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. O szczegółach Marta Łazarska.
2: Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 czerwca. 19-letni wtedy Jomej Kert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po 2 tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
1: Mężczyźnie grozi dożywocie. Teraz wielka akcja Policji i Straży Granicznej. Zatrzymano ponad 2000 osób. Na celowniku znalazły się osoby poszukiwane listami gończymi i nakazami doprowadzenia. W trakcie ogólnopolskiej akcji ujęto też 140 cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce nielegalnie.
3: Akcja została przeprowadzona 8 i 9 czerwca na terenie całego kraju. Wzięło w niej udział ponad 24,5 tysiąca policjantów oraz około 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jak podała policja, wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy. Służby podkreślają, że działania mają charakter cykliczny i służą wzmacnianiu bezpieczeństwa w kraju. To kolejna taka akcja w tym roku.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Chce wrócić we wrześniu. Andrzej Poczobut planuje wyjazd na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków mówił o tym podczas wizyty w Białymstoku. Podkreślał, że nie boi się kolejnego uwięzienia przez reżim w Mińsku.
4: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało. To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj. Nie zważając na to, Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków. Ja nie zgodziłbym się na wyjazd, gdybym nie dostał paszportu i gdybym nie miał zapewnienia, że będę mógł wrócić na Białoruś.
1: Przypomnijmy, pod koniec kwietnia po spędzeniu ponad 5 lat w białoruskim więzieniu Poczobut został zwolniony i bezpiecznie dotarł do Polski. Jego uwolnienie stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. W wiadomościach Ukraina, okupowana przez Rosjan zaporowska elektrownia atomowa na południowym wschodzie kraju straciła całe zasilanie zewnętrzne. To po ataku na podstację elektryczną. Informacje przekazał Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. A to 19 raz, gdy siłownia w Enerhodarze traci zasilanie. Moskwa okupuje ją od pierwszych dni inwazji. Katecheza parafialna. Ten temat zdominował 405. zebranie plenarne biskupów w Łomży. Jak mówi przewodniczący episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda, pomoże ożywić ona polskie parafie.
5: Będzie przygotowywać i elity duszpasterskie, apostolskie, misyjne. Chodzi też o spojrzenie na parafię jako w tym aspekcie misyjno-ewangelizacyjnym. Chodzi o to, żeby właśnie podbudować parafię, ożywiać, żeby to była wspólnota przyszłości, wspólnota jutra.
1: Arcybiskup Wojda podkreśla, że w przygotowaniu jest specjalne wademekum dobrych praktyk, które trafi do każdej parafii w kraju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wrocław ma krasnale, Kraków smoki, a Przemyśl spiżowe niedźwiadki. W mieście jest ich już 28, a na początku wakacji w ich odnalezieniu ma pomóc papierowa mapa. Dzięki niej najmłodsi mieszkańcy Przemyśla i turyści będą mogli łatwo odnaleźć figurki ukryte w różnych częściach miasta.
6: Mapka to będzie bardzo łatwy format, tak zwany kieszonkowy. Będą figurki niedźwiadki. I na odwrocie zarys planu miasta z ulicami i zaznaczone będą niedźwiadki, gdzie stoją. Praktycznie mapka jest już w drukarni, więc na rozpoczęcie wakacji myślę, że już każdy mieszkaniec i turysta sobie ją będzie mógł bezpłatnie pozyskać.
1: Mówiła przewodniczka turystyczna Marta Kroczek. Mapkę będzie można odebrać w szkołach, instytucjach kultury, hotelach, pensjonatach oraz punktach informacji turystycznej w Przemyślu.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 5 minut po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Supa Trupa i Abba w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 22 minuty po 10 na zegarze. Jeszcze jedna wiadomość dotycząca tegorocznego mundialu od Marcina z Włocławka. Jako kibic sukcesu nie będę oglądać tego mundialu. Poczekam, aż nasza reprezentacja się odbuduje i mam nadzieję, że pokażemy piękną piłkę na Euro 2028. Ach, do tego czasu zdążymy jeszcze balonik napompować.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
1: Hyundai. Reklama.

czerwone gitary i kwiaty we włosach, a kwiaty we włosach na przykład koniczyne w wiankach albo jeszcze inne, takie, które sami wyhodowaliście. No i może faktycznie szkoda zrywać do wianków, bo pięknie wyglądają w naturze. Pytam Was dziś, zresztą prawie przez cały czerwiec, czekamy na zdjęcia od Was na te Wasze zielone zakątki. Trwa nasza akcja 5000 zł do zdobycia, to w finale na koniec czerwca, a dzisiaj do zdobycia koszulka. Czasem przesadzam od Radia Plus i właśnie na te Wasze ogródki działkowe, ale także i na przykład balkony pięknie ukwiecone, zazielenione. Czekamy na zdjęciach. radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Proszę kliknąć, załączyć zdjęcie, wypisać te wszystkie potrzebne dane, żebyśmy mogli się z Wami skontaktować. No i później czekać na telefon. Dzisiaj jeszcze ode mnie i od Janka Pasterskiego. Sandra Everlasting Love teraz w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której Twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na Was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby Twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
3: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
0: Reklama.

0: Here Comes the Rain Again i Eurythmics w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty do 11:00, za chwilę wiadomości w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: Reklama. Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
10: Niebezpieczna pogoda, dziś ostrzeżenia IMGW na zachodzie Polski. Zamieszki w Belfaście słabną, były jednak kolejne podpalenia. Kultowy serial powraca, powstaje kolejny sezon Rancha. Minęła 11:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze nad Polską już od wczoraj, niebezpieczna pogoda. W nocy w Świętokrzyskiem ucierpiała jedna osoba, w miejscowości Ksawerów powalona przez wiatr topola spadła na jadący samochód.
11: Samochodem podróżowała kobieta, która wyszła z pojazdu przed przybyciem jednostek ochrony. Kobieta bez widocznych obrażeń została zabrana na obserwację do szpitala.
10: Mówił Marcin Żarek ze Straży Pożarnej. W Pińczowie strażacy interweniowali też przy podtopieniach. Dziś deszczowo i burzowo będzie na zachodzie Polski. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do wieczora. Kolejna niespokojna noc w Belfaście. 12 policjantów zostało rannych, 16 osób zatrzymano. To już druga seria zamieszek w stolicy Irlandii Północnej. W protestach antyimigranckich udział brało około 300 osób, które podpaliły ciężarówkę, rzucały koktajle mołotowa i cegły. Policja użyła armatki wodnej. Protest był mniejszy niż ten poprzedniej nocy, przyznał w rozmowie ze Sky News sekretarz stanu do spraw Irlandii Północnej Hilary Benn. Mam nadzieję, że to, że wczoraj wieczorem byliśmy świadkami mniejszego zamieszania, wynika z faktu, że niektórzy ludzie zastanawiają się nad tym, co widzieli, nad horrorem i okropieństwem tego wszystkiego. Pokojowe protesty, owszem, każdy ma do nich prawo, ale angażowanie się w tego rodzaju bandytyzm jest niedopuszczalne i musi się skończyć. Protesty miały miejsce także w innych częściach Irlandii Północnej, ale miały pokojowy charakter. Zamieszki wybuchły po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu, ciężko ranił 40-letniego mężczyznę z Irlandii. Napastnik usłyszał już zarzuty. Kościół przykłada wagę do spraw bezpieczeństwa. Biskupi zatwierdzili zespół roboczy, który ma na celu wypracowanie zasad na wypadek kataklizmów czy wojny we współpracy z rządem, mówi przewodniczący zespołu ksiądz prałat Jarosław Mrówczyński.
12: Przygotowywany jest taki poradnik vademecum dla administratorów jednostek kościelnych na wypadek właśnie kryzysów bądź wojen. Byłby takim wskazówkami działań w miarę jednolitym dla całego kraju. Oparłoby się to na działaniu diecezjalnym.
10: Na jesień planowane jest specjalne szkolenie kierowane do delegatów diecezjalnych, którzy będą zajmować się ochroną ludności.
1: Wiadomości Radia Plus.
10: Ponad dekada przerwy i wielki powrót na plan kultowego serialu Ekipa Rancha ponownie pracuje. Pierwsze dni zdjęciowe zaplanowano w dworku Lucy, który mieści się we wsi Sokule pod Żyrardowem. Aktorzy i reżyser nie kryją radości z kontynuacji serialu, a na planie była nasza reporterka Ela Piotrowska.
13: Babka zielarka wie wszystko, ale czy przewidziałaś, że naprawdę wrócimy na plan?
14: Różnie o tym myślałam.
13: Grażyna Zielińska.
14: I wreszcie dobrnęliśmy do momentu, kiedy zrobi się te 6 odcinków Ranczej. To będzie hołd dla scenarzysty.
15: No i powrót po 11 latach, co jest chyba ewenementem na skalę europejską. Serial wrócił z taką samą obsadą, z tymi samymi realizatorami w te same miejsca. Wojciech Adamczyk.
13: Reżyser?
15: Serialu Ranczu. I jeszcze z tekstem na podstawie tego, co napisał nasz wspaniały scenarzysta.
16: To się wróciło do tych samych klimatów, do tych samych obiektów i do tych samych ludzi.
13: Cezary Żak.
16: I do głowy mnie na przykład nie przychodziło, że my kiedykolwiek do tego wrócimy, a jednak wróciliśmy, no więc ekscytacja.
10: 11 sezon serialu będzie zatytułowany Rancho Zemsta Wiedźm. Powstaje na podstawie scenariusza Andrzeja Grębowicza, premiera jesienią.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Zielony zakątek.
1: A na niektórych zdjęciach nie tylko zielone, ale też mam wrażenie, że i bardzo, bardzo pachnące. Na tych zdjęciach, które podsyłacie nam w trakcie naszej akcji, twój zielony zakątek właśnie, widać mnóstwo pracy włożonej w to, żeby wasz ogródek, działka, balkon wyglądały fantastycznie i właśnie na takie zdjęcia czekamy. Na radioplus.pl specjalny formularz, tam klikacie, wysyłacie zdjęcie, wypełniacie swoje dane i czekacie na telefon. Za chwilę jeszcze ode mnie, a później od Janka Pasterskiego. 5000 zł to jest nagroda główna, to, żeby być może ten wasz zielony zakątek w przyszłym roku był jeszcze piękniejszy, albo nawet jeszcze w tym roku. A dzisiaj do zdobycia koszulka Czasem przesadzam.
0: Twój zielony zakątek. Reklama.
2: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie Festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchè Ti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na e-bilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
0: Reklama.

0: Zielony Zakątek.
1: Dzisiaj to jest Zielony Zakątek Jacka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jacku, twój Zielony Zakątek, naprawdę taki zakątek, bo to wygląda jakbyś właśnie w kąciku gdzieś stworzył taką przepiękną zieloną oazę.
2: No właśnie na tarasie takie coś jest.
1: Pięknie to wygląda. Jest zielono, to na pewno, ale widzę też tutaj, że i pachnie prawdopodobnie, jeśli ten jaśmin to jest taki wonny, bo też są takie bezzapachowe, więc jak to jest u ciebie?
2: Najlepsze zapachy. Teraz czy... właśnie wszystko w ogrodzie i truskawki, wszystko pachnie.
1: Ach, wspaniale. I powiedz mi, czy to jest taki zaplanowany, czy on tak przez przypadek się tutaj zaaranżował, czy praca jednak została w to włożona, żeby to wyglądało tak, jak wygląda?
2: To wiadomo, jest zaplanowane przez żonę. Najwięcej to żona wkładu. Ja tylko pracuję i wykonuję to, co żona planuje.
1: I robisz zdjęcia i potem zgłaszasz efekty tej
2: pracy.
1: Pięknie to wygląda. Prezent mam dla ciebie, to jest koszulka. Przesadzanie też w tym jest, w tych obowiązkach, prawda?
2: Oczywiście, to jest tyle. To jest 1/100 tego, co w ogrodzie się pracuje.
1: A co tam ostatnio przesadziłeś?
2: Ostatnio? Mm-hmm. Drzewka brzuski na ogrodzie.
1: Brzuski, pięknie.
2: Tak, brzuski i posadziłem w gliźnie, kupiłem wiśnie i śliwy.
1: Ojej, to jak one kwitły, to musiało wyglądać niesamowicie. Chyba, że dopiero teraz będą kwitnąć, za rok na przykład.
2: Nie, już kwitły.
1: Już kwitły.
2: Ach, tak,
1: to wspaniale.
2: Większe były.
1: Do przyjemności życzę w tym ogrodzie, na tym tarasie, żeby to trwało jak najpiękniej. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję wam też, wspaniałe radio i dzięki za prezent. Pozdrawiam
1: bardzo
2: wszystkich.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów naszej zabawy.
0: Twój Zielony

0: Bagara w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii. 16 minut tylko pozostało do 12. Do południa jeszcze m.in. Tanita Tikara i Twist in My Sobriety. Radio
1: Plus. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem, cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: My nie tylko zrobimy Wam obiad, zrobimy Wam cały dzień. Morafi. Restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.

0: Teraz przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od Granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mBank.pl/CyberRescue. Reklamy.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest wyrok za tragedię w Chodlu na Lubelszczyźnie. Zginęły wtedy 3 kobiety. Zaognia się sytuacja na Bliskim Wschodzie pomiędzy USA a Iranem. Powiemy też o pielgrzymce szafarzy do sanktuarium w Myślenicach. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest wyrok za tragedię w Chodlu w Lubelskiem. 3 lata temu w zderzeniu 2 aut zginęły 3 starsze kobiety. 26-latek, który znacznie przekroczył prędkość i uderzył w inne auto, usłyszał wyrok 3 lat więzienia. Z kolei mężczyzna, który wiózł ofiary wypadku, został skazany na rok więzienia w zawieszeniu. O szczegółach Aleksandra Waszczyńska.
2: Według sądu do wypadku doszło w wyniku nieprawidłowości, które popełnili obaj kierowcy. Ten, który przewoził pasażerki, nie upewnił się wystarczająco, czy może bezpiecznie wyjechać z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo. Drugi natomiast jechał z prędkością 2 razy większą niż dozwolona, przez co nie był w stanie wyhamować i uniknąć wypadku.
1: Wyrok jest nieprawomocny. Wielka akcja Straży Granicznej i Policji. Zatrzymano ponad 2000 osób. Większość to poszukiwani listami gończymi za najcięższe przestępstwa. 140 osób to obcokrajowcy, którzy są w Polsce nielegalnie. W Stargardzie akcja miała kryptonim Cudzoziemiec. Funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej sprawdzali legalność pobytu osób z zagranicy.
3: W wyniku kontroli adresów i przeprowadzonych legitymowań policjanci zatrzymali 4 osoby poszukiwane oraz 4 obcokrajowców poszukiwanych przez inne państwa do celów prawnych.
1: Mówił Wojciech Jędrych z Policji w Stargardzie. Łącznie wylegitymowano 153 osoby. Zaognia się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Dochodzi do kolejnych wymian ciosów pomiędzy USA a Iranem. Nad ranem ostrzelano amerykańskie bazy w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii. Jak twierdzi irańska Gwardia Rewolucyjna, ataki to odwet za ataki amerykańskiego wojska. Dowództwo centralne USA poinformowało tymczasem o zakończeniu drugiej z kolei serii ostrzałów irańskich obiektów. Atak był zapowiedziany przez Donalda Trumpa i jest reakcją na zestrzelenie przez Iran amerykańskiego śmigłowca. Będziemy ich bardzo mocno atakować. Współpracuję z Iranem od kilku miesięcy i powinni podpisać umowę. To dobra umowa. Nie daje im prawa do posiadania broni jądrowej. W rzeczywistości całkowicie im tego zabrania. W kwietniu USA i Iran uzgodniły zawieszenie broni. Od tego czasu obie strony prowadziły sporadyczną wymianę ognia, nie powracając do działań wojennych na pełną skalę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Chcę powierzyć się opiece Matki Bożej pani Myślenickiej i podziękować za 20 lat posługi. Zbliża się druga archidiecezjalna pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej do sanktuarium w Myślenicach. To czas wspólnej modlitwy oraz spotkania wspólnoty, mówi archidiecezjalny duszpasterz służby liturgicznej w Krakowie, ksiądz Artur Czepiel.
4: Jest czas, żeby wymienić się doświadczeniami, żeby pobyć ze sobą razem. Myślę, że to jest taki ważny aspekt tej pielgrzymki. To jest taka okazja raz na 2 lata, by się wszyscy razem zgromadzili.
1: Centralnym punktem będzie msza święta pod przewodnictwem metropolity krakowskiego kardynała Grzegorza Rysia. Pielgrzymka w tę sobotę 13 czerwca.
5: W Sapiński wiadomości z regionu. W Puławach odbędzie się debata nad raportem o stanie miasta. Dokument stanowi podsumowanie działalności samorządu w 2025 roku i obejmuje informacje dotyczące realizowanych inwestycji, finansów miasta, polityki społecznej, edukacji, kultury i sportu. Do debaty, która odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miasta, zaproszeni są także mieszkańcy, mówi Kamil Wąsik z Urzędu Miasta Puławy.
6: Aby wziąć udział w debacie, należy złożyć pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób, chyba że Rada Miasta zdecyduje inaczej.
5: A debata odbędzie się w czwartek, 25 czerwca, w czasie sesji Rady Miasta. Szczegóły są na stronie puławy.eu. W Lublinie z niezwykłym koncertem wystąpi Atanas Walkow. Polsko-bułgarski muzyk uzyskał dostęp do surowych danych źródłowych z najważniejszych misji kosmicznych i wykorzysta je w czasie gry na fortepianie, mówi Atanas Walkow.
7: Dźwięki kosmosu są przetwarzane na żywo w czasie rzeczywistym za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji, dostrajane do brzmienia fortepianu, także fortepian jest wyzwalaczem. Planujemy też stworzyć niesamowite wizualizacje 3D, też również tworzone na żywo.
5: Koncert Piano Odyseja odbędzie się w najbliższą sobotę w Centrum Kultury w Lublinie o 20:30, a szczegóły są na stronie cklublin.pl. W województwie lubelskim pochmurno, deszczowo, ale w dalszej części dnia niebo ma się wypogodzić i za chmur nawet ma wyjrzeć słońce. Jest znacznie chłodniej niż w ostatnich dniach, maksymalnie do 18 stopni. Możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu. No i w piątek też trochę tych deszczowych chmur będzie, ale pojawi się też i słońce, a temperatura nie przekroczy 20 stopni.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
8: Marek Sierocki, dzień dobry.
9: Jan Pasterski, dzień dobry, witamy serdecznie, zapraszamy na naszą przebojową pocztę. Jeden z największych rockowych hitów dekady lat 80. Przeżyj to sam. I oczywiście zespół Lombard na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Już za chwilę Kylie Minogue, piosenka I Should Be So Lucky. To utwór, który uczynił ją sławną niemalże na całym świecie, ale karierę rozpoczęła w swojej ojczyźnie, w Australii, jako nastolatka, występując w serialu Neighbours, czyli Sąsiedzi, wspólnie z Jasonem Donovanem i z Natalie Imbruglią. Nawet nagrała single z piosenką The Locomotion. No i panowie z Tokaitken Waterman usłyszeli tę pierwszą wersję Locomotion w wykonaniu Kylie Minogue, zainteresowali się młodziutką artystką, ściągnęli ją do Europy, napisali dla niej utwór I Should Be So Lucky i tak rozpoczęła się kariera. Ponownie nagrała The Locomotion i już właśnie ta wersja ostateczna stała się również wielkim hitem. I Should Be So Lucky, Kylie Minogue na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.

utwór zrealizowany, po prostu koszt nagrania tej piosenki był niesamowity, wielokrotnie powielano głosy, wykorzystywano wieloślady, potem to wszystko miksowano, no ale efekt jest niesamowity. Wspólnie z bratem i z kuzynami założył zespół The Beach Boys, jeden z najważniejszych amerykańskich zespołów wszechczasów. Good Vibrations, niezapomniany Brian Williams i jego grupa Beach Boys.

0: To Chris Rea, The Road to Hell. Najsłynniejsza i najlepsza płyta Chrisa Rea. Najlepiej się sprzedała. No i ten utwór przeszedł do historii muzyki rockowej. Z przyjemnością go prezentujemy, z przyjemnością go powtarzamy. Ja wciąż nie mogę uwierzyć, że Chrisa już nie ma z nami i że nie usłyszymy jego nowych piosenek.
1: No to przykre, ale zostały takie właśnie przeboje jak ten. No proszę pana, ale że nas na mundial nie wzięli, to ja nie wiem tego w ogóle.
0: No, piłkarze mają dłuższe wakacje. No i tak będziemy oglądali. Dziś o godzinie 21 naszego czasu mecz otwarcia. Meksyk zagra z RPA, wcześniej ceremonia otwarcia i tam między innymi Shakira, to specjalistka od takich hitów mundialowych. Pierwszym to był utwór Hips Don't Lie, potem Waka Waka, Dare, no i teraz ten najnowszy numer.
1: No, będzie i Shakira i potem też pojawi się Katy Perry, pojawi się też Michael Bublé, także reprezentacja nie tylko gości grających w piłkę będzie mocna, ale też taka artystyczna na scenie.
0: Te ceremonie otwarcia igrzysk mają, mundiali mają i igrzysk też zresztą, mają swoją długą historię. Przypomnę, w roku 74, kiedy Polacy zrobili furorę na boiskach niemieckich, furorę podczas gali otwarcia zrobiła Maryla Rodowicz, śpiewając piosenkę Futbol, futbol.
1: No tak, no świetny numer do tej pory jakoś tak.
0: No w takiej klasyfikacji tygodnika Billboard takich piłkarskich hitów wszechczasów bardzo wysoko. No a teraz piosenka, która swego czasu była wykorzystywana jako pierwszy taniec na weselach. Chyba młoda para słuchała tego utworu bez zrozumienia, bo to chodzi o nieszczęśliwą miłość panny młodej do pana z telewizji, a nie do pana młodego, z którym bierze ślub. Marek Dudkiewicz napisał słowa, Janusz Kruk skomponował melodię, a oczywiście wykonywał to zespół 2+1 i już teraz ten utwór przypominamy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Auto w AAA Auto sprzedać warto. Bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień. I dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Reklama.

0: Albano i Robina Power, Cisara, takie to włoskie klimaty się pojawiły. Włoskie klimaty przyjadą osobiście do Polski w postaci Albano właśnie i to już właściwie za miesiąc.
1: Dokładnie tak. On i grupa Ricky Apoveri pojawią się na scenie Opery Leśnej w Sopocie. Albano karierę zaczął dzięki fundacji Klan Celentano. Adriano Celentano, wielka już wówczas gwiazda, na przełomie lat 60. i 70. postanowił założyć fundację, która by pomagała młodym artystom pochodzącym z Sycylii, bo z Sycylii pochodziła jego rodzina. On sam urodził się już w Mediolanie, ale rodzice właśnie przybyli z Sycylii do Mediolanu. Jednym z podopiecznych tej fundacji był Albano, który uzyskał świetne wykształcenie muzyczne, wręcz ten operowy głos to jest właśnie efekt tego, że fundacja Clan Celentano pomogła mu w karierze. Na planie jednego z filmów seriali poznał młodziutką wówczas Rominę Power, i para pokochała się. To był taki mezalians, bo ona z wielkiej rodziny aktorskiej, on z ubogiej sycylijskiej rodziny, ale przez wiele lat byli zgodnym małżeństwem, wspólnie występowali. Albano pomagał na początkach w karierze Rominie Power, ale potem zdecydowali śpiewać we dwoje, i naprawdę odnosili ogromne sukcesy. Przypomnę chociażby ta piosenka, która rozbrzmiewała przed chwilą, czyli Cisara, ale także utwory Felicita, Sempre Sempre, to były wielkie hity, tu Soltanto Tu. Te piosenki usłyszymy podczas koncertu, a także utwory z solowych płyt Albano. I będzie też grupa Ricky Apoveri.
0: A mówimy o tym dlatego, że będziemy mieli na to wydarzenie bilety, także na pewno się z wami podzielimy.
1: To już niebawem,
0: tak.
1: Pora kończyć dzisiejszą przebojową pocztę. Na zakończenie utwór Runaway w wykonaniu Della Shannona. To kwintesencja brzmienia lat 60. ubiegłego wieku, ale też piosenka zyskała drugie życie dzięki wykorzystaniu na ścieżce dźwiękowej serialu Crime Story.
0: Bardzo dziękujemy za dzisiaj. W tym składzie słyszymy się jutro zaraz po 12.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 698 6 lub sprawdź na kompan.com.pl.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.

0: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama. Radio Plus Lublin.
6: Trwa śledztwo po tragedii na Dolnym Śląsku. Zginęli ojciec i syn. Benzyna podrożeje, diesel nieco tańszy. Poznaliśmy ceny paliw na jutro. Chóry z całego świata w Krakowie. Trwa festiwal Krakowia Cantans. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiar tragedii w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca, wciąż jest w szpitalu. 52-letni mężczyzna był trzeźwy.
7: Jest tam prawdopodobieństwo, że to mógł być jakieś problemy zdrowotne, mógł mieć ten mężczyzna. W tej chwili zwrócono się o tą stosowną dokumentację lekarską z jego leczenia.
6: Mówił Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Przebieg wypadku zarejestrowały kamery monitorowe.
7: Zabezpieczono ten materiał dowodowy, jaki był, no, przede wszystkim monitoring, bo to prawdopodobnie ten wypadek jest w całości, będzie nagrał się na monitoring, więc to będzie taka sprawa bardzo dobrze udokumentowana.
6: Kierowca osobówki wjechał wczoraj na chodnik, uderzając w chłopca i jego ojca. Obaj zginęli na miejscu.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Poważny wyciek w hucie szkła w miejscowości Tur, niedaleko Bydgoszczy. Od wczoraj w zakładzie pracują strażacy. Akcja może trwać jeszcze przez wiele godzin. Wczoraj po południu doszło tam do rozszczelnienia pieca i wycieku szkła. Strażacy polewają je teraz wodą. Do podobnej awarii w tej samej hucie doszło rok temu. Benzyna podrożeje, diesel nieco tańszy. Ministerstwo Energii podało ceny maksymalne paliw na jutro. Za litr 95 zapłacimy o 6 groszy więcej niż dzisiaj, 5,98, a litr diesla potanieje o 6 groszy. W piątek ma kosztować 6,37. Maksymalne ceny rząd wprowadził w związku ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach po tym, jak USA i Izrael zaatakowały Iran. Obniżono też VAT i akcyzę na paliwa, co uszczupla budżet państwa o ponad 1,6 mld złotych miesięcznie.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Krakowskie kościoły wypełnia muzyka churalna. Rozpoczął się 15. Międzynarodowy Festiwal Churalny Krakowia Cantans. W tym roku można posłuchać chórów nawet z Singapuru i Tajwanu, mówi koordynator festiwalu Stanisław Kubis.
8: Część z tych chórów rzeczywiście ma już osiągnięcia w bardzo wielu miejscach, natomiast część z tych chórów jeszcze dopiero się prezentuje i to jest niesamowite, że można usłyszeć te chóry wszystkie naraz z czterech stron świata.
6: Podczas festiwalu odbędą się również Światowe Mistrzostwa Churalne. Repertuar jest bardzo szeroki.
8: Zarówno od muzyki sakralnej, która jest taką muzyką poważną, wzniosłą, poprzez muzykę churalną, taką poważną, aż po muzykę rozrywkową, aranżację piosenek popularnych, muzyki popularnej.
6: Festiwal w krakowskich kościołach na Starym Mieście i w Szkole Muzycznej w Nowej Hucie potrwa do niedzieli.
9: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. To ma być 8 godzin powietrznych akrobacji i pokazów najlepszych pilotów już w najbliższą sobotę. Świdnik Air Festival. O lotniczej imprezie mówi Marcin Dmowski, burmistrz Świdnika.
10: Mamy nadzieję, że to będzie rekordowa, jeśli chodzi o frekwencję, impreza Air Festival. Teraz jeszcze jedyne, co jest dla nas ważne, no to modlitwa o pogodę, bo bez dobrej pogody taka impreza zawsze ma swoje problemy.
9: A Świdnik Air Festival odbędzie się w sobotę na lotnisku Trawiastym od 14 do 22. Na kościele Bernardynów w Lublinie powstał mural z wizerunkiem świętego brata Alberta. Kilkumetrowa praca malarska na frontonie świątyni ukazuje przełomowe wydarzenia z życia założyciela Zgromadzenia Braci Albertynów, mówi ojciec Bartymeusz Kędzior, proboszcz parafii świętego brata Alberta w Lublinie.
11: Albert jest na tym naszym muralu, w tej kompozycji malarskiej, pokazany w czterech drogach, które sprawiły, że stał się święty. Najpierw jest to droga powstańca styczniowego, później ta droga malarska, artystyczna, droga droga odkrycia powołania do tego, by pomagać ubogim, czyli założenie Zgromadzenia Braci Albertynów i już sama pomoc osobom bezdomnym, osobom potrzebującym.
9: Autorem pracy jest Łukasz Majerowski, a mural można już oglądać na świątyni przy ulicy Willowej w Lublinie. W województwie lubelskim pochmurno, deszczowo, ale w dalszej części dnia niebo ma się wypogodzić, za chmur nawet ma wyjrzeć słońce, jest znacznie chłodniej niż w ostatnich dniach, maksymalnie dziś do 18 stopni, możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu. W piątek też trochę pojawi się deszczowych chmur, ale i słońce ma być obecne. Temperatura nie przekroczy 20 stopni, a w weekend czasem słońce, czasem deszcz.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: Janek Paselski, dzień dobry. To już prawie 5 minut po godzinie 13. Teraz George Michael i Carless Whisper. Radio.

0: Fancy i Bolero. Jakoś tak przyjemnie się zrobiło, prawie 18 minut po godzinie 13. No to dobra pora, żeby przypomnieć zasady naszej zabawy. Zabawy, która już trwa czwarty dzień, a potrwa jeszcze ponad dwa tygodnie najbliższe, czyli Twój Zielony Zakątek. A zatem zaglądamy do Waszych ogrodów, na Wasze balkony, na Wasze działki, na Wasze tarasy. No i zachęcamy do tego, żebyście zrobili miejsce, zrobili zdjęcie takiego swojego właśnie zielonego miejsca, zielonej klawy, o którą często dbacie osobiście i to wszystko jest według własnego pomysłu. Pochwalcie się, takie zdjęcie można wysłać na radioplus.pl, Twój Zielony Zakątek, dać sobie szansę, żeby zawalczyć w finale. No 5000 zł, czyli no to już takie pieniądze, za które można kupić co się chce, ale także coś fajnego właśnie chociażby na balkon albo do ogrodu. Dzisiaj natomiast za godzinę mniej więcej na pewno do kogoś zadzwonię w tej sprawie i na zachętę podaruję świetną koszulkę od Radia Plus z takim zabawnym sloganem: czasami przesadzam. Radio
1: Plus. Reklama. W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę.

0: Ta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama.

Wspaniała Bonnie Tyler, If You Were a Woman. Bonnie Tyler parę dni temu, no dosłownie 8 czerwca, obchodziła swoje urodziny. Dużo zdrowia życzymy, bo wiemy z doniesień medialnych, że ma pewne problemy Bonnie Tyler. Oby to się wszystko pozytywnie rozwiązało, oby jeszcze jak najwięcej lat na scenie udało się spędzić i cieszyć swoimi

przebojami. Dzisiaj mamy 11 dzień czerwca, no i pięknie się, słuchajcie, składa, bo w kalendarzu to jest coś chyba dla małych i dużych. Międzynarodowy Dzień Zabawy. Tak, obudźmy w sobie to wewnętrzne dziecko. Jeśli macie dzieci, młodszą rodzinkę, no to to warto dzisiaj się pobawić, bo i dzieci, i dorośli, myślę, mogą ten czwartek przed weekendem fajnie spędzić, organizując sobie jakieś takie właśnie wspólne gry i zabawy. A towarzyszyć nam będą gwiazdy Gypsy Kings i Bambolo. Gorące rytmy flamenko to za chwilę, ale już teraz po polsku zagramy. Mistrz dykcji Marek Grechuta, Niepewność.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play

0: Piękne wspomnienie na koniec tej godziny to był Czesław Niemen. Za chwilę w Radiu Plus o 14 wiadomości i Mikołaj Gromec.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
17: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
18: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
19: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
20: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Reklama.
21: Radio Plus Lublin.
22: Proces Wenezuelczyka po zabójstwie w Toruniu za zamkniętymi drzwiami. Jest ustawa o zakazie patostreamingu, może za to grozić nawet 5 lat więzienia. Nocna prohibicja działa, pokazują to statystyki z dwóch dzielnic Warszawy.
23: Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Za zamkniętymi drzwiami rozpoczął się proces za zbrodnię w Toruniu. Na ławie oskarżonych zasiadł Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Młoda kobieta zmarła na skutek odniesionych ran. W sądzie okręgowym w Toruniu jest nasza reporterka Marta Łazarska.
24: Tak, jestem właśnie pod salą 204, gdzie usłyszeliśmy akt oskarżenia. Trzy zarzuty, które usłyszeliśmy, to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, usiłowanie gwałtu, a także grożenie śmiercią świadkowi, który próbował pomóc ofierze. Tutaj mówi się o takim geście podcinania gardła, który miał wykonać Jomer Kert RS. Okoliczności sprawy są naprawdę bardzo brutalne, bardzo drastyczne i między innymi dlatego sąd wyłączył jawność tego posiedzenia.
23: Rok temu po zabójstwie Klaudii ulicami miasta w Marszu Milczenia przeszło około 20 tysięcy osób. Dziś rano przed początkiem procesu przy krzyżu ustawionym w miejscu zbrodni modlił się ordynariusz diecezji toruńskiej biskup Arkadiusz Okroj wraz z władzami miasta.
22: Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Przepisy poparło 419 posłów, 19 było przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Nowe prawo zakłada kary więzienia za celowe rozpowszechnianie treści, które przedstawiają przestępstwa, na przykład hazard, znęcanie się nad zwierzętami czy poniżanie ludzi. Może za to grozić nawet 5 lat pozbawienia wolności. Nocna prohibicja działa, pokazują to statystyki z dwóch dzielnic Warszawy. Od listopada w Śródmieściu i na Pradze Północ w nocy nie można kupić alkoholu.
0: Analiza danych z okresu od listopada ubiegłego roku do maja tego roku pokazuje, że odnotowano łączny spadek nocnych interwencji Straży Miejskiej o ponad 6% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.
22: Mówiła Marzena Gawkowska ze stołecznego magistratu. Od 1 czerwca nocna prohibicja obowiązuje w całej Warszawie, ale tylko w sklepach. Alkohol wciąż można kupić w restauracjach i pubach.
21: Wiadomości Radia Plus.
22: Dotychczasowy rzecznik Jasnej Góry został prezesem Katolickiej Agencji Informacyjnej. Oto jak w nowej roli czuje się ojciec Michał Bortnik, pytała Aneta Paszko.
1: Zaskoczony, pełen obaw, ale i nadziei. Najbliższe tygodnie wykorzysta, by domknąć sprawę i przygotować przeprowadzkę do klasztoru Paulinów w Warszawie, przyznaje ojciec Michał Bortnik.
2: Ufam oczywiście, że jeżeli jest to wola Boża, tej łaski Bożej nie zabraknie do wypełniania tej posługi. Niech daje tego ducha również obfitości, żebym poradził. Pan Bóg przemawiał przez oślicę Balaama, ja się zawsze śmieję, że może i przeze mnie mu się uda.
1: Paulin funkcję prezesa KAI zacznie pełnić od 1 lipca. Zastąpi na tym stanowisku ustępującego ze względu na wiek ojca Stanisława Tasiemskiego.
22: O czym informowała Aneta Paszko.
3: Zbigniew Stapiński, wiadomości z regionu. W Lublinie trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu ogólnego, planu ogólnego miasta. Jeszcze tylko do jutra można zgłaszać swoje opinie, mówi Robert Derewenda, przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Miasta Lublina.
11: Apelujemy do mieszkańców Lublina, aby spróbowali przebrnąć przez ten gąszcz dokumentów i aby sprawdzili, czy w ich najbliższym otoczeniu vis-a-vis nie wyrośnie wysoki budynek, czy do tej pory boisko, które mieli obok siebie, nie jest przeznaczone na zabudowę.
3: Konsultacje trwają do jutra, do 12 czerwca. Szczegóły są na stronie lublin.eu. Lubelska Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo zaprasza w tę niedzielę na piknik rodzinno-parafialny. Odbędzie się w Lublinie w pobliżu doświadczonego pożarem kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego, a mówi wiceprezes fundacji Zofia Jaroszuk.
25: Celem tego wydarzenia jest integracja i wzajemne poznanie się instytucji i organizacji funkcjonujących na terenie naszej parafii czy naszej dzielnicy. Będzie dużo atrakcji, pokazy tańca, będą to piosenki, występy teatralne, muzyczne i pokazy akrobatyczne. Będziemy mogli po prostu pobyć razem, pobawić się, spędzić wspólnie czas.
3: A piknik w najbliższą niedzielę na terenach zielonych przedszkola przy ulicy Kochanowskiego w Lublinie od godziny 12.30 do 15.30. Pochmurno i deszczowo w województwie lubelskim jeszcze może być, ale w tej dalszej części dnia niebo ma się wypogodzić za chmur. Jeszcze wyjrze słońce, tak zapowiadają synoptycy. Jest znacznie chłodniej, maksymalnie dziś 18 stopni. Jeszcze są możliwe przelotne opady deszczu, a jutro w piątek też sporo chmur i też trochę słońca. Tak na zmianę temperatura nie przekroczy 20 stopni.
21: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
26: No to teraz się rozbujamy delikatnie w rytmach reggae'u, Before i Kingston Town. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: A no właśnie, z jednej strony tak mało i tak dużo, żeby być szczęśliwym, Anna Jantar. Można być szczęśliwym na przykład odpoczywając na swoim balkonie albo na tarasie, na działce, w ogródku, jeżeli ktoś jest takim szczęściarzem. Zachęcamy do tego, żeby się podzielić swoim zielonym zakątkiem, zrobić zdjęcie, wysłać nam je na radioplus.pl, bo trwa nasza zabawa, w której w wielkim finale już za ponad 2 tygodnie będzie można zgarnąć 5000 zł. Wybierzemy sobie komisyjnie takie najładniejsze zdjęcie, które nam się podoba, a każdego dnia dzwonimy do Was i tak będzie również za chwilę. Ja już chyba mam swojego faworyta, ale może to się jeszcze zmieni. Także zapraszam, podzielcie się swoimi zdjęciami, jest jeszcze parę minut, za chwilę nagrodzę kogoś koszulką, no przy okazji dając właśnie szansę być może na te rzeczone 5000 zł.
1: Reklama. Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Zielony Zakątek.
1: I konkretnie to Zielony Zakątek Wioli z Warszawy. Wiolu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, hej.
1: Cześć. To powiedz, na co patrzę na zdjęciu? Czy to jest ogród, czy to jest działka?
2: To jest działka Rot, która znajduje się w Otwocku.
1: A, super, czyli niedaleko Warszawy, bo też tak wygląda, jakby była w towarzystwie lasu. Czy dobrze
2: tak,
1: mi się wydaje?
2: Tak, jest totalnie w lesie. Za to uwielbiam tą działkę.
1: Piękna działka, super przystrzyżona.
2: Dziękuję.
1: Trawa.
2: A to zasługa męża.
1: A to, okej, okay. dużo drzew właśnie, ale też no takie miejsce, gdzie możecie sobie odpocząć, zrobić ognicho, po prostu się zrelaksować w cieniu
2: tak,
1: i słonku.
2: Tak, zdecydowanie. To jest takie

0: Nasze miejsce właśnie relaksu, chillu, odpoczynku. Uwielbiamy je za ciszę, za zieleń.
1: Dużo pracy wymaga utrzymanie działki w takim stanie?
0: Sporo, ale jest to czysta przyjemność dla nas.
1: Ale później te chwile, kiedy już można odpocząć, rekompensują chyba każdą robotę. Mam dla ciebie koszulkę.
0: Jasne.
1: Ze sloganem
0: Super.
1: Czasem przesadzam, a do tego jeszcze informację, że właśnie zdjęcie twojej działki będzie walczyło o 5000 zł.
0: A dziękuję bardzo.
1: Także trzymam kciuki, bardzo dziękuję i do usłyszenia.
0: Ja również, dziękuję, do usłyszenia.

0: Twój zielony zakątek. Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
0: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
0: Reklama.

0: Słoneczna Kalifornia, Mamas and the Papas w Radio Plus. Za chwilę w wiadomości już o 15 będzie miał dla nas Mikołaj Gronet.
1: Reklama.
2: My nie tylko zrobimy wam obiad, zrobimy wam cały dzień. Morafi, restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
3: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
4: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od Granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
10: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaaauto.pl.
1: Reklama.
11: Osiemdziesiąt siedem i dziewięć. Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
12: Zabił niemowlę Robert P., skazany na 26 lat więzienia. Wielka akcja strażaków. W Hucie pod Bydgoszczą wyciekło 60 ton szkła. Rozpoczyna się mundial, mecz Meksyk-RPA. Na początek. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest prawomocny wyrok po tragedii w Świebodzinie. Robert P. został skazany na 26 lat więzienia za zabicie niemowlęcia i znęcanie się nad rodziną. O szczegółach Ari Habir.
13: Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok za tragiczną śmierć małego Wojtka ze Świebodzina. Do zbrodni doszło w marcu zeszłego roku, gdy ojciec został sam z dziećmi i skatował niemowlę, bo te obudziło się w nocy. Chłopczyk zmarł w wyniku dotkliwych ciosów w głowę. Prokuratura domagała się dożywocia, argumentując, że mężczyzna od lat stosował agresję. Sędzia uznał, że 26 lat więzienia to odpowiednia kara. Sąd wskazał, że nie było to działanie zaplanowane. Robert P. ma również zakaz kontaktowania się z siostrą zmarłego chłopczyka. Dzisiejszy wyrok poznańskiego sądu jest prawomocny.
12: Ari Habir, dziękujemy. Akcja w Hucie pod Bydgoszczą może potrwać jeszcze kilkanaście godzin. Strażacy od wczoraj schładzają szkło, które wyciekło z pieca. Działania w miejscowości Tur śledzi Dawid Olszewski.
14: Tak, jestem. Dzień dobry.
12: Na czym teraz skupiają się strażacy?
1: Teraz na miejscu trwa proces schładzania szkła. To nie jest łatwe zadanie, bo w pobliżu pieca wciąż utrzymuje się wysoka temperatura.
14: Ratownicy pracują w bezpośredniej bliskości pieca, są często wymieniani, ponieważ jest jeszcze tam wysoka temperatura.
1: Relacjonuje Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią. W wyniku awarii z pieca wydostało się około 60 ton gorącej masy szklanej.
14: Na zewnątrz do wanny wychwytowej.
1: Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
12: W zakładzie przebywało wtedy ponad 50 osób, wszyscy zostali ewakuowani. Przyczyna awarii nie jest jeszcze znana. Fabryka broni Łucznik z Radomia może już produkować karabiny Grot A3. Zgodę wydała Agencja Uzbrojenia. Zakład jest przygotowany do przyjęcia zamówień od Ministerstwa Obrony Narodowej. Prezes Łucznika, Seweryn Figurski, mówi, że moment jest przełomowy.
15: Karabinek przeszedł bardzo trudne testy, bardzo trudne badania. Jest w pełni gotowy, żeby mógł wejść na wyposażenie i znaleźć się w rękach polskiego żołnierza.
12: Łucznik znalazł się w gronie 12 firm, które w związku z programem SAFE podpisały aneksy do zawartych wcześniej umów.
9: Wiadomości Radia Plus.
12: Dziś startuje Mundial Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Rozpocznie mecz Meksyku z Republiką Południowej Afryki. Początek spotkania o 21:00, wcześniej ceremonia otwarcia. Jerzy Engel, trener, który prowadził polską reprezentację na Mundialu w 2002 roku, mówi, że przed pierwszym meczem gospodarze są w znacznie lepszej sytuacji.
16: Ta zmiana klimatyczna będzie bardzo bolesna, że ta zmiana czasowa będzie bardzo bolesna, że nie wszyscy zawodnicy, nawet ci najsilniejsi, potrafią sobie z tym poradzić.
12: Trener Engel wspomina, że na Mundialu problemem mogą być też nadgorliwi kibice.
16: Byśmy musieli zmienić miejsce pobytu przed pierwszym meczem z naszego ośrodka, że w nocy kibice koreańscy przeszkadzali nam w śnie, że dopiero około 2:00 w nocy odeszli spod hotelu, bo robili wielką wrzawę.
12: Meksyk i RPA spotkały się w meczu otwarcia Mundialu 16 lat temu. Wtedy spotkanie skończyło się remisem 1-1.
17: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. 50 milionów złotych trafiło do komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej z województwa lubelskiego. To środki na ochronę ludności i obronę cywilną, mówi nadbrygadier Zenon Pisiewicz, lubelski komendant wojewódzki.
18: Część z tych środków trafi na zakupy pojazdów, takich może nie stricte ratowniczo-gaśniczych, a bardziej specjalistycznych. Na terenie województwa z tej kwoty powstanie 5 hal magazynowych, tak żebyśmy mogli ten sprzęt, zarówno strażacki, ale nawet szerzej sprzęt ochrony ludności magazynować. Budujemy również ujęcie wody w jednej z komend.
17: A do tematu wrócimy dziś w magazynie reporterów po godzinie 16:00. Rozesłanie oaz wakacyjnych archidiecezji lubelskiej już w ten weekend to uroczyste spotkanie członków ruchu Światło Życie, które symbolicznie i duchowo rodzi nowe turnusy wakacyjnych rekolekcji. Gromadzi ono w jednym miejscu uczestników oraz kapłanów z całej diecezji, mówi ksiądz Jerzy Krawczyk, diecezjalny moderator ruchu.
19: Podczas Eucharystii na jej zakończenie zostaną pobłogosławione świece oaz średnich, jak również zostaną pobłogosławione diakonie, czyli prowadzący rekolekcje w tym roku.
17: Oaza Matka rozpocznie się w najbliższą sobotę o 10:00 w parafii Miłosierdzia Bożego w Lublinie. W województwie lubelskim dziś pochmurno, deszczowo, ale jeszcze przed wieczorem niebo ma się wypogodzić, a za chmur nawet może wyjrze słońce. Maksymalnie dziś 17 stopni w Lublinie, możliwe jeszcze przelotne opady deszczu. Jutro w piątek jeszcze trochę deszczowych chmur, ale i słońce ma się pojawić. Temperatura nie przekroczy 20 stopni w weekend. No też i trochę słońca, ale zapowiadane są również przelotne opady deszczu.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: I dobrze znana melodia. Już teraz w Radio Plus Beloved Sweet Harmony. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: numer idealny do samochodu, ale nie tylko grupa Cars i Drive w Radiu Plus, a ja cały czas wracam do naszej zabawy Twój Zielony Zakątek, bo warto jest do tego wracać, bo podziwiam, momentami trochę zazdroszczę, ale tak pozytywnie, patrząc na zdjęcie Waszych balkonów, tarasów, działek albo ogródków. Jeśli jeszcze nie zrobiliście zdjęcia, zróbcie w wolnej chwili, bo warto. Radioplus.pl, tam można nam wysłać, pochwalić się, zdobyć koszulkę z humorystycznym logo, czasami przesadzam, ale też powalczyć o 5000 zł, a taką nagrodę wręczymy komuś już za 2 tygodnie w wielkim finale. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perché Ti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
1: Reklama.

No i troszkę nas pobudziła w to czwartkowe popołudnie Belinda Carlisle. No już może i bez popołudniowej kawy się obejdzie, prawda? Teraz naczelny romantyk amerykańskiej piosenki Barry Manilow i jego słynna Mandy.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.

0: Bohemian Rhapsody i Queen na koniec naszego czwartkowego spotkania, za które bardzo dziękuję i życzę Wam dobrego popołudnia. Janek Pasterski, jutro już piątkowo, zaraz o 12:00.
1: Reklama.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
4: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
7: Hyundai.
8: My nie tylko zrobimy Wam obiad, zrobimy Wam cały dzień. Morafi, restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Lublin.
1: Ruszył proces Wenezuelczyka. Brutalny gwałt i morderstwo w Toruniu. Jarosław Kaczyński zabrał głos po przesłuchaniu. Chodzi o aferę dwóch wież. Dziś początek największego mundialu w historii. O puchar zagra 48 drużyna. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Prezydent Karol Nawrocki trzeci raz zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Dwie poprzednie również uzyskały negatywną ocenę prezydenta, który argumentował, że są nad regulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Do sprawy wrócimy w kolejnych wiadomościach w Radiu Plus. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Zakończyła się pierwsza rozprawa w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Kobieta zginęła.
2: No, proces się rozpoczął, oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył. Natomiast co do ich treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani. Co do zasady podtrzymali wyjaśnienia, które złożyli w postępowaniu przygotowawczym w toku śledztwa. W stronę oskarżenia idzie w mojej ocenie dobrze proces.
1: Mówi prokurator Cezary Krause. Kolejna rozprawa za tydzień. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Jarosław Kaczyński zabiera głos po przesłuchaniu w sprawie tzw. dwóch wież. Było zgodne z normami prawa, przekazał prezes PiS, który w charakterze świadka odpowiadał na pytania w prokuraturze przez blisko 9 godzin. Krytykował jednak udział w czynnościach mecenasa Romana Giertycha.
3: Nie powinien być pełnomocnikiem, no ale pani prokurator zdecydowała inaczej. A dlaczego nie powinien być pełnomocnikiem i przesłuchiwać mnie? No po prostu dlatego, że jest w przeciwnym mojemu obozie politycznym. Jest także przeciwnikiem tutaj w parlamencie. No to nie jest sytuacja, która pozwala na zachowania zgodne z regułami prawa.
1: Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież dotyczy podejrzenia oszustwa i doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelniane Kolegium Elektorów zdecydowało dziś o odwołaniu profesora Mirosława Miękiny z funkcji rektora. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się minister nauki i szkolnictwa wyższego, a to pokłosie afery na uniwersytecie. Miękina miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Zarzucano też mu m.in. mobbing. Z takiego wyniku głosowania cieszą się sygnaliści w tej sprawie. M.in. dr Marcin Chrząścik z Wydziału Nauk Społecznych.
4: Kolegium odwołało dzisiaj pana profesora Mirosława Miękinę z funkcji rektora. Przyznam, że nie wierzyłem w to. Jestem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło.
1: Takie rozstrzygnięcie jest wyrazem odpowiedzialności za dobro wspólnoty akademickiej oraz przyszłość Uniwersytetu w Siedlcach. Tak decyzję o odwołaniu rektora skomentował w sieci minister nauki Marcin Kulasek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś początek największego mundialu w historii. Weźmie w nim udział aż 48 drużyn. Na początek o 21:00 czeka nas spotkanie Meksyku z RPA. Czy kibice w Polsce są już gotowi? O to pytał Dariusz Brombosz.
5: Dzisiaj mundial rusza. Bez Polaków to jest mundial?
6: No wiadomo, że jest troszkę jakby mniej tych emocji, no ale będziemy oglądać. No.
5: Ma pan jakiś faworytów?
6: Wydaje mi się, że Japonia może daleko zajść, nie? Mają fajny dosyć skład i już na zeszłym mundialu fajnie się pokazali.
7: Portugalia.
5: Czyli jest szansa, że Portugalczycy przywiozą puchar.
7: Taką mam nadzieję. Moim zdaniem Hiszpania wygra.
8: Ciężko powiedzieć teraz. Teraz ta gra to się zaczyna już tak bardziej wyrównywać, nie? Pożyjemy, zobaczymy, no.
6: Mi się akurat poszczęściło, że będę miał ten urlop i będzie można w nocy pozarywać trochę czasu, żeby obejrzeć te mecze, nie?
9: Jak już nie kręci mnie to. Nie ma naszych, to nie ma na co patrzeć.
1: A mistrza świata poznamy 19 lipca.

0: Znaczy i pogodę także mamy mistrzowską w Lublinie i regionie, no tak nie do końca, bo chciałoby się jeszcze trochę takiej letniej aury, a na razie taka letnia aura w odwrocie. Wczoraj było deszczowo, burzowo, dzisiaj przez pierwszą część dnia także deszczowo, potem pochmurno, ale te chmury powoli ustępują, gdzieniegdzie niebo się przeciera, ale jest wietrznie. Temperatura dzisiaj maksymalna to 15-16 stopni. Jutro także do 16, ale możliwe lokalnie burze.
1: Radio Plus Lublin.
0: Cztery i pół minuty po godzinie 16, czwartek, 11 dzień czerwca. Maciej Kurek, witam i zapraszam. To magazyn reporterów Radia Plus Lublin. Jakie tematy dla Państwa przygotowaliśmy, jakie wydarzenia relacjonujemy, jakie nadchodzące także zapowiemy. No proszę być z nami, magazyn do 18, zapowiedzi tematów już za chwilę. Tego wszystkiego mogą Państwo posłuchać na częstotliwości 87,9 z Lublina, z Puław na częstotliwości 91,2 FM jesteśmy, a w internecie pod adresem Radio Plus .pl. Tam wiele materiałów, które także na naszej antenie w wiadomościach czy magazynach goszczą. Można do tych tematów także pod tym adresem powrócić.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A jak zawsze żyjemy rytmem wydarzeń Lublina, archidiecezji lubelskiej i także województwa lubelskiego. Wielu sprawom się przyglądamy, relacjonujemy to, co dzieje się na bieżąco, zapowiadamy także nadchodzące wydarzenia i o tym wszystkim także na bieżąco informujemy w wiadomościach co godzinę, ale pora także szerzej tym sprawom się przyjrzeć właśnie w magazynie reporterów 16.9. No to pora na zapowiedzi tematów, o czym między innymi dzisiaj będzie. A będzie rozmowa o pieniądzach i bezpieczeństwie. 50 milionów złotych, tyle środków trafiło do komend powiatowych, miejskich, Państwowej Straży Pożarnej z województwa lubelskiego. W zeszłym roku ta kwota była o 5 milionów złotych mniejsza, a środki są na ochronę ludności i na obronę cywilną. A temat z życia kościoła będzie także zapowiedź rozesłania oaz wakacyjnych, które nastąpi w najbliższą sobotę.
2: Będzie także błogosławieństwo misyjne dla trójki spośród naszych animatorów.
1: Tegoroczna misja do Kenii będzie kontynuacją wieloletniej tradycji zaangażowania lubelskich oazowiczów w działalność misyjną, a więcej o tym powiemy także w dzisiejszym wydaniu w Rytmie Wydarzeń. No i powrócimy do rozmów o pieniądzach, o zarabianiu i o świadczeniach emerytalnych, bo będzie w dzisiejszym wydaniu także Zakład Ubezpieczeń Społecznych i wyższe limity dorabiania dla emerytów i rencistów, bo od czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwiększył im próg przychodu.
3: Ta bezpieczna kwota przychodu, która nie powoduje żadnych negatywnych skutków dla świadczenia, wynosi już niemal 6700 zł brutto.
1: Limity zmieniają się co 3 miesiące, o czym więcej dziś także będzie w naszym popołudniowym programie. A także będzie o tym, że można w sobotę będzie podziwiać najlepsze lotnicze grupy akrobacyjne właśnie w mieście helikopterów.
4: No jest to impreza, można powiedzieć, taka tradycyjna dla miasta Świdnika.
1: 13 czerwca, wtedy Świdnik Air Festival, Święcie Lotnictwa właśnie w mieście helikopterów. Usłyszą Państwo także dzisiaj do 18 na antenie Radia Plus Lublin. Ale także szereg innych tematów. Wszystko jeszcze raz przypominamy i zapraszamy do 18 na naszej antenie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Magazynie Wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: W magazynie pieniądze wydawane na bezpieczeństwo. 50 milionów złotych. Tyle środków trafiło do komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej z województwa lubelskiego. W zeszłym roku ta kwota była o 5 milionów złotych mniejsza. To środki na ochronę ludności i obronę cywilną. Jedno z największych dofinansowań trafiło do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Otrzymaliśmy w tym roku ponad 6,5 miliona złotych, wyjaśnia brygadier Paweł Kasperek, komendant miejski PSP właśnie w Lublinie.
2: Planujemy 3 inwestycje. Jest to budowa 2 hal garażowo-magazynowych oraz modernizacja jednego z placów przy jednostce ratowniczo-gaśniczej w Bychawie. Planowany również jest zakup jednego busa do przewozu osób. Mamy środki w kwocie 200 tysięcy złotych na bieżące utrzymanie sprzętu, który został zakupiony w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz 1 250 000 złotych na zakupy sprzętu logistycznego, wyposażenia dla ratowników. Jeżeli chodzi o sprzęt logistyczny, planujemy doposażenie bazy magazynowej, łóżka kwaterunkowe, śpiwory, materace, sprzęt drobny burzący.
1: Ponad 4 miliony złotych dostała z kolei Powiatowa Straż Pożarna w Kraśniku.
3: Przede wszystkim dwie główne inwestycje. Budowa hali magazynowej na sprzęt, który posiadamy. Jest tego spora ilość, stoi w tej chwili pod chmurką i będzie w ten sposób bardzo dobrze zabezpieczony ten sprzęt. I druga rzecz istotna dla nas, ujęcie wody. Głębinowa studnia, która pozwoli nam niezależnić się od dostawy wody, jak i w przypadku suszy będziemy mogli tą wodę wykorzystywać dla celów dostarczania wody dla mieszkańców, jak i na własne potrzeby przeciwpożarowe. To bardzo znacznie nam ułatwią, ponieważ ten sprzęt będzie zadbany. Będziemy mogli również dla starostwa powiatowego pomóc im zrealizować ich własne cele, czyli gromadzić sprzęt dla nich, który będzie wykorzystywany również podczas działań związanych właśnie z ochroną ludności w sytuacjach kryzysowych, suszy, powodzi, pożarów.
1: Wyjaśniał brygadier Marcin Sobolewski, pełniący obowiązki komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. Prawie 3 miliony złotych, tyle z kolei trafiło do Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim.
4: Tą kwotę przeznaczymy przede wszystkim na rozbudowę garaży z przeznaczeniem na magazyny ochrony ludności i obrony cywilnej. Pozostała kwota to będzie uzupełnienie bazy magazynowej, sprzęt i pieniążki na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej w Tomaszowie Lubelskim i jednostki ratowniczo-gaśniczej. Te środki finansowe w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej bardzo ułatwią nam funkcjonowanie, bieżące funkcjonowanie na przeglądy, na konserwację sprzętu, na kalibrację, a rozbudowa garaży, bo tego sprzętu ciągle nam przybywa i brakuje już miejsca, żeby ten sprzęt magazynować i żeby pod zadaszeniem ten sprzęt był magazynowany.
1: Wyjaśniał starszy brygadier Paweł Chromiec, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomiaszowie Lubelskim. No i zaglądamy jeszcze do Świdnika. Tam zostanie zakupiony specjalistyczny samochód dronowy.
5: Dostaliśmy ponad 2 miliony złotych. Są to pieniążki przeznaczone na zakupy bieżące, na naprawy bieżące sprzętu ratowniczego, który posiadamy, ale największy koszt to 1,5 miliona złotych na zakup samochodu specjalistycznego dronowego. Jednostka ratowniczo-gaśnicza w komendzie została wytypowana do ulokowania w niej grupy specjalistycznej ze specjalizacją drony. Będzie to jedyna jednostka w województwie lubelskim, czyli szybkie dotarcie dronami do różnych okolic, przestrzeni. Będziemy mogli w komfortowych warunkach zaglądać w te miejsca, tak? W bardzo szybkim czasie przemieszczać się bez wykorzystania ludzi tam w terenie, tylko po prostu okiem drona. Chodzi o to, żeby strażacy, ci piloci, operatorzy dronów mogli w komfortowych warunkach wewnątrz, będą posiadali tam telewizory, łączność, sprzęt, czyli ten obraz, który będzie z drona, będą mogli przekazywać na te telewizory wewnątrz pojazdu. Takie działanie jakby sztabu, tak? Będziemy mogli siedzieć i obserwować ten teren, który będzie widoczny z podglądu drona.
1: Mówiła brygadier Emilia Skoczyla, komendant powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku. A w tym roku województwo lubelskie otrzymało niecałe 300 milionów złotych na obronę cywilną i ochronę ludności. Połowa tych środków będzie przeznaczona na kontynuację projektów rozpoczętych w zeszłym roku, czyli obiekty doraźnego schronienia. 18 minut po 16 w magazynie dzisiaj, który do 18 jak zawsze, między innymi zapowiedź rozesłania oaz wakacyjnych, które nastąpi w najbliższą sobotę.
6: Będzie także błogosławieństwo misyjne dla trójki spośród naszych animatorów.
1: Tegoroczna misja do Kenii będzie kontynuacją wieloletniej tradycji zaangażowania lubelskich oazowiczów w działalność misyjną. Więcej o tym powiemy w dzisiejszym wydaniu W Rytmie Wydarzeń.
0: W Rytmie Wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
6: Reklama.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Reklama.
0: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A to czwartkowe spotkanie, 11 dzień czerwca, prawie 29 minut po 16. A w temacie teraz wieści z życia lubelskiego kościoła. Diecezjalna oaza matka, czyli rozesłanie oaz wakacyjnych archidiecezji lubelskiej, to już w ten weekend uroczyste spotkanie członków ruchu Światło Życie, które symbolicznie i duchowo rodzi nowe turnusy wakacyjnych rekolekcji. Gromadzi ona w jednym miejscu, uczestniczy

0: Nie celebrować Najświętszą Eucharystię. Podczas Eucharystii na jej zakończenie zostaną pobłogosławione świece oaz średnich, jak również zostaną pobłogosławione diakonie, czyli prowadzący rekolekcje w tym roku. Wyjątkowym momentem w czasie liturgii będzie także błogosławieństwo misyjne dla trójki spośród naszych animatorów, którzy w tym roku podejmą posługę na kontynencie afrykańskim. Już od kilkunastu lat oazowicze z archidiecezji lubelskiej podejmują się wyjazdów na doświadczenia misyjne. W tym roku Nikola, Marta i Łukasz wyjadą do Kenii, gdzie będą uczestniczyć i prowadzić rekolekcje dla tamtejszych oazowiczów. I jednocześnie znajdą trochę czasu, aby posługiwać w ośrodku Shalom Home, gdzie na co dzień mamy swoją bazę. Po mszy świętej nastąpi agapa i świętowanie wspólnoty. Będziemy cieszyć się swoją obecnością. Na diecezjalną oazę Matkę zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą z nami się modlić, prosić Pana Boga o błogosławione owoce na czas wakacyjnych wyjazdów, wakacyjnego spotkania z Panem Bogiem.
1: Przypomnijmy, po Eucharystii odbędzie się wspólna agapa. Oaza Matka rozpocznie się o godzinie 10 w sobotę w parafii Miłosierdzia Bożego w Lublinie. A w dzisiejszym wydaniu jeszcze m.in. ZUS i wyższe limity dorabiania dla emerytów i rencistów, bo od czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwiększył im próg przychodu.
2: Ta bezpieczna kwota przychodu, która nie powoduje żadnych negatywnych skutków dla świadczenia, wynosi już niemal 6700 zł brutto.
1: Limity zmieniają się co 3 miesiące, o czym będzie także więcej dziś w naszym popołudniowym programie. Będziemy także mówili o podziwianiu najlepszych lotniczych grup akrobacyjnych, to już w najbliższą sobotę.
3: No jest to impreza, można powiedzieć, taka tradycyjna dla miasta Świdnika.
1: 13 czerwca wtedy odbędzie się Świdnik Air Festival o święcie lotnictwa w mieście helikopterów. Usłyszą Państwo także dzisiaj do 18 na antenie Radia Plus Lublin.
4: W rytmie wydarzeń magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: To pierwsza godzina naszego czwartkowego wydania. 11 dzień czerwca i 37 minut po godzinie 16. A w magazynie teraz o tym, że mogą więcej dorobić do ZUS-owskich świadczeń. Wcześniejsi emeryci i renciści mają nowy limit zarobków. Od czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwiększył im próg przychodu. O szczegółach mówi rzecznik ZUS w województwie lubelskim, Małgorzata Korba.
2: Część emerytów i rencistów pracuje i dobra wiadomość jest taka, że od czerwca będą mogli więcej dorobić do swoich świadczeń ZUS bez negatywnych konsekwencji dla wysokości tych świadczeń. To dotyczy najmłodszych emerytów i osób pobierających różnego rodzaju renty. Od czerwca ta bezpieczna kwota przychodu, która nie powoduje żadnych negatywnych skutków dla świadczenia, czyli dla emerytury czy renty, wynosi już niemal 6700 zł brutto. Dopiero po jej przekroczeniu emerytura czy renta za dany miesiąc jest odpowiednio zmniejszana, a jeśli ktoś osiąga zarobki przekraczające kwotę ponad 12400 zł brutto, wtedy świadczenie jest za dany miesiąc zawieszane. Co ważne, te limity w dorabianiu nie dotyczą osób, które mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny, czyli kobiet, które mają co najmniej 60 lat, mężczyzn w wieku co najmniej 65 lat. Limity przychodów dla dorabiających emerytów i rencistów zmieniają się raz na 3 miesiące, czyli obecne kwoty będą ważne w sierpniu, lipcu oraz czerwcu.
1: No, przypomnijmy, te limity nie dotyczą tych, którzy ukończyli już powszechny wiek emerytalny. Oni do świadczeń mogą dorabiać bez ograniczeń. W magazynie dzisiaj jeszcze między innymi będzie o tym, że można podziwiać najlepsze grupy lotnicze akrobacyjne już najbliższą sobotę.
3: No jest to impreza, można powiedzieć, taka tradycyjna dla miasta Świdnika.
1: 13 czerwca odbędzie się Świdnik Air Festival o święcie lotnictwa w mieście. Helikopterów usłyszą Państwo jeszcze dzisiaj do 18 na antenie Radia Plus Lublin. Ale w magazynie także szereg innych tematów. Będzie również zachęta do integracji mieszkańców i jednostek z parafii doświadczonej pożarem. Lubelska Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo zaprasza na piknik w pobliżu kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego.
4: Celem tego wydarzenia jest integracja i wzajemne poznanie się instytucji i organizacji funkcjonujących na terenie naszej parafii czy naszej dzielnicy.
1: Piknik odbędzie się w niedzielę 14 czerwca. Więcej o tym także będzie dzisiaj w naszym popołudniowym programie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
0: Reklama.
7: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Zachęca do jeszcze większej integracji mieszkańców i jednostek z parafii doświadczonej pożarem. Lubelska Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo zaprasza w niedzielę na piknik rodzinno-parafialny, a odbędzie się w Lublinie w pobliżu kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. O szczegółach mówi wiceprezes fundacji Zofia Jaraszuk, z którą rozmawiała Anna Opasiak.
2: Fundacja po raz kolejny organizuje festyn rodzinny, rodzinno-parafialny na terenie, można powiedzieć, specyficznej parafii, bo doświadczonej pożarem. Jak będzie to spotkanie, te spotkania wyglądać tym razem?
3: W tym roku właśnie szczególnie chcemy też tak być razem, właśnie w tym czasie, kiedy rzeczywiście przeżywamy pożar naszego kościoła. Dlatego też chcemy szczególnie jakby zwrócić uwagę na to, że ważne jest właśnie to, żeby być we wspólnocie, żeby być razem, żeby budować jakby taką wspólnotę właśnie tej naszej parafii, która doświadczona, tak jak mówimy, została przez pożar kościoła. Festyn odbędzie się 14 czerwca w godzinach od 12.30 do 15.30. Celem tego wydarzenia jest integracja i wzajemne poznanie się instytucji i organizacji funkcjonujących na terenie naszej parafii, czy naszej dzielnicy, można powiedzieć szerzej.
2: I jak dokładnie te spotkania będą wyglądać?
3: Festyn będzie miał miejsce na gościnnych terenach zielonych, przedszkola numer 3 przy ulicy Kochanowskiego, tuż obok kościoła, właśnie obok parafii. W programie festynu, podobnie jak w ubiegłych latach, znalazły się właśnie występy, pokazy na scenie, zabawy i animacje na różnych stoiskach. Na scenie wystąpią dzieci ze szkoły podstawowej numer 1, szkoły podstawowej numer 40, zespołu szkolno-przedszkolnego numer 4, przedszkola numer 35, również dzielne Zuchy z Centrum Wspierania i Rozwoju Dziecka, niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi imienia błogosławionej Bolesławy Lament, również wystąpi schola parafialna Boże Nutki z naszej parafii, klub seniora z Lublina oraz dzieci z naszego ośrodka, ośrodka numer 1 Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, które właśnie funkcjonuje na terenie parafii. Będą to pokazy tańca, będą to piosenki, występy teatralne, muzyczne i pokazy akrobatyczne. Na przybyłych gości będą czekały również liczne stoiska z różnymi atrakcjami, takimi jak babcina kawiarenka, grill czy wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, skręcanie kolorowych balonów. Oczywiście dmuchaniec, który zawsze się cieszy ogromną popularnością mniejszych dzieci. Uczestnicy tego festynu będą mogli również zrobić sobie kolorowe warkoczyki czy zdjęcie w fotobudce.
2: Dlaczego taka integracja jest potrzebna?
3: No, integracja jest potrzebna z tego względu, że ważne jest budowanie wspólnoty, znaczy utożsamianie się właśnie z tym, że jestem tutaj na terenie tej parafii czy tej dzielnicy, działamy wspólnie, możemy coś razem zrobić, być razem ze sobą, wymieniać swoje doświadczenia i w ogóle właśnie, tak jak już powiedziałam, budować wspólnotę, czyli taką tożsamość też, że stąd pochodzimy i razem coś dla tej społeczności możemy zrobić. Dlatego cieszymy się, że właśnie tak liczne instytucje odpowiedziały na nasze zaproszenie i udział i współtworzenie tego festynu.
2: No właśnie, to bardzo duże grono włącza się w sumie w organizację tego wydarzenia, na które to wydarzenie mogą przyjść osoby spoza parafii.
3: Tak, oczywiście, serdecznie zapraszamy, właśnie dlatego to nasze zaproszenie też kierujemy tak szeroko do innych osób, oczywiście z innych dzielnic. Szczególnie zapraszamy właśnie rodziny, czy w ogóle instytucje właśnie z naszej parafii, z naszej dzielnicy, ale oczywiście jest to impreza otwarta dla wszystkich. Także serdecznie zapraszamy, będzie dużo atrakcji, będziemy mogli razem też obejrzeć właśnie występy naszych dzieci i po prostu pobyć razem, pobawić się, spędzić wspólnie czas. Jest to też niezwykle istotne, że chcemy też pokazywać rodzinom, jak można wspólnie spędzać czas i być ze sobą razem. Festyn organizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Także dziękuję bardzo za wsparcie.
1: Wydarzenie jest otwarte i przypomnijmy, odbędzie się w niedzielę 14 czerwca niedaleko kościoła, bo na terenach zielonych przedszkola numer 3 przy ulicy Kochanowskiego w Lublinie potrwa między 12.30 a 15.30. Organizatorem jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, która przy parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie prowadzi świetlicę dla dzieci i młodzieży. A my będziemy Państwa prowadzić przez kolejne tematy w magazynie reporterów. Będzie m.in. zaproszenie na najbliższą sobotę do Świdnika. Tam będzie można podziwiać najlepsze lotnicze grupy akrobacyjne.
4: No jest to impreza, można powiedzieć, taka tradycyjna dla miasta Świdnika.
1: 13 czerwca wtedy odbędzie się Świdnik Air Festival. O święcie lotnictwa w mieście helikopterów usłyszą Państwo dzisiaj jeszcze do 18 na antenie Radia Plus Lublin.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. Goldsun.com.pl 84 888 01 87.
5: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Jedziemy?
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radgar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od Granicznej, lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: Reklama.
13: Radio Plus Lublin.
14: Trzecie weto prezydenta do kryptoaktywów. Powiemy, jak tłumaczy swoją decyzję. Będzie też o zmianie na czele dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych i o początku piłkarskiego mundialu. Meksyk zagra dziś z RPA. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy przygotowane przez rząd, które m.in. wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Wcześniej wskazywał, że są one nadregulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Teraz tak tłumaczył swoją decyzję.
15: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. Tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
14: Prezydent zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku, ale trzeba robić to skutecznie.
15: W Sejmie leży moja inicjatywa ustawodawcza w sprawie kryptoaktywów, która jest w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym, ale poprawia ustawę w tych miejscach, w których byłaby nieskuteczna w ochronie Polaków przed przestępstwami na tym rynku i urealnia możliwość jej zastosowania.
14: Jest już komentarz premiera. Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłane niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak przejął dziś formalnie obowiązki dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Nowy dowódca zastąpił na tym stanowisku generała Macieja Klisza, którego kadencja dobiegła końca. Uroczystemu przekazaniu służby przyglądał się nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kim jest nowy kierujący dowództwem operacyjnym?
16: Nowy szef dowództwa operacyjnego jest czynnym pilotem. To on siedział za sterami jednego z F-35, które przyleciały niedawno do Polski.
17: W lotnictwie osiągnął już wszystko, a myślące wielodomenowo siły zbrojne potrzebują spojrzenia sięgającego poza dotychczasowe lądowo-centryczne definiowanie zdolności i zagrożeń.
16: Mówił podczas uroczystego przekazania dowództwa szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Nowy dowódca dziękował zwierzchnikowi sił zbrojnych za zaufanie i powierzenie mu tego stanowiska.
18: Zdaję sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności i z powagi chwili. Deklaruję i melduję, że jesteśmy gotowi do kontynuacji misji.
16: Mówił generał Ireneusz Nowak. Warszawa, Mateusz Chłystun.
14: Wyścig z czasem i transport surowicy drogą lotniczą z Monachium, a teraz pytanie o koszty. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie uratowali 16-latka z Nowego Targu, ukąszonego przez żmiję lewantyńską. Nielegalnie hodował ją ojciec chłopca. Stan nastolatka był ciężki, życie ocaliła mu surowica sprowadzona helikopterem z Niemiec. Pojawia się jednak pytanie, kto zapłaci za dostarczenie preparatu. Chodzi o nawet 100 tysięcy złotych.
19: O zwrot kosztów będziemy się zwracać kompleksowo po zakończeniu leczenia, zgodnie z procedurami i nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
14: Mówi Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzeczniczka szpitala w Prokocimiu. NFZ odpowiada, że nie zapłaci za koszt transportu surowicy, bo nie finansuje działań zrealizowanych przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
13: Wiadomości Radia Plus.
14: Do tej pory tylko 8 krajów zdobywało Mistrzostwo Świata. Czy w tym roku ktoś do nich dołączy? Już o 21:00 rusza pierwszy mecz mundialu rozgrywanego na boiskach USA, Kanady i Meksyku. W zmaganiach bierze udział aż 48 drużyn, to najwięcej w historii turnieju. Kto ma największe szanse na zwycięstwo? O tym Mateusz Gołębiewski.
20: Statystycy futbolu wyliczają, że największe szanse na zdobycie Mistrzostwa Świata ma Hiszpania, dalej Francja, Anglia i Brazylia. Ale na szczęście sport za nic ma wyliczenia i predykcje. Choć są reprezentacje, które celują tylko w złoto, mówi Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski.
21: One po to tam jadą, jak Argentyna, Brazylia czy Anglia, Francuzi. Dotychczas tylko 8 narodowości zdobyło Mistrzostwo Świata.
20: Marzy mi się europejski zwycięzca, ale podobnie. W dobrym meczu, mówi z kolei Michał Listkiewicz, były sędzia międzynarodowy i prezes PZPN.
22: Najchętniej Hiszpania, na drugim miejscu Portugalia, po drugiej stronie Brazylia lub Argentyna.
20: Zwycięzcę poznamy 19 lipca.
14: O czym informował Mateusz Gołębiewski.

0: pogodowo to inaczej ujmując, no to zobaczymy, dla kogo właśnie zaświeci słońce. Tak też okrągłe, jak ta piłka, wokół której także świat będzie się kręcił przez nieco ponad miesiąc. Lublin i region dzisiaj ze słońcem na przemian z chmurami. Deszczowo będzie jutro do południa i pochmurno, a po południu z kolei jutro możliwe burze. Dzisiaj jednak bez już takich gwałtownych, niebezpiecznych zjawisk w Lublinie i regionie.
1: Radio Plus Lublin.
0: No, zespół AHA z Norwegii, a właśnie Norwegia będzie miała swoją reprezentację na turnieju. Zobaczymy, jak także oni się spiszą. Spis także tematów, które pojawią się na naszej antenie w magazynie reporterów także przed sobą mam. Za chwilę zapowiem, a magazyn reporterów do godziny 18. Maciej Kurek, witam i zapraszam w czwartek 11 czerwca 17:05 na naszym radiowym zegarze.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A to rytmy wydarzeń Lublina, regionu i archidiecezji lubelskiej. No i nasze czwartkowe wydanie, 11 dzień czerwca. Jakim tematom przyjrzymy się właśnie w tej godzinie, czyli po 17. A dzisiaj będziemy m.in. przyglądać się także wydarzeniom z regionu, bo powiemy o najlepszych grupach akrobacyjnych, lotniczych grupach akrobacyjnych, które już pojutrze będzie można oglądać, bo 13 czerwca odbędzie się Świdnik Air Festival, Święto Lotnictwa w mieście helikopterów. O tym usłyszą Państwo do 18 na antenie Radia Plus Lublin. Będzie także o tym, że Lublin znowu stanie się stolicą polskiego IT i nowoczesnego biznesu. IT Unplugged to konferencja, która wyjmuje wtyczkę ze sztywnych schematów, by połączyć twardą wiedzę technologiczną z nowym wymiarem przywództwa. A w programie także zachęcimy do integracji i modlitwy podczas festynu parafialnego na lubelskim Felinie.
2: Integrować środowisko, ale także wnosić takiego też ducha i wspólnej zabawy, i wspólnej modlitwy.
1: W programie gry, zabawy, warsztaty, koncerty dla dużych i małych, szczegóły już niebawem na antenie Radia Plus Lublin. A na koniec magazynu odwiedzimy także parafię prowadzoną przez ojców Bernardynów w Lublinie, gdzie na froncie świątyni powstał niezwykły mural.
3: Albert jest na tym naszym muralu, w tej kompozycji malarskiej, pokazany w czterech drogach, które sprawiły, że stał się święty.
1: Kilkumetrową pracę malarską można już podziwiać, a już wkrótce zostanie oficjalnie poświęcona. Szczegóły jeszcze dziś do 18.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: 17.13 na zegarze, w kalendarzu mamy 11 czerwca, czwartek, a o wydarzeniu, które 13 czerwca za chwilę będziemy mówić, no właśnie, to już samo się nasuwa, no bo to wydarzenie, na które no, fani lotnictwa troszkę czekali, bo co dwa lata miasto helikopterów je organizuje. Już wszystko wyjaśniam, bo to będzie 8 godzin wypełnionych powietrznymi akrobacjami w wykonaniu znakomitych lotników. Już w sobotę 13 czerwca odbędzie się Świdnik Air Festival. Lotnicza impreza w mieście helikopterów zgromadzi grupy akrobacyjne z Polski i świata. Publiczność będzie mogła podziwiać również nocne pokazy. Liczymy na rekordową frekwencję i znakomitą pogodę, mówi Marcin Dmowski, burmistrz Świdnika, z którym miałem przyjemność rozmawiać.
2: Czerwiec, no to Świdnik Air Festival. Jak się jedzie przez miasto, to jest już oflagowane. Państwo co jakiś czas też wrzucają na swoje media społecznościowe czy na stronę informacje o kolejnych gwiazdach, wybitnych lotnikach i grupach akrobacyjnych, które się pojawią. No to już jest ostatnia prosta. To co jeszcze w przygotowaniu i jak to będzie wyglądało?
3: Faktycznie zostało już, można powiedzieć, kilka dni. No 13 czerwca po dwóch latach wracamy z Air Festivalem. No jest to impreza, można powiedzieć, taka tradycyjna dla miasta Świdnika, miasta, które jest historycznie związane z lotnictwem i dzisiaj też dalej z tym lotnictwem związane jest. Lotnisko, zakłady lotnicze. Jeśli chodzi o nasze przygotowania, to one trwają już od kilku miesięcy. Ten ostatni etap jest tym etapem, gdy mieszkańcy widzą co tydzień, czy co kilka dni prezentowane są kolejne ekipy, które będą wzbudzać te emocje 13 czerwca. No już można powiedzieć, że właściwie większość programu zostało ogłoszone, przedsprzedaż zakończona. Taką pozytywną informacją jest to, że już sprzedaliśmy ponad 6 tysięcy biletów, a zazwyczaj jest tak, że to w dniu imprezy najwięcej osób decyduje się po prostu przyjść i kupić bilet, więc mamy nadzieję, że to będzie rekordowa, jeśli chodzi o frekwencję, impreza Air Festival. Teraz jeszcze jedyne, co jest dla nas ważne, no to modlitwa o pogodę, bo bez dobrej pogody taka impreza zawsze ma swoje problemy.
1: Świdnik Air Festival odbędzie się na lotnisku Trawiastym w sobotę 13 czerwca od 14 do 22. Na niebie, ale także na ziemi będzie co podziwiać, bo w programie oprócz pokazów, także tych nocnych, na ziemi będzie również interaktywna wystawa pod tytułem Historia Lotnictwa Polskiego. Będzie także symulator lotów, wystawa modeli samolotów i śmigłowców, a także m.in. retromotocykle i samochody. Więcej informacji w tym program lotów to wszystko na stronie r-festival.świdnik.pl, r-festival.świdnik.pl. A my ze Świdnika przeskoczymy do Lublina, który znowu stanie się stolicą polskiego IT i nowoczesnego biznesu, bo IT Unplugged będzie to konferencja, która wyjmuje wtyczkę ze sztywnych schematów, a to po to, by połączyć twardą wiedzę technologiczną z nowym wymiarem przywództwa. To jeden z tematów, ale dzisiaj po 17:00 także w drugiej godzinie odwiedziny w parafii prowadzonej przez ojców Bernardynów w Lublinie. Tam na froncie świątyni powstał niezwykły mural.
4: Albert jest na tym naszym muralu, w tej kompozycji malarskiej pokazany w czterech drogach, które sprawiły, że stał się święty.
1: Kilkumetrową pracę malarską można już podziwiać, a już wkrótce zostanie poświęcona. Szczegóły dziś jeszcze do 18:00.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
0: Reklama.
4: Radio Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: No teraz 24 minuty po 17 w magazynie Najnowsze Technologie. Lublin znowu się stanie stolicą polskiego IT, a także nowoczesnego biznesu. IT Unplugged to konferencja, która wyjmuje wtyczkę ze sztywnych schematów, by połączyć twardą wiedzę technologiczną z nowym wymiarem przywództwa, mówi Oliwia Wójtowicz, organizatorka.
2: Zapraszamy na IT Unplugged, największy event technologiczno-biznesowy w Lublinie. Już 17 czerwca Lublin ponownie stanie się stolicą polskiego IT i nowoczesnego biznesu. IT Unplugged to unikalna w skali kraju konferencja, która wyjmuje wtyczkę ze sztywnych schematów i łączy technologię, biznes oraz nowoczesne przywództwo. To największa konferencja tego typu na Lubelszczyźnie. Spodziewamy się ponad 1000 uczestników z całej Polski. Wydarzenie skierowane jest do specjalistów IT, menedżerów i liderów z różnych branż, którzy szukają konkretnych rozwiązań budujących przewagę konkurencyjną. Przygotowaliśmy 5 sal tematycznych, ponad 40 wystąpień na dwóch ścieżkach IT i Unplugged. Skupimy się na sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwie i automatyzacji. Dodatkowo porozmawiamy o przyszłości pracy, nowoczesnym stylu zarządzania, przywództwie i rozwoju osobistym. Na scenie wystąpią m.in. profesor Andrzej Dragan, Mateusz Kusznierewicz, Piotr Konieczny, Michał Sajdak, Maja Gojtowska, Wojciech Selika oraz Tomasz Osman, a także ponad 40 topowych prelegentów z całej Polski. Organizatorami wydarzenia są Urząd Miasta Lublin oraz Fundacja Lubelska Wyżyna Przemysłowa.
1: Lublin IT Unplugged, przypomnijmy, odbędzie się 17 czerwca w Centrum Spotkania Kultur. Do godziny 18 trwa magazyn reporterów Radia Plus Lublin w rytmie wydarzeń, a w programie odwiedzimy jeszcze dzisiaj parafię prowadzoną przez ojców Bernardynów w Lublinie, gdzie na froncie świątyni powstał niezwykły mural.
3: Albert jest na tym naszym muralu, w tej kompozycji malarskiej, pokazany w czterech drogach, które sprawiły, że stał się święty.
1: Kilkumetrową pracę malarską można już podziwiać, a już wkrótce zostanie oficjalnie poświęcona. Szczegóły u nas dziś do 18. I o 18 także zachęcimy do integracji i modlitwy podczas festynu parafialnego na lubelskim Felinie.
4: Integrować środowisko, ale także wnosić takiego też ducha i wspólnej zabawy, i wspólnej modlitwy.
1: W programie gry, zabawy, warsztaty, koncerty dla dużych i małych, a szczegóły już niebawem w Radio Plus Lublin.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Przybliża postać Alberta Chmielowskiego i jego drogę do świętości. Na kościele Bernardynów w Lublinie powstał mural z wizerunkiem świętego brata Alberta. Kilkumetrowa praca malarska na frontonie świątyni ukazuje przełomowe wydarzenia z życia założyciela zgromadzenia braci Albertynów. Jak powstawało to wyjątkowe dzieło? O to pytał Zbigniew Sapiński.
2: Naszym gościem jest ojciec Bartymeusz Kędzior, gwardian klasztoru i proboszcz parafii pod wezwaniem świętego brata Alberta w Lublinie. Także szczęść Boże, witamy serdecznie i powiedzmy o tym obrazie, o tej pracy malarskiej, która właśnie już jest, która pojawiła się na froncie waszej świątyni.
3: Szczęść Boże, pokój dobro, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Faktycznie przepiękna kompozycja malarska pojawiła się na naszym frontonie, ukazująca takie cztery drogi do świętości świętego brata Alberta, Adama Chmielowskiego. I taka radość we mnie jest i w Łukaszu, czyli w autorze naszej kompozycji, Łukaszu Majerowskim, że udało

0: nam się stworzyć coś nowego i jakby nieco ożywić kulturę chrześcijańską, wnieść coś nowego, bo myślę, że ukazanie Alberta w takiej, a nie innej właśnie postaci jest taką innowacją do kultury chrześcijańskiej, z czego też się bardzo cieszymy, bo Albert faktycznie jest na tym naszym muralu, w tej kompozycji malarskiej pokazany w czterech drogach, które sprawiły, że stał się święty. Najpierw jest to droga powstańca styczniowego, później ta droga piękna jego malarska, artystyczna, droga odkrycia powołania do tego, by pomagać ubogim, czyli założenie zgromadzenia braci Albertynów i już sama pomoc osobom bezdomnym, osobom potrzebującym. Więc takie cztery drogi, które właśnie uczyniły z Adama Chmielowskiego świętego brata Alberta.
1: Proszę powiedzieć, jak ta praca powstawała?
0: Konsultowaliśmy to oczywiście najpierw z naszym współbratem ojcem Cyprianem Morycem w Kalwarii Zebrzydowskiej, który gdzieś o to dba, oczywiście z naszym ojcem prowincjałem, z naszymi współbraćmi, ale też cieszę się bardzo, że konsultowaliśmy to z panią dr Beatą Skrzydlewską, historykiem sztuki, która jest wicedyrektorem Muzeum Narodowego w Lublinie i z panią dyrektor Katarzyną Mieczkowską, dyrektorem tego muzeum i z siostrą Dorotą Kostką, albertyką, która gdzieś tam jest tak bardzo mocno zakorzeniona w takich archiwalnych sprawach związanych z Albertem. I w ogóle to było niesamowite, że cała ta ekipa ludzi bardzo entuzjastycznie zareagowała na ten nasz pomysł, czyli my tak mieliśmy nieco obawy, czy taki nasz pomysł nie jest za bardzo wywrotowy, ale wszystkie te osoby były zgodne, że właśnie, tak zróbcie, tak zróbcie. Później powstał już taki końcowy projekt, no i samo wykonanie trwało o dziwo bardzo krótko, bo Łukasz wykonał tą kompozycję w zasadzie w 12 dni, więc tak naprawdę to nie jest długi okres, ale no było to wszystko już przygotowane i przemyślane i przemodlone, myślę, też przez nas wszystkich i przez niego, więc taki efekt tej kompozycji jest.
1: Ta kompozycja już jest, można ją oglądać, ale ona chyba też będzie oficjalnie tak zaprezentowana, przedstawiona, mimo że już jest podczas waszych uroczystości odpustowych.
0: Dokładnie, jakby taki mieliśmy cel, by w tym roku podczas naszych uroczystości odpustowych skupić się na tym wymiarze malarskim brata Alberta, na co się z tym wiąże oczywiście tej kompozycji malarskiej, więc oficjalne poświęcenie tej kompozycji będzie w uroczystość świętego brata Alberta, czyli 17 czerwca, to jest środa, o godzinie 18 uroczysta Eucharystia i po tej Eucharystii będzie uroczyste poświęcenie tej kompozycji, a dzień później, czyli 18 czerwca, bardzo się cieszę, że o godzinie 16:30 rozpocznie się konferencja naukowa w naszej auli, która właśnie jest inspirowana tą kompozycją. Będziemy z Łukaszem opowiadali właśnie o idei tej kompozycji, ale zaprosiliśmy też wybitnych gości. Cieszę się, że będzie pani doktor habilitowana Katarzyna Mieczkowska, dyrektor naszego Muzeum Narodowego, pani doktor Beata Skrzydlewska, siostra Dorota Kostka, ksiądz Łukasz Piórkowski i wszyscy ci nasi zaproszeni prelegenci będą odnosić się poniekąd do tej kompozycji, ale będą też opowiadać właśnie o bracie Albercie, czyli takie dwa dni będą skoncentrowane wokół tej kompozycji.
1: No i warto nie tylko wziąć udział w tej konferencji, ale chociażby przyjść tak po prostu tutaj, zobaczyć, jak to wszystko wygląda na froncie waszej świątyni. Robi to wrażenie.
0: Tak, no w ogóle to jest zdumiewające. Przyznam się, że to niesamowity uśmiech wywołuje na twarzy, jak kiedy w niedzielę, kilka dni temu widzieliśmy, jak naprawdę mnóstwo osób przychodziło pod tą frontą naszej świątyni, by obejrzeć tą kompozycję, by robić jej zdjęcia, by nawet sobie robić selfie z tym. Mało tego, wieczorami ludzie też przychodzą, bo udało nam się też bardzo ładnie podświetlić ten mural i też wieczorem jest niesamowity efekt i naprawdę sporo osób z tego korzysta, na to patrzy, to ogląda, więc to dla nas jest naprawdę bardzo, bardzo no miłe.
1: Ojciec Bartymeusz Kędzior, gwardian klasztoru i proboszcz parafii pod wezwaniem świętego brata Alberta w Lublinie. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję, pozdrawiam i zapraszamy do Bernardynów na Willową 15. Pokój dobro.
2: Mural ze świętym bratem Albertem można oglądać na świątyni przy ulicy Willowej w Lublinie. A w magazynie reporterów jeszcze dzisiaj do 18 zachęcimy do integracji i modlitwy. To podczas festynu parafialnego na lubelskim Felinie.
3: Integrować środowisko, ale także wnosić takiego też ducha i wspólnej zabawy, i wspólnej modlitwy.
2: W programie gry, zabawy, warsztaty, koncerty dla dużych i małych. Kiedy to wszystko się odbędzie, te szczegóły także już niebawem na antenie Radia Plus Lublin.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama.
5: Radio Plus Lublin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: W magazynie teraz zapowiedź kolejnych wydarzeń. Modlitwa i zabawa po raz 14. Parafia pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Lublinie zaprasza mieszkańców Felina oraz gości z całego miasta na kolejną edycję rodzinnego festynu parafialnego. O tym z księdzem Janem Bielakiem, proboszczem parafii, rozmawiała Małgorzata Oroń.
2: Już niebawem, po 21 czerwca organizujecie festyn rodzinny. To jest kolejna taka inicjatywa, już kolejne wakacje z takim festynem parafialnym. Kogo zapraszacie i jakie atrakcje przygotowaliście w tym roku?
3: W tym roku będzie już 14 edycja tego festynu parafialnego. Rozpoczęliśmy te festyny już w roku 2010, z tym, że była taka przerwa z powodu pandemii, ale już mamy 14 ten festyn w tym roku. Ten festyn jest pomyślany, myślę, przede wszystkim o parafianach, ale także, mile widzimy, zapraszamy gości z sąsiednich parafii, także i z miasta, a program na pewno będzie interesujący, bogaty i na pewno każdy coś znajdzie dla siebie.
2: Trochę sportu, trochę sztuki, trochę muzyki na pewno, ale także w tym wszystkim też jest wymiar duchowy i integracja parafian, ale także gości. Zdradźmy takie szczegóły, co dla najmłodszych, co dla najstarszych przygotowaliście.
3: Hasło naszego festynu nawiązuje do tytułu parafii: modlitwo i zabawo, chwalmy Trójcę Świętą. Będziemy się modlić, ale także i będzie czas na zabawę. I zabawę z najmłodszych parafian, będą występować dzieci z przedszkola naszego parafialnego, ale także zaproszonych jeszcze przedszkoli. Będą także uczniowie z naszej szkoły, będą także i dorośli mieli także dla siebie też program, który jest przewidziany dla nich. Także na pewno każdy, kto przyjdzie, na pewno coś znajdzie dla siebie.
2: O której zaczynamy, no i o której kończymy? Czy to jest dłuższa impreza niż jeden dzień?
3: Zaczynamy od godziny 13, tej przerwie popołudniowej. Także w programie będzie jeszcze 18 msza święta, a zakończymy w okolicach apelu w godzinie 21 apelem jasnogórskim i losowaniem głównych nagród, które także przyciągają wtedy rzesze wszystkich uczestników jeszcze raz wieczorem.
2: Jaki jest główny cel organizowania takiego festynu parafialnego? Bo tych atrakcji w przestrzeni miasta, w przestrzeni diecezji jest dużo, a jednak wierni przychodzą i to tłumnie.
3: Powiem, Felin jest taką parafią, która wymaga ciągle integracji. Przybywają nowi parafianie, przybywają nowe bloki, nowe osoby, także i dzieci, które uczęszczają do szkoły. I dlatego ta główna myśl jest taka, żeby integrować środowisko, ale także wnosić takiego też ducha i wspólnej zabawy, i wspólnej modlitwy. Także to jest takie główne przesłanie, żeby ludzie, mieszkańców osiedla jednoczyć wokół parafii, wokół kościoła.
1: No to jeszcze raz przypomnijmy, rodzinny festyn parafialny na Felinie już w następny weekend, w następną niedzielę, 21 czerwca. Start o godzinie 13, wstęp jest wolny. No i my też tak wolno zbliżyliśmy się już do końca dzisiejszego wydania magazynu reporterów Radia Plus Lublin w rytmie wydarzeń. Za pomoc w jego przygotowaniu dziękuję Annie Opasiak, Małgorzacie Oroń, Olce Waszczyńskiej, Zbigniewowi Sabińskiemu, Bartłomiejowi Ważnemu, a Maciej Kurek dziękuję już za uwagę. Kłaniam się nisko i do usłyszenia, ale polecam pozostanie z naszą rozgłośnią dokładnie za 9 minut o 18 najświeższe wieści z kraju i ze świata, a po nich w horyzontach Radia Plus Lublin spotka się z Państwem Zbigniew Sapiński.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.

0: Obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Reklama.
12: Radio Plus Lublin.
13: Ewakuacja w Pentagonie. Incydent z materiałami niebezpiecznymi. Uwaga kierowcy na A1. Duże utrudnienia po zderzeniu kilku pojazdów. Oczy kibiców zwrócone na Meksyk. Przed nami pierwszy mecz mundialu. Jest 18:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ewakuacja w Pentagonie. Przyczyną miały być problemy z jakością powietrza, donosi agencja Reutera. Informację potwierdził już rzecznik Ministerstwa Obrony USA, Sean Parnell. Na miejscu działają służby, w tym m.in. zespół do spraw reagowania na zagrożenia związane z materiałami niebezpiecznymi. Prezydent daje czas stronie ukraińskiej. Tak zwłokę Karola Nawrockiego w sprawie orderu Orła Białego Wołodymyra Załęskiego tłumaczy minister Marcin Przydacz. Ukraiński przywódca może stracić odznaczenie po tym, jak nadał wojskowej jednostce imię bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jaka reakcja Kijowa jest oczekiwana?
14: Wycofania się z tej decyzji. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej mówi wprost. Strona ukraińska ma czas, żeby przeanalizować, jaką wartość mają dla niej relacje z Polską.
15: Wie doskonale strona ukraińska, co należy zrobić, aby te relacje poprawić. Uważamy, że to jest postawienie sprawy fair.
14: Mówił minister Marcin Przydacz. Jeśli jednak oczekiwanej przez polską stronę reakcji nie będzie,
15: co jest na ten moment widoczne, bo brak jest jakichś realnych działań i gestów, no finalnie procedura zakończy się decyzją pana prezydenta.
14: A ta, jak słyszymy, będzie ostateczna i zapadnie w odpowiednim czasie.
13: O czym informował Michał Skolimowski. Uwaga kierowcy w Łódzkiem. Spore utrudnienia na A1. Droga w kierunku Łodzi jest już odblokowana, ale kierowcy nadal stoją w długim korku. To po tym, jak w miejscowości Brodowe zderzyło się kilka pojazdów.
16: Kierujący Oplen zasnął za kierownicą, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierę energochłonne. Po zauważeniu tego zdarzenia zatrzymali się kierujący BMW oraz kierujący Renault, aby udzielić pomocy poszkodowanemu. W trakcie prowadzonych działań powstające BMW uderzyła Skoda. Siła uderzenia spowodowała przemieszczenie BMW, które następnie uderzyło w stojące na poboczu Renault.
13: Mówi Aneta Wlazłowska z policji w Radomsku. Jedna osoba została poszkodowana, to mężczyzna, który udzielał pomocy. Na miejscu cały czas pracują służby.
12: Wiadomości Radia Plus.
13: Już o 21:00 początek piłkarskiego mundialu. Rozpocznie się od spotkania Meksyk-RPA, ale zanim sportowcy wybiegną na murawę, czeka nas część artystyczna.
17: Tak część oficjalna brzmiała 4 lata temu, kiedy rozpoczynał się mundial na boiskach między wydmami Kataru. Jak będzie teraz? FIFA nie chce zdradzać za dużo. O nieoficjalne przecieki też wyjątkowo trudno, bo każdy detal wydarzenia jest ściśle chroniony. Wiadomo, że ceremonia odbędzie się w wyjątkowym miejscu dla futbolu, czyli Estadio Azteca w Mexico City. Stadionie, który już trzeci raz będzie gościł Mistrzostwa Świata. Jest to 8 co do wielkości stadion globu, na którym wcześniej puchar dla najlepszej drużyny wznosili m.in. Pele i Maradona. Maradona.
13: O czym mówił Mateusz Gołębiewski, a za kim są polscy kibice, o to pytał Dariusz Brombosz.
4: Portugalia, ponieważ gra tam Cristiano Ronaldo.
11: Moim zdaniem Hiszpania wygra. Ma najbardziej jakby zrównoważony skład, na każdej pozycji dobra jest i nie ma braków w składzie.
18: Wydaje mi się, że Japonia może daleko zajść, nie? Mają fajny dosyć skład i już na zeszłym mundialu fajnie się pokazali.
13: Mistrza świata poznamy 19 lipca.
19: A do końca dnia będzie już słonecznie i bardzo pogodnie. Po tym pochmurnym i deszczowym dniu, no końcówka zapowiada się czwartku bardzo taka słoneczna. Noc dosyć pochmurna, ale jeszcze bez deszczu, z 13 stopniami to w nocy, a jutro już od rana deszcz ma padać i tak ma padać do południa. Po południu więcej przyjaśnień, więcej słońca. W piątek około 18 stopni, a weekend też i ze słońcem, i trochę z deszczem, i za ciepły, było około 16-17 stopni. 3 minuty po godzinie 18. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na radiowe czwartkowe horyzonty do 19 nasze spotkanie. No i będę miał niespodzianki dla Państwa, zaproszenie dwuosobowe na koncert, szczegóły za kilka minut.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: A w naszym spotkaniu będziemy mieli dla Państwa wyjątkowe propozycje, jak zazwyczaj je mamy. I między innymi za kilka minut już będziemy zapraszali Państwa na święto patronalne Księgarni Świętego Pawła w Lublinie. To będzie wyjątkowa okazja, żeby poznać autorkę niezwykłych książek. Będzie spotkanie autorskie oraz wyjątkowe warsztaty biblijne, a to wydarzenie przy ulicy Królewskiej 6 właśnie w księgarni edycji Świętego Pawła. Potrwają 2 dni, 19 i 20 czerwca. Szczegóły już niebawem u nas, ale też zaprosimy Państwa na koncert. Tak jak zapowiadałem, będę miał dwuosobowe zaproszenie na koncert w Lublinie z niezwykłym właśnie takim występem. Pojawi się Atanas Walkow, polsko-bułgarski muzyk. No i to wszystko już w sobotę 13 czerwca, więc pojutrze w Centrum Kultury w Wirydarzu koncert piano Odyseja. To będzie takie starcie kompozytora z nowoczesną technologią. No i będę miał zaproszenia dwuosobowe na ten koncert. To proszę zapamiętać nasz numer telefonu już teraz 81 527 45 55, bo ten numer może się Państwu jeszcze dziś przydać, oj i to mocno. No i mocno też będę zapraszał do słuchania nas wieczorem, bo dziś nasze publicystyczne audycje też będą obfitywały w niezwykłych gości. Dziś w programie Człowiek z bliska po 20:00 Krzysztof Brzuska, były dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opowie o tym, czym jest dla nas alkohol, a co jelita mają wspólnego z modą i odpornością, to będzie wyjaśniała dr Magdalena Kaniewska. Bartłomiej Znojek z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych natomiast powie, czy pojedziemy jeszcze kiedyś na Kubę i czy konflikt zbrojny jest tam nieunikniony. To między innymi te zagadnienia i tematy pojawią się w audycji Człowiek z bliska. Małgorzata Świtała zaprasza, ja też zapraszam w jej imieniu, to już po godzinie 20:00. Czy audycja Człowiek z bliska, a potem już później po 23:00 audycja Pawła Krzemińskiego Nocne Światła. W ramach spotkań z cyklu Echa Historii, komunistyczne obozy represji w Polsce i gościem będzie Mateusz Wyrwich, politolog, dziennikarz, publicysta, autor licznych książek historycznych. Po 23:00 to spotkanie w Nocnych Światłach u Pawła Krzemińskiego. To zapraszam Państwa bardzo serdecznie, aby być dziś z nami. A już za kilka minut będę mówił o koncercie, ale też będziemy zapraszali na święto patronalne Księgarni Świętego Pawła w Lublinie.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: No i też trochę o kosmosie, o Księżycu będzie już za kilka minut u nas. Zaproszę Państwa na taką dłuższą rozmowę z Atanasem Walkowem, bo on już za kilka dni, w sobotę 13 czerwca, a więc to już pojutrze, wystąpi w Lublinie, w Centrum Kultury. To będzie takie starcie tego kompozytora z nowoczesną technologią, bo ten polsko-bułgarski muzyk dzięki współpracy z wybitnym astronomem Markiem McCorianem uzyskał dostęp do takich surowych danych źródłowych z najważniejszych misji kosmicznych i wykorzystał je w czasie gry na fortepianie, co będzie można doświadczyć podczas tego koncertu, mówi Atanas Walkow.
2: Dźwięki kosmosu są przetwarzane na żywo w czasie rzeczywistym za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji, dostrajane do brzmienia fortepianu, także fortepian jest wyzwalaczem. Planujemy też stworzyć niesamowite wizualizacje 3D, też również tworzone na żywo.
1: I to wszystko się wydarzy, tak. Koncert Piano Odyseja w najbliższą sobotę 13 czerwca w Centrum Kultury w Lublinie. Występ Atanasa Walkowa rozpocznie się o 20.30. Mam jedno dwuosobowe zaproszenie na ten koncert. Teraz proszę dzwonić do nas pod numer telefonu 81 527 45 55. Zapraszam serdecznie, aby skorzystać z tego zaproszenia. Atanas Walkow i jego koncert Piano Odyseja w Centrum Kultury 81 527 45 55. To jest telefon do Radia Plus. A my teraz będziemy też zapraszali Państwa na inne wydarzenie, na wydarzenie związane z książkami, bo to będzie święto patronalne Księgarni Świętego Pawła w Lublinie przy ulicy Królewskiej. Potrwają przez dwa dni, a więc 19 i 20 czerwca wydarzenia. Będzie spotkanie autorskie oraz wyjątkowe warsztaty biblijne, ale o tym to już więcej powie nasz gość.
3: Paweł Łozga, Księgarnia Świętego Pawła w Lublinie. Wielkimi krokami zbliża się coroczne święto patronalne Księgarni Świętego Pawła. Jak co roku w okolicy uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła, księgarnia organizuje święto patronalne. Chcemy w ten sposób świętować to piękne wydarzenie, tą piękną uroczystość, wspominając naszego patrona, Świętego Pawła, które patronuje naszej księgarni, które inspiruje nas na co dzień do tego, żeby wypełniać misję naszej księgarni, misję wydawnictwa Edycja Świętego Pawła, by głosić Chrystusa, by głosić Ewangelię, by przybliżać innym Pana Boga. W tym roku chcemy bardzo serdecznie zaprosić wszystkich na święto patronalne, które będzie odbywało się w ciągu dwóch dni. Pierwsze wydarzenie 19 czerwca o godzinie 18:00. Będzie to spotkanie autorskie z panią Magdaleną Pajkowską, autorką książki Sankofa, nie zmarnuj życia oraz książki Na brzegu światła, listy o wdzięczności. Pani Magdalena otrzymała za napisanie tych książek wyróżnienie w kategorii literackiej Feniks, więc obie te książki, zarówno Sankofa, jak i Na brzegu światła, listy o wdzięczności, były nagradzane. Pani Magdalena jest pisarką, dziennikarką, więc bardzo się cieszymy, że będziemy mogli spotkać ją osobiście, będzie mogła porozmawiać z nami, podzielić się tym, co robi na co dzień, pasjami, które realizuje w swoim życiu i tą piękną wrażliwość, którą ma w sobie i przelewa to na papier, więc serdecznie zapraszamy na to spotkanie autorskie 19 czerwca o godzinie 18 w piątek w księgarni Świętego Pawła przy Królewskiej 6. Natomiast drugiego dnia, dzień później, w sobotę 20 czerwca, na godzinę 14 zapraszamy na kolejne spotkanie biblijnej Szkoły Świętego Pawła. Te spotkania odbywają się cyklicznie co miesiąc w naszej księgarni. Podczas tych spotkań rozważamy Boże Słowo, dzielimy się Słowem Bożym, poznajemy je, ale właśnie tego 20 czerwca o godzinie 14 podczas naszego święta patronalnego ta biblijna szkoła będzie miała takie wydanie specjalne, bowiem będą to warsztaty biblijne Bible Journaling, czyli to jest taka metoda takiego kreatywnego, twórczego rozważania Słowa Bożego poprzez zapisywanie myśli, skojarzeń, poprzez ozdabianie tekstu, czyli w taki ciekawy, kreatywny, pomysłowy sposób możemy rozważać, medytować Słowo Boże i właśnie na takie warsztaty, właśnie w taki kreatywny sposób, gdzie poznamy, pomedytujemy konkretny fragment biblijny, ale też będzie sposobność do warsztatów, żeby każdy z nas zmierzył się właśnie z tą metodą Bible Journalingu, więc serdecznie zapraszamy też na to wydarzenie. Warsztaty są bezpłatne, ale można się wcześniej na te warsztaty zapisać za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych. Można też napisać do nas za pośrednictwem pośrednictwem maila księgarnia.lublin@edycja.com.pl, ale oczywiście też osobiście w księgarni, także zapraszamy do kontaktu, do wcześniejszego też zapisania się na te warsztaty 20 czerwca w sobotę na godzinę 14. Zapraszamy. Bardzo się cieszymy, że możemy kolejny raz świętować to nasze wydarzenie tu w księgarni. W tym roku dwudniowe wydarzenie, więc serdecznie zapraszamy i na piątek, i na godzinę 18, i na sobotę na godzinę 14, by Państwo byli razem z nami, świętowali uroczystość apostołów Piotra i Pawła, bo zawsze właśnie w okolicy tej uroczystości przygotowujemy jakieś specjalne wydarzenie, by realizować właśnie naszą misję głoszenia Chrystusa innym. Więc serdecznie zapraszamy też do śledzenia naszych mediów społecznościowych, bo tam będą szczegółowe informacje o naszych zbliżających się wydarzeniach. Więc na Facebooku jest to Księgarnia Świętego Pawła Lublin, a na Instagramie Księgarnia w Lublinie. Więc serdecznie zachęcam, zapraszam do kontaktu, żeby śledzić nasze media i mieć na bieżąco wszystkie informacje.
1: No i zapraszamy bardzo serdecznie, by skorzystać z tych zaproszeń. 19 i 20 czerwca święto patronalne Księgarni Świętego Pawła w Lublinie przy Królewskiej 6.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
4: Reklama.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: Nie chcesz być sam?
9: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
8: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
9: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
4: Reklama.
0: Radio Plus Lublin.
1: Także za chwilę naszym gościem będzie Atanas Walkow i to będzie taka dłuższa rozmowa, którą przeprowadziłem z nim na temat wyjątkowego koncertu. Ten koncert już w najbliższą sobotę w Centrum Kultury, koncert Piano Odyseja. A szczegóły za moment.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Naszym gościem jest Atanas Walkow, pianista, kompozytor, twórca niesamowitej muzyki. Muzyki, która może nie jest dostępna tak na co dzień gdzieś w mediach popularnych, ale ona jest, istnieje, ma swoje życie i teraz właśnie będzie okazja, by skosztować trochę tej muzyki, doświadczyć jej w niesamowitej scenerii, w Irydarzu, w Centrum Kultury. 13 czerwca o 20.30 będzie koncert Piano Odyseja. To jest nowy pana projekt, taki dosyć kosmiczny. I na początek, jeszcze zanim o to, jak powstawała ta płyta, ten projekt, to zapytam pana, co pana ciągnie w stronę tego kosmosu, bo to już nie jest pierwszy raz, kiedy pan gdzieś muzycznie, pewnie tylko nie muzycznie, gdzieś tam patrzy daleko, daleko. Witamy serdecznie, dzień dobry.
2: Witam wszystkich słuchaczy Radia Plus. Tak, to prawda, kosmos od dzieciństwa, można powiedzieć, jeszcze jak mieszkałem w Lublinie właśnie, był moją wielką fascynacją, jeszcze był w szkole muzycznej pierwszego stopnia, drążąc klasyczne światy, muzyka elektroniczna była dla mnie takim drugim światem i wtedy pamiętam, jako mały, nastoletni chłopak, kosmos i wszystkie te magazyny bardzo mnie inspirował. Słuchałem wtedy właśnie tej muzyki elektronicznej i spoglądałem w gwiazdy i bardzo interesowałem się od dziecka. Później właśnie już w dorosłym życiu, już takim kompozytorskim, wyjechałem i już dawno, dawno zawodowo zajmowałem się już komponowaniem. Było parę projektów, między innymi właśnie projekt Ambition, który dotyczył lądowania na komecie. We współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną dostałem dźwięki i powstawały soundtracki do filmów, też również z wykorzystaniem dźwięków. Tylko to były takie dźwięki jeden do jeden, a Piano Odyseja, które zaprezentuję w sobotę w Lublinie, można powiedzieć, że to jest taki popremierowy pierwszy koncert po wydaniu albumu, to będzie połączenie tych światów wszystkich, dlatego że dźwięki kosmosu są przetwarzane na żywo w czasie rzeczywistym za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji i dostrajane do brzmienia fortepianu. Także fortepian jest wyzwalaczem. Do tego służy taka japońska technologia Newton AI, z którą wszedłem w współpracę. To jest taki lab z Japonii. Oraz Space Rocks, organizacja i naukowcy, od których dostałem źródłowe dane, które przetwarzam właśnie tym algorytmem. A wszystkim przetwarza je fortepian. Moja improwizacja. I to jest też niesamowity projekt, bo on łączy improwizację, naukę, kosmos i sztuczną inteligencję. Jest to dość projekt eksperymentalny, ale kompletnie kosmiczny i, co jest ciekawe, właśnie jest bezpośredni, łączy się jakby z energią artysty w czasie rzeczywistym, także zapraszam na ten koncert, na którym również będą wizualizacje 3D, więc będzie się działo.
1: No trochę pan już wyprzedził to moje wszystkie pytanie, bo właśnie o to chciałem pytać, jak to powstawałem, ale dobrze, to na spokojnie. Nie boi się pan trochę sztucznej inteligencji, bo wielu muzyków patrzy trochę z przerażeniem na to, jak to wszystko idzie do przodu, jak to narzędzie się rozwija i jak niestety dla wielu to narzędzie jest jakimś zagrożeniem. A pan trochę tak jakby się zaprzyjaźnia z sztuczną inteligencją. Nie boi się pan, że kiedyś ta sztuczna inteligencja wkroczy na tyle do muzyki, że ten muzyk no może nie do końca już będzie potrzebny?
2: Myślę, że to już się stało. To już nie jest tak, że to dopiero wkroczy. To już dawno wkroczyło. Piosenki stworzono, ale wszystkie serwisy streamingowe tak naprawdę zaczynają zmieniać politykę. Oni po prostu bardziej promują rzeczy stworzone przez sztuczną inteligencję. Są te algorytmy, ale z kolei algorytmy są sterowane przez również sztuczną inteligencję. Ja mam do tego podejście dwojakie, bo to jest tak naprawdę kalkulator XXI wieku. Tylko musimy umieć z niego korzystać. Jeżeli po prostu faktycznie korzystamy do tworzenia generatywnych treści, które po prostu są tylko stworzone, wypuszczane dalej, no to owszem, to jest po prostu pewnego rodzaju, no zaczynamy siebie ograniczać nawzajem i zjadać własny ogon, bo często się zdarza, że rzeczy stworzone

0: naprawdę zadziwiające, naprawdę tak teraz to po prostu działa, że można stworzyć miksy, mastery piosenek, które faktycznie nie są odróżnienia dla takiego przeciętnego ucha, czy to stworzyła sztuczna inteligencja, czy nie. Znaczy, ja to na przykład jestem w stanie stwierdzić, od razu słyszę, że to jest po prostu generatywne, ale niestety no nie każdy to słyszy i ludzie po prostu są, że tak powiem, oszukiwani.
1: To tak trochę jak z obrazem. Niektórzy od razu zauważą, że coś tu jednak jest nie tak, za dużo tych barw, za wszystko to piękne i ładne.
0: To prawda, żyjemy w czasach, gdzie po prostu rzeczywistość zaczyna się zakrzywiać i my musimy być wyczuleni na to, musimy troszkę się tego nauczyć, żeby móc to odróżnić, ale przede wszystkim korzystać z tego w sposób świadomy i nauczyć się, bo to jest kwestia, no jakby, nie wiem, no człowiek pierwotny dostał kalkulator, też by nie wiedział, co z tym zrobić. A to jest tak naprawdę kalkulator XXI wieku.
1: Wracamy teraz jeszcze do pana płyty, do projektu Piano Odyseja. Jak nawiązuje się kontakt z astronautą, który no potem pomaga w tworzeniu takiej płyty, bo rozumiem, że pana wcześniejsze kontakty owocowały przy okazji tego projektu. Jak ta współpraca nawiązała się, jak to powstawało?
0: No to jest dwojako, bo kontakt z agencjami kosmicznymi już miałem wcześniej przy projekcie Ambition, ale muszę przyznać, że to jest takie, to są duże twory korporacyjne, to jest tak naprawdę no, ogromne, masowe, po prostu można powiedzieć, twory organizacyjne, ale przy projekcie Ambition poznałem właśnie niesamowitego astronoma, który w tym czasie właśnie był głównym doradcą Europejskiej Agencji Kosmicznej do spraw nauki i rozwoju technologii, i Mark McCowrin, który jest zapaleńcem również muzyki i od początku jakby gdzieś tam wspierał ten projekt Ambition. Pozostaliśmy w kontakcie, on w międzyczasie też wykładał na różnych organizacjach, założył właśnie organizację Space Rocks w Wielkiej Brytanii, która zajmuje się jakby propagowaniem nauki poprzez sztukę, poprzez muzykę, poprzez wiele różnych form aktywności twórczej. I skontaktowałem się z nim, opowiedziałem mu o tym, że fajnie by było dostać takie dźwięki, które jeszcze są przed sonifikacją, czyli przed przetwarzaniem takim wykonywanym przez agencje kosmiczne.
1: To nie są jakieś tajemnice?
0: Po prostu zwykli ludzie, którzy pracują przy różnych misjach, w różnych zespołach, i to są tak naprawdę, a naukowe środowisko jest niesamowici pasjonaci w ogóle sztuki też, muzyki. Oni sami są pasjonatami swojej dziedziny. To są bardzo wąskie dziedziny, na przykład nagrywanie odgłosów, jak rakieta czy wyrzutnia zachowuje się podczas po prostu startu na orbicie. I oni nagrywają to po prostu w różnych źródłach. Jak zbierają fale na przykład przez przelot pierścieni Saturna. I to są takie unikalne dane, które wyobraziłem sobie, że fajnie by było w jakiś sposób wejść z nimi w interakcję. Ale jak wejść z nimi w interakcję? Przecież to nie chodzi o to, żeby nacisnąć play i grać do nich. Tylko po prostu wymyśliłem ten system, który sonifikuje mi w czasie rzeczywistym. Czyli dźwięki, które na pierwszy rzut oka mogą no, nie zgrywać się z instrumentem takim fortepianem. Jednak fortepian jest instrumentem, który jest perfekcyjnie nastrojony. To jest król instrumentów. Ma niesamowite po prostu walory. On jest tak naprawdę, ma cały zakres orkiestry symfonicznej. A dźwięki kosmiczne często są szumy, więc również szumy też wykorzystuję, ale fajnie by było też szumy, żeby były w tonacji. Więc chciałem znaleźć pomost, który mi połączy te źródłowe dane, te trzeszczące, czasami nieaudiofilskie dźwięki, żebym mógł z nich generować muzykę. I właśnie tutaj przetwarzanie na żywo, czyli sonifikacja w czasie rzeczywistym dzięki japońskiej technologii Newton AI, z którą współpracuję, to umożliwiła. No, oczywiście trzeba było do tego się przygotować, trzeba było się tego nauczyć. Ja jestem zawsze geekiem, byłem i jestem, no, nowych nowinek technologicznych, mimo jakichś tam też klasycznych takich podstaw i zainteresowań, to właśnie wydaje mi się, że udało się złapać pomoc, żeby na żywo móc rozmawiać z tym kosmosem.
1: Ja myślę, że ta muzyka zabrzmi tutaj bardzo niesamowicie w tym miejscu, bo to też, myślę, miejsce jest ważne odbioru muzyki. Ja jesteśmy, właśnie rozmawiamy sobie na Wirydarzu w Centrum Kultury. To będzie taki koncert, powiedzmy, plenerowy. Są tu drzewa, jest powietrze świeże, jest zupełnie pewnie inna atmosfera niż w klubie też. I pan odbiera takie pewnie koncerty zupełnie inaczej na świeżym powietrzu.
0: To prawda. W szczególności akurat świeże powietrze, jeżeli chodzi o instrumenty akustyczne, to nigdy nie byłem fanem, ale jeżeli chodzi o Wirydarz, on ma niesamowitą akustykę, dlatego że jesteśmy no, jednak tutaj w tej przestrzeni dookoła ten dźwięk się odbija, a instrumenty akustyczne potrzebują właśnie tych odbić. Zresztą tutaj planujemy też stworzyć niesamowite wizualizacje 3D, też również tworzone na żywo, więc Wirydarz zawsze był dla mnie miejscem, w którym spotyka się właśnie i ta natura, a jak również walory akustyczne, więc również nie mogę się doczekać do tego koncertu.
1: To jest takie miejsce dla pana ważne, no bo te kontakty z Lubinem też ciągle są, wraca pan tu co jakiś czas i chociażby prezentuje koncert.
0: Tak, dla mnie Lublin, w ogóle lubelskie, ja się śmieję, zawsze mówię lubelskie, smakuj życie i kochaj życie, zawsze się mylę. Po prostu ja kocham to lubelskie życie, mimo że wyjechałem bardzo dawno i emigrowałem i byłem i we Francji, i w Ameryce, i długie lata mieszkałem w Warszawie, to pomieszkujemy tutaj dość coraz częściej z rodziną, coraz częściej, coraz dłużej. Podoba nam się jakby ta forma, jakby gdzieś tutaj tak

0: Jego, można powiedzieć, tempa. Dlatego, że tempo Lublinie przyspieszyło przez te wszystkie lata. Lublin się niesamowicie rozwija. Ale również mamy tutaj wspaniałych przyjaciół. Mam tutaj rodzinę. I czujemy ten korzeń lubelski. Żona jest co prawda warszawianką, ale po prostu jakoś ten Lublin też jej bardzo przypasował. Więc cieszymy się bardziej, tym bardziej, można powiedzieć, po takim powrocie, bo coraz więcej jesteśmy w Lublinie i cieszymy się, że właśnie mogę tutaj wystąpić i zapraszam wszystkich Lublinian, ale ludzi również z dalej zamieszkałych na ten koncert, bo to będzie niesamowite. Rzadko się zdarza, żeby taka forma interakcji i współpracy, właśnie przede wszystkim wykorzystanie tych dźwięków z międzynarodowych misji kosmicznych, i to tak naprawdę nie tylko Europejskiej Agencji Kosmicznej, te dźwięki również są z NASA, te dźwięki również są z JAXA, bo to jest japońska agencja kosmiczna. W sensie ci naukowcy pracowali dla różnych misji, które są dość niepopularne, ale przyczyniają się do wielu naukowych zdobyczy. Bo wszyscy tylko jakby śledzą tak, przelot koło Księżyca oczywiście bardzo ważne, lądowanie, które będzie na Marsie, o ile się odbędzie, to tak by te medialne rzeczy, ale na te wszystkie składowe jakby pracują sztaby naukowców dużo wcześniej, przygotowujących różnego rodzaju badania, żeby w ogóle te rakiety mogły w ogóle wystartować, i bardzo się cieszę, że te źródłowe pliki mogły być udostępnione mi do takich celów właśnie artystycznych i przetworzenia tego, i wydaje mi się, że będzie to niesamowite wydarzenie, niesamowite dla mnie też emocjonalnie wydarzenie, bo Lublin jest z Lublinem jestem bardzo związany i cieszę się, że właśnie ten koncert po premierze albumu rozpoczyna się właśnie w Lublinie.
1: Ja tak na początku bardzo skromnie dosyć pana przedstawiłem, bo za panem stoi wiele różnych nagród, ścieżek dźwiękowych. Często jest tak, że oglądamy jakiś film, serial i nawet nie zdajemy sobie sprawy, że muzyka, którą słyszymy, to jest pana dzieło. Jak pan tworzy taką muzykę filmową, to pan na przykład dostaje jakąś próbkę tego obrazu, jakiś schemat, jakiś scenariusz i pan pod tym kątem komponuje?
0: Jest to bardzo różnie. To zależy od reżysera. To fakt, że od 15 lat skupiony byłem bardziej na komponowaniu muzyki ilustracyjnej do filmów, seriali, nawet gry komputerowe komponowałem, ale również jakieś kampanie reklamowe, gdzie zresztą też są zatrudniani reżyserzy filmowi też bardzo często, o tym ludzie nie wiedzą. Ale jest coś w tym takiego, że to fakt, że pewnego rodzaju wolność artystyczna, mam wrażenie, że w latach 70., 60., 80. kompozytorzy mieli jakby więcej swobody. I obserwacje moje po tych 15 latach komponowania, że trendy, które się pojawiają, każdy reżyser ma swoją jakąś wizję i jednak my, kompozytor, montażysta, operator kamery, scenograf, jednak podążamy za jego wizją, tudzież na planie, kiedy pracują, ale później na etapie postprodukcji, gdzie powstaje całe dzieło, dźwięk, więc kompozytorzy mają za zadanie wręcz zaprezentować coś nowego, ale spełnić jakby tą wizję reżyserską tego statku, który on ciągnie za sobą, jakim jest film, tudzież serial, film dokumentalny. Bardzo różnie to jest. Czasem zapraszają, żeby przyjść na plan, czasem jest tak, że wysyłają scenariusz, czasem jest tak, że chcą, żebym w ogóle dopiero rozpoczął pracę, co ja też bardzo lubię. Oczywiście lubię się ze scenariuszem, ale lubię zobaczyć obraz. Bo to jest jednak muzyka ilustracyjna. Możemy skomponować wiele. Często jest tak, że komponowałem właśnie, bo bardzo chcieli skomponować coś na przykład na etapie scenariusza czy jakichś wstępnych treatmentów. Okazywało się, że później podkładaliśmy, na przykład reżyser bardzo pokochał jakiś motyw i podkładamy i nie idzie to z obrazem. Mimo, że się bardzo podoba. I często też muszę, ten kompozytor ma za zadanie wytłumaczyć też reżyserowi produkcji, że słuchajcie, to jest fajnie, że wam się podoba, ale posłuchajcie, to nie pracuje z tym. Zaplanować coś takiego, ale jednak dla dobra filmu, co będzie działał najlepiej. No i to jest bardzo różnie. No. Są różne gusta też muzyczne, trzeba się w to strzelić. Kompozytor filmowy to jest troszkę taki kameleon. Musi się sprawnie poruszać po wszystkich stylistykach, po wszystkich formach, czuć elastyczność aranżacji, potrafić oscylować tym, potrafić po prostu wyodrębnić obraz dla widza, żeby nie przygnieść muzyką tego obrazu. Jest to bardzo trudna rzecz, którą mam wrażenie, że cały czas się uczę, mimo że robię to od 15 lat. Aczkolwiek mam teraz takie poczucie, że właśnie tymi koncertami i muzyką, która jest wolna od pewnego rodzaju ograniczeń, jest inną formą zupełnie ekspresji, jest ekspresją na żywo. Mam teraz taki czas, że właśnie po tych 15 latach troszkę kładę nacisk na to. Oczywiście też propozycje filmowe przyjmuję, te, które będą mnie interesowały, ale już nie będzie to w takim tempie, jak robiłem to przez ostatnie 15 lat, bo to było jeden projekt się kończył. skończył, drugi się zaczynał. Nie wszystkie w ogóle też są znane, niektóre robiłem gdzieś po prostu, które gdzieś w Polsce w ogóle ich nie ma. Niektóre robiłem projekty, które w ogóle się nie ukazały, bo wielkie firmy to kupowały po prostu i przetwarzały te muzyki na jakieś potrzeby innych produkcji. Mamy czas wielkiej globalizacji takiej korporacyjnej. Wielkie koncerny medialne wykupują od kompozytorów prawa, żeby móc korzystać z tej muzyki w kolejnych produkcjach. To jest naprawdę niebywałe, co to się dzieje teraz, ale to jest dalej muzyka, którą kocham, a fortepian jest też takim instrumentem, w którym jestem tutaj od dziecka. Właściwie w Lublinie się zaczęła ta przygoda z muzyką, dlatego tym bardziej się cieszę, że będę mógł tutaj cząstkę siebie pokazać i zaprezentować.
1: No i zapraszamy raz jeszcze serdecznie na ten koncert 13 czerwca w Wirydarzu w Centrum Kultury o 20.30. To jest najbliższa sobota. Atanas Falkow, jego muzyka, kosmiczna piano Odyseja. Niesamowite dźwięki, ale też i obraz, tak jak pan mówił, będzie tu sporo wizualizacji. No i ta muzyka, która... No, tak sobie rozmawiamy o tej muzyce, ale to chyba mija się zupełnie z celem. Trzeba to przyjść, zobaczyć, poczuć wszystko. Zapraszamy serdecznie. Gdyby pan jeszcze mógł zaprosić sam na ten koncert.
0: Zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Plus na koncert Piano Odyseja w Centrum Kultury o 20.30 już w tą sobotę. To będzie niesamowity koncert, gdyż będzie to nowe, można powiedzieć, nowe brzmienie fortepianu, którego państwo nie słyszeli, oraz wspaniałe wizualizacje przygotowane przez zespół Centrum Kultury, przez samego Rafała Kozińskiego. Więc zapraszam wszystkich państwa bardzo serdecznie.
1: I dziękuję za to spotkanie. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję.
2: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
2: Hyundai. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Nasze spotkanie powoli dobiega końca, ale oczywiście zachęcam i zapraszam, aby z nami pozostać. Po godzinie 19 tradycyjnie dużo muzyki, a po 20 nasza publicystyka, potem oczywiście Nocne Światła i Paweł Krzemiński, nasze programy i muzyka. I to będzie, myślę, przepis na bardzo dobry, udany wieczór z Radiem Plus Lublin. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zbigniew Sapiński, spokojnego, dobrego wieczoru. Do usłyszenia.

0: reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
0: Reklama.
8: Radio Plus Lublin.
9: Fałszywy alarm. Wrócimy do ewakuacji w Pentagonie. Zakaz patostreamingu. Sejm przyjął ustawę. Dziś początek wielkiego piłkarskiego święta. Rozpoczyna się Mundial 2026. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ewakuacja w Pentagonie była wynikiem fałszywego alarmu. Przypomnijmy, wcześniej część pięter i korytarzy zostało zamkniętych, a personel ewakuowany. Służby informowały, że to z powodu incydentu z udziałem niebezpiecznych substancji. Jak się okazało, alarm był fałszywy. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Zakłada ona kary za rozpowszechnianie podczas internetowych transmisji treści, które przedstawiają lub pozorują m.in. czyny zabronione. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Karane ma być pokazywanie podczas internetowych transmisji przemocy wobec ludzi i zwierząt, alkoholowych libacji czy nielegalnego hazardu. Osobom rozpowszechniającym takie treści ma grozić do 5 lat więzienia. Prace nad przepisami zainicjowali posłowie zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji.
11: Ta ustawa łączy, bo wszystkie siły polityczne poza Konfederacją zagłosowały za tą ustawą. Wydaje się, że podpis prezydenta powinien być tutaj czystą formalnością.
10: Mówił Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Sejm przyjął ustawę o zakazie patostreamów. Przepisy trafią teraz do Senatu.
9: O czym informował Michał Skolimowski. To będzie wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. Jutro 3 najnowocześniejsze polskie myśliwce F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Samoloty wystartują z bazy w Łasku i pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem. Plan lotów zna Rafał Różycki.
12: Przelot rozpocznie się nad Gdańskiem. Około godziny 9.45 myśliwce pojawią się nad Westerplatte. Następnie o 10.10 samoloty dotrą nad Warszawę, gdzie skierują się wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. Formacja zakończy trasę nad Krakowem, przelatując około 10.35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej zaznacza jednak, że godziny mogą się zmienić zależnie od pogody.
13: Zachęcamy do wypatrywania nas na niebie.
12: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik bazy lotniczej w Łasku. Wojskowi uprzedzają, piloci zniżą lot, więc nad miastami zrobi się naprawdę głośno.
9: Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów rozpocznie się o 11 w Łasku. Najpierw 4, a potem 3 promile wydmuchał jednego dnia ten sam rowerzysta. Zatrzymali go do kontroli policjanci w gminie Węgorzewo. Mundurowi zakazali mu dalszej jazdy.
14: Jednoślad został odprowadzony do miejsca zamieszkania. Po pewnym czasie ten sam patrol ponownie zauważył mężczyznę poruszającego się rowerem. Jak się okazało, 51-latek zignorował wydany przez policjantów zakaz i kontynuował jazdę, korzystając z innego roweru. Podczas drugiej kontroli badanie stanu trzeźwości wykazało 3 promile alkoholu w jego organizmie.
9: Mówiła Magdalena Hrynkiewicz z węgorzewskiej policji. Mężczyznę ukarano 2 mandatami po 2,5 tysiąca złotych każde.
8: Wiadomości Radia Plus.
9: Kibice odliczają godziny do pierwszego meczu na Mundialu. O 21.00 Meksyk zagra z RPA. Urodzony w Johannesburgu były lewoobrońca Pogoni Szczecin Ricardo Nunes trzyma dzisiaj kciuki za reprezentację RPA. Choć wychował się w Portugalii, przyznaje, że płynie w nim południowoafrykańska krew.
15: Mam nadzieję, że dzisiaj wygra Republika Południowej Afryki. Choć na piłkarzy czeka trudne zadanie, bo grają z jednym z gospodarzy turnieju. W tym przypadku nawet remis będzie bardzo dobry.
0: Even a draw wouldn't be a bad result.
16: Przypomnijmy, początek meczu Meksyk RPA o 21:00.

0: 87 i 9. Radio Plus Lublin.
1: Reklama. Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan, wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 698 6 lub sprawdź na kompan.com.pl.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
3: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
1: Reklama.
0: Radio Plus Lublin.

0: 97 i 9 Radio Plus Lublin. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
4: Hyundai.
5: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
4: Reklama.
0: Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
3: Hyundai. Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
0: Reklama.
4: Radio Plus Lublin.
5: Rusza największy mundial w historii. Za godzinę mecz otwarcia. Jest trzecie weto prezydenta. Chodzi o ustawę o kryptoaktywach. Uczestnicy rejsu Daru Pomorza z 76 roku poszukiwani. Jest 20. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wielki puchar na środku boiska, tancerze i występy największych latynoskich gwiazd. W stolicy Meksyku na Estadio Azteca trwa pierwsza z trzech ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
6: Pueblos del mundo, bienvenidos a México. People of the world, welcome to México.
5: Oficjalną piosenkę turnieju, czyli utwór Die Die, wykonali Shakira i Burna Boy. A pierwszy mecz mundialu o 21:00. Meksyk zagra z RPA. Pierwszy raz w najważniejszym turnieju piłkarskim weźmie udział aż 48 drużyn. Co czeka kibiców? O tym Mateusz Gołębiewski.
7: Najbliższy miesiąc to aż 104 spotkania na najwyższym światowym poziomie. Dla porównania, 4 lata temu wystarczyły zaledwie 64 mecze, by wyłonić najlepszą drużynę globu. Do tego turniej rozgrywany w Kanadzie, USA i Meksyku sprawia, że mecze będą często rozgrywane późną nocą. Dla wielu kibiców z Polski to bariera nie do przeskoczenia.
8: No nie, tym razem nie będę zarywał nocy. Ten mundial jest dla mnie za duży, za monstrualny i będę wybierał sobie mecz.
7: Mówi Michał Listkiewicz, były sędzia międzynarodowy i prezes PZPN. Polaków niestety nie obejrzymy. Koniec futbolowej gorączki 19 lipca, kiedy poznamy nowego mistrza świata.
5: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Nie ma podpisu, jest trzecie weto. Prezydent zdecydował w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił rządowe przepisy. Te m.in. wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Dlaczego nie ma podpisu?
9: Prezydent przy poprzednich wetach mówił w kontekście ustawy o nadregulacji i przepisach, które mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę i najwyraźniej zdania nie zmienia.
10: Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
9: Karol Nawrocki zaznaczał, że jest to zwolennikiem regulacji tego rynku i przypomniał, że w Sejmie znajduje się prezydencki projekt, w większości zbieżny z tym rządowym, ale wprowadzający, jego zdaniem, kluczowe poprawki.
10: Ustawa uzyska podpis, jeśli zostanie poprawiona. Gotowe poprawki leżą w Sejmie.
9: Decyzję prezydenta skomentował premier. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk po trzecim wecie Karola Nawrockiego w sprawie kryptoaktywów.
5: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Ważny moment dla Pomorza. Senat przyjął wczoraj ustawę metropolitalną, a dzisiaj Sejm poparł 15 z 16 zgłoszonych poprawek. Dzięki niej region będzie przyjmować co roku z budżetu centralnego około 300 milionów złotych, głównie na rozwój transportu publicznego.
11: Będzie rozpoczęcie prac w celu stworzenia jednego zarządu transportowego, który będzie myślał o transporcie nie w granicach poszczególnych gmin, tylko szerzej, żeby umożliwić mieszkańcom wszystkich miejscowości efektywny, tani i szybki dojazd do miejsca pracy.
5: Teraz potrzebny jest jeszcze podpis prezydenta.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: Uczestnicy rejsu Daru Pomorza z 76 roku poszukiwani. Planowany jest zlot dawnych członków załogi, którego celem jest odtworzenie wspólnych wspomnień.
12: Chcemy się spotkać po 50 latach, póki jeszcze wielu z nas chodzi po tym świecie i chcemy powspominać, spotkać się z kolegami, których nie widzieliśmy, niektórych nie widziałem 50 lat. Także cały czas szukamy kolegów, z którymi jeszcze nie mamy kontaktu. kontaktu.
5: Mówi uczestnik rejsu Jerzy Pawłowicki. Byli załoganci mogą zgłaszać się do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Minęła 20, 7 minut temu i 30 sekund. Jak słychać gdzieś kartki przewracane, to wiadomo, że przyszedł stary człowiek. Oto jestem. Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. Ja do tej pory tak mam, że po prostu na kartce to jakoś takie wszystko bardziej pewne. Jak ja napiszę, to przynajmniej wiem, co jest napisane, a nie, że gdzieś ktoś coś podpowie, ktoś coś wklei i potem człowiek musi się zastanawiać, weryfikować i sprawdzać. Oczywiście, że człowiek z bliska zajmuje się wszystkim tym, co ważne, a że jesteśmy już bliżej niż dalej do wakacji 27, to już będzie tylko czysta radość i zastanawianie się albo już pakowanie, albo już droga, to zawczasu chcę zadbać o to, żeby te wakacje były jak najbardziej spokojne. To, co dzisiaj wydarzyło się w Sejmie, jeszcze będzie do Państwa wracać, obiecuję. Jeszcze mamy dwa czwartki, żeby poruszyć sprawę nowelizacji kodeksu karnego, bo każdy, kto z nami bywa, chociaż od czasu do czasu, to pewnie nie raz i nie dwa trafił na rozmowę albo a propos tego, jaki wpływ mają media społecznościowe na nas wszystkich, albo jak duży jest dostęp dla dzieci bez względu na ograniczenia wiekowe, albo jak często dzieciaki, nastolatki, które mają dostęp do TikToków i tutaj nie będę nawet wszystkiego wymieniać, bo to bez sensu zupełnie, ale wiedzą Państwo, o co chodzi. Media społecznościowe, które sprawiają, że dostęp do wszystkiego jest szybki, łatwy i niekoniecznie wiarygodny, bo ciężko sprawdzić, czy to już spreparowane przez sztuczną inteligencję, czy nie. To są też te same dzieciaki, które w niejednym, a w wielu badaniach, w większości, te, które na przykład, już odwołam się do tego TikToka, wejdą do tego świata, nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, czy ta treść, którą mają, to jest dobra czy zła. No i trzymam w ręku te poprawki, które dzisiaj zostały przez parlament przegłosowane i ostatecznie tę nowelizację kodeksu karnego, która powędruje do Senatu, jeszcze tam będzie nieco modyfikowana, ale ma zakazać, ma penalizować, czyli wprowadzać kary więzienia do 3 lat albo i do lat 5, jeżeli ten patostreaming to znęcanie się, poniżanie, bicie. Tu jest naprawdę tak ogromna i szeroka paleta, że brak słów, żeby to zamknąć w chwili. Jeżeli będzie z udziałem małoletniego, to kara więzienia może być do lat 5. I szczerze mam nadzieję, że tak jak udało się znaleźć porozumienie ponadpartyjne w Sejmie, tak uda się w Senacie, a prezydent nie będzie się sprzeciwiał. Jeżeli będą wątpliwości, jeżeli są wątpliwości, to już teraz powinny być rozwiązywane, bo to jest ten moment i to jest ten czas po to, żebyśmy w końcu mieli prawo, które mam nadzieję będzie egzekwowane i doprowadzi do tego, że ktoś się zastanowi, czy na przykład zmuszenie własnej matki do wypijania alkoholu do zera, jak to było powiedziane na jednym ze streamingów, za 5 zł od każdego, kto to ogląda, to jest świetny pomysł, czy może to jednak jest kompletna aberracja. Naprawdę małymi krokami pokazujmy, co jest złe, a co jest dobre. Zaczynajmy oczywiście od tego w domu, kiedy rozmawia się jeszcze z dziećmi, bo jeżeli nie rozmawia się z dziećmi, to ciężko od dorosłych wymagać, żeby po prostu potrafili i wiedzieli, rozróżniali, wiedzieli, co jest dobre, co złe i potem nie eskalowali tego, co w sieci złe. Dobre niech eskalują do woli. Tak się zapędziłam w tej złości, że sama pomyliłam i nie w tę stronę powiedziałam. Faktem jest, że nowelizacja kodeksu karnego została dzisiaj przez Sejm przyjęta. Do Senatu powędruje 24 czerwca, być może jeszcze przed wakacjami się uda. Potem miejmy nadzieję, że uda się to podpisać. Prawo już, ustawę i najpóźniej od 1 września ona będzie już działała. Dlaczego mówię i dlaczego tak klepię o tym dobrym i złym? Bo ciężko czasem. Proszę zresztą gdzieś tam się zapytać, może akurat w samochodzie cała rodzina jedzie. Nie tylko tata albo mama wracają z pracy do domu, albo nie tylko tata albo mama jadą dopiero do pracy, tylko gdzieś tam razem jesteście w grupie. Zróbcie sobie taką zabawę, podajcie przykłady zachowań i zapytajcie swoich dzieci, zapytajcie swoich bliskich, co jest dobre, co jest złe, co jest przykładem dobrego zachowania, co nie, czy widzą w jakimś zachowaniu coś dobrego albo złego. Świat był pełen filmów, w których palenie papierosów to było super. No, przecież, ależ to dorosłe, ależ to męskie i proszę tutaj wybrać sobie takie epitety, jakie państwo tylko sobie życzą. Do tej pory alkohol to też jest przecież rzecz, która dajcie spokój, no przecież jeszcze to nikomu lampka wina nie zaszkodziła. Mało tego, czerwone wino to przecież nawet dobre na krwinki. Myślę, że spotkali się państwo nie raz, nie dwa z takim uzasadnieniem. Mało tego, znane postaci kojarzone chociażby ze szklaneczką whisky i cygarem Winston Churchill, czy królowa Elżbieta, która przecież do każdego posiłku miała podawany alkohol i to za każdym razem inny, nawet jeżeli były trzy dania, to były trzy lampki innego wina, czy też kieliszki alkoholu, a już wieczorowa lampeczka, no to przecież coś normalnego. To teraz pytanie, dlaczego ona gada tyle o tym alkoholu? Ano dlatego, że jak tylko w Warszawie, już w całej Warszawie została ogłoszona prohibicja, to znaczy teoretycznie nie można kupić alkoholu między 22 a 6 rano, no to sprytny Polak i na takie rzeczy sobie znajdzie rozwiązanie. Emelina jest taka instytucja. Emelina. Nie brzmi to najlepiej, nie kojarzy się to najlepiej, a jednak chętnych nie brakuje. Alkotaksówki również. Oczywiście, że dla chcącego nic trudnego i gdzieś tam na obrzeżach Warszawy, jeszcze nie poza Warszawę, też skuteczne zresztą wyjście do knajpy, też rozwiązuje problem, jeżeli ktoś postrzega prohibicję w kategorii problemu. Tyle, że każde kolejne badanie mówią, że nie ma bezpiecznej ilości alkoholu, że jest traktowany, uwaga, bo być może nie wszyscy wiedzą, a może nie chcą wiedzieć, jako substancja rakotwórcza na równi z tytoniem czy azbestem. No to jak? To nadal ta lampeczka to jest okej? To żeby nie było, że ja przyszła igdera, to ja zasięgnę teraz wiedzy od siedzącego obok mnie autorytetu, Krzysztof Brzuska, były dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Ja wiem, że to brzmi jak gderanie, ja wiem, że to do pewnych rzeczy się dorasta, chociaż patrząc na młode pokolenie, to jest nadzieja, że przynajmniej przez jakiś czas będzie lepiej, albo że zmieni się kompletnie to myślenie i postrzeganie alkoholu. My mamy taką kulturę, która alkohol przyjęła, zaakceptowała, zaadoptowała i po prostu z nami idzie jak inna używka, czyli kawa, którą ja tutaj mam.
2: My ten alkohol mamy wbity do głowy przez przemysł alkoholowy, przez propagandę, nazywając to wprost. Mm-hmm. Utrzymywanie przekonania, że alkohol jest w naszej kulturze głęboko zakorzeniony, jest zwykłym oszustwem i naciąganiem. Mało tego, pokazuje się alkohol jako coś fantastycznego i wspaniałego, ale jakoś przemysłu alkoholowego nie widzę w tych przypadkach, w których jego używanie czy nadużywanie kończy się tragicznie. Jeżeli, tak jak pani wspominała, no, przy alkoholu niektóre tak zwane zacne osoby, czy nawet zacne osoby spędzają czas, to niewiele mówi się o końcu tych osób. Kiedyś było takie powiedzenie, trochę jazzem się interesuje, bez gazu nie ma jazzu. Ale to jak to, co się wydarzyło z Komedą, z Chłaską, to, co spotkało wielu naprawdę dobrych muzyków, to jednak alkohol, ten koniec, może powiem inaczej, zafundował koniec pewnego etapu kultury w życiu tych ludzi. Po prostu skończył ich życie. To jest dramat i tragedia. Natomiast jesteśmy chociażby poprzez reklamy epatowani tym, czym, co dobrego jest w alkoholu, jak to miło, sympatycznie i przyjemnie, ale tegoż samego aktora już jako, nie wiem, beneficjenta spożycia dużej ilości alkoholu, czyli wtedy, kiedy ma kaca, nikt nie pokazuje, bo to nie są przyjemne sceny, więc z tą kulturą bym nie przesadzał. W końcu nasza kultura tego niby kulturalnego picia alkoholu oparta jest w gruncie rzeczy na postaci fikcyjnej, czyli taki pan Zagłoba, który to Rubaszny, wspaniały, do takich tradycji
1: wąsa podkręcił.
2: Tak, nawet jedno z piw nosi stosowną nazwę, ale to, co jest pokazywane na temat alkoholu w reklamach, czy w opowieściach, czy nawet w jakichś tam opracowaniach pseudonaukowych, jakim to dobrem społecznym jest alkohol, jest po prostu nieprawdziwe. Może sam początek, pierwsze łyki, czy pierwsze niewielkie ilości wprowadzone do organizmu rzeczywiście rozluźniają, rzeczywiście dają pewien efekt spokoju, ale ciąg dalszy nie jest przyjemny. Jest nie do przyjęcia.
1: Ja wiem, że przez tych, którzy być może zaczynają, przez tych, którym kojarzy się to z zabawą, z towarzystwem, z socjalizacją, może być traktowane jako antydepresant, ale w konsekwencji to i tak zawsze będzie depresant. Tylko tego już nie widać, bo ten, który wpadnie i pójdzie o krok, drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty za daleko, to po prostu najzwyczajniej w świecie znika z tego wesołego kręgu i jego już nie ma. I o tym się nie mówi, o tym się nie myśli. To teraz...
2: ta osoba znika z tego wesołego kręgu, ale ta osoba, te osoby, które przekroczą granicę, które piją ryzykownie, mają zaburzenia w swoim stosunku do alkoholu, to są osoby, które utrzymują przemysł alkoholowy. To jest swego rodzaju... To znaczy, to jest informacja prawdziwa, wybadana, ale to jest swego rodzaju taki mit, o którym nikt nie mówi. Mianowicie 70% rodaków, którzy piją ogromne ilości alkoholu, utrzymują przemysł alkoholowy. Wybadali to Brytyjczycy, gdy okazało się, że gdyby tak naprawdę wszyscy pili na poziomie mocno umiarkowanym bądź wcale, no to rozwój przemysłu alkoholowego nie byłby możliwy.
1: Poszedł bardzo, i to bardzo, rozwój w stronę bezalkoholowych rzeczy. Oczywiście trzeba sprawdzać skład, bo cukier to też nie jest dobre rozwiązanie. Ale po przerwie zaczniemy od tych mitów, bo ich jest znacznie, znacznie więcej.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Coraz więcej miast stwierdza, głosuje i mówi, u nas też nie będzie można kupić alkoholu między 22 a 6 rano. 1 czerwca już cała Warszawa oprotestowane były, nie wiem czy Państwo pamiętają, bo to już mogło się wydarzyć wcześniej, ale zostało przyblokowane pilotaże, tylko najpierw w dwóch dzielnicach, ale ostatecznie już cała stolica jest objęta tym zakazem. Od 1 lipca Toruń wprowadza u siebie taki zakaz, kolejne miasta dyskutują, mówią dlaczego nie. Spróbujmy wpłynąć na nawyki. Wiadomo, że zawsze są ludzie, którzy mówią, jak ktoś będzie chciał, to się napije. Tak, bezsprzecznie. Jeżeli ktoś jest dorosły, ma pieniądze, jak będzie chciał, no to siłą się go przecież nie przykuje do kaloryfera.
2: Ale ta osoba, która, o której można powiedzieć, że jak będzie chciał, to się i tak napije, zamiast szukać alkoholu, powinna szukać pomocy u psychoterapeuty.
1: To prawda, tylko musi zrozumieć.
2: To są osoby, tak. Jej otoczenie powinno motywować do zmiany, bo tutaj na siłę rzeczywiście wiele zdziałać się nie da, ale trzeba pamiętać o tym i zawsze zadawać sobie pytanie, kto w środku nocy szuka alkoholu? To jest albo osoba, która nie ma problemu z chorobą alkoholową, ale jest pod wpływem alkoholu i w związku z tym ten mózg pracuje w sposób mocno ograniczony. Albo jest to osoba, która ma rzeczywisty problem i albo jest już za tą czerwoną linią, albo tuż przed tą czerwoną linią, więc to jest istotne, komu ograniczamy dostęp do alkoholu w godzinach nocnych. Co istotne, te ograniczenia w godzinach nocnych nie dotyczą restauracji. Mhm. To jest ważne dlatego, że pierwszym celem ograniczenia sprzedaży w godzinach nocnych było bezpieczeństwo i spokój mieszkańców. Bo ja pracując ponad 20 lat zajmując się tym tematem, nie spodziewam się, że ograniczenie w godzinach nocnych spowoduje gwałtowny spadek spożycia alkoholu w Polsce. Bo to nie jest polityka alkoholowa, to jest sztuka wojny, a nie działania takie, no tu spróbujemy, tam coś zrobimy, tu pilotaż, może się uda. Nie, wiadomo co trzeba zrobić. Ograniczenie w godzinach nocnych tak naprawdę to jest działanie z kategorii redukcji szkód, więc po pierwsze ci sąsiedzi i spokój w miastach, ale po drugie ograniczenie dostępu dla tych, którzy koniecznie za jakieś marne pieniądze chcą się dobić, nie wiem, pryferkach, na afterkach, bo inaczej, jednak inaczej spożywany jest alkohol bez kontroli społecznej, czyli na ulicy gdzieś za kioskiem, a inaczej w restauracji czy w pubie, gdzie jest osoba odpowiedzialna za to, żeby nietrzeźwemu alkoholu nie podać.
1: Do tego są tabliczki, są przepisy, chociaż też wiemy doskonale, jak to wyglądało. Nietrzeźwym alkoholu nie podajemy, albo dozwolone od lat 18. I na to, jak zwykle, znajdą się sposoby. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby gdzieś ruszyć taką maszynę, może zmiany w ogóle podejścia, zmiany oswajania. Ja na przykład piętnuję strasznie na imprezach urodzinowych dziecięcych, mówienie, a to jest dla was szampan. Nieważne, że to jest oranżada w butelce, ale ta butelka jest na wzór alkoholu, ona już uczy takiego nawyku, jak mamy uroczystość, to otwieramy sobie alkohol i dzieci się bawią w takie rzeczy.
2: To nie jest zabawa, ponieważ dzieciaki tak naprawdę wychowują się przez obserwacje głównie. To, co widzą, powtarzają czynności dziecka. No ja nie wyobrażam, czynności rodziców, ja nie wyobrażam sobie, żeby ojciec, który siedzi z piwem w ręku, mówi do syna, słuchaj,
1: nie pij,
2: że to ma jakikolwiek skutek wychowawczy. Niestety tak jest. Sam interweniowałem w jednej z popularnych sieci sprzedaży, żeby w zestawach kuchennych dla małych dzieci zniknęły kieliszki i butelki do szampana w formie zabawki. Także to jest ważne. Kształtowanie nawyków jest bardzo ważne, a niestety w Polsce ze względu na to rozprzestrzenienie się reklam, na tę powszechność, bo wspominała Pani o socjalizacji z alkoholem. Takie badania robiliśmy. To był rok 2000 chyba 16 albo 17, więc no, sporo lat temu, ale to były badania unijne i spośród państw Unii Europejskiej to Polacy są najbardziej socjalizowani z alkoholem, czyli w największym stopniu, 67% rodaków, uważa alkohol za artykuł spożywczy jak każdy inny. Nie widzi niebezpieczeństw, a w tej, zdawałoby się, takiej rozpasanej Wielkiej Brytanii w ten sposób, taki sposób postrzegania alkoholu, to jest około 20%. Więc tutaj jesteśmy w czołówce, no ale ja powtórzę to, co mówię od dawna. Największą zbrodnią na wychowaniu młodzieży są reklamy, bo pokazujemy ten świat przez pryzmat butelki, a nie mówimy, czym tak naprawdę ten alkohol jest, a spodziewamy się później, że dzieciaki nie będą używały alkoholu, nie będą używały innych narkotyków, bo przecież alkohol jest narkotykiem. W związku z tym trzeba pamiętać o tym, że to spustoszenie w głowach młodych ludzi dzieje się tu i teraz i trwa w Polsce już 20 kilka lat, więc tak na dobrą sprawę drugie pełne pokolenie wychowuje się w kulcie dobrej zabawy przy alkoholu.
1: O ile człowiek dokumentnie nie zniszczy wątroby, to przestając pić ma szansę zregenerować na tyle organizm, żeby zapomniał, że był zniszczony przez alkohol?
2: Ja trochę uzupełnię. O ile nie zdoła zniszczyć wątroby, to może zdołać uruchomić mechanizm choroby onkologicznej, może spowodować uruchomienie żylaków całego układu pokarmowego, może spowodować chorobę trzustki, więc tych niebezpieczeństw, tych zagrożeń jest bardzo wiele. Natomiast jeżeli w którymś momencie rzeczywiście ktoś zredukuje swoje picie, już nie mówię o całkowitym zaprzestaniu, ale jeżeli zredukuje swoje picie alkoholu, to rzeczywiście ma szansę na poprawę swojej sytuacji. Zresztą trzeba pamiętać, że alkohol jest trucizną, śmiertelną trucizną. W Polsce umiera z powodu różnych chorób podalkoholowych około 40 tysięcy osób. Natomiast bardzo ciekawe zjawisko zaobserwowano, może w tragicznych czasach, ale w czasie II wojny światowej, jak Niemcy zaaresztowali całe wino produkowane przez Francuzów dla swojego wojska i w tym czasie śmiertelność wśród Francuzów gwałtownie spadła. Czyli w przypadku wątroby rzeczywiście tak jest, że można proces zatrzymać na pewnym poziomie zaawansowania tej choroby, ale tu i teraz, natychmiast. W końcu, cóż...
1: A akurat Francuzi to jest świetny przykład, bo to jest pierwsza rzecz, którą można zaobserwować w filmach, w serialach, a poza tym, no, z czym kojarzy się Francja? Na pewno z winem do posiłku.
2: Ale proszę spojrzeć, że podobnie powinna kojarzyć się Hiszpania i Włochy. I wcale tak nie jest, dlatego że Francuzi piją tego wina niby tylko do posiłku, ale jednak duże ilości. Śmiertelność z powodu marskości wątroby we Francji jest wyższa niż w Polsce. Tam z tego powodu umiera około setki, około 100 tysięcy osób. Natomiast niby ten sam rejon Morza Śródziemnego, ta sama dieta, Włosi piją 1/3 mniej. We Włoszech kwestia liczby uzależnionych osób naprawdę jest marginalna. Inne zachowanie, mimo że alkohol jest obecny. Wiele zależy od dawki, chociaż rzeczywiście, tak jak w tej chwili wśród młodych widać tę tendencję, czyli no low, jest znakomitym pomysłem i cieszę się, to jest

0: pośród których w większości rekrutują się ci, którzy umierają z powodu alkoholu. Te 40 tysięcy osób to jest jednak ogromna armia i owszem, zdarzają się osoby młode, 20-25-letnie uzależnione od alkoholu, ale jednak rozpowszechnienie, to przyzwyczajenie picia, przyzwyczajenie nadużywania czy picia ogromnych ilości alkoholu głęboko w mózgach jest zakorzenione w pewnej grupie ludzi.
1: Kiedy mówimy o uzależnieniu?
0: Mówiliśmy o uzależnieniu. Był taki czas, kiedy była mowa uzależnienie, choroba. Pierwsza sprawa to było uzależnienie. Potem była mowa o tym, że to jest choroba taka jak każda inna, więc jak gdyby poznając mechanizmy, potrafiliśmy powiedzieć, że uzależniony, nieuzależniony, były testy, pytania. Natomiast w związku z ostatnimi badaniami, no ostatnimi w końcu publikowane rok 2019-2020, w związku z badaniami mówiącymi, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, każda ilość alkoholu zostawia trwały ślad w organizmie, czy to w układzie nerwowym, czy w układzie pokarmowym, mówi się o zaburzeniach używania alkoholu w stopniu lekkim, średnim bądź silnym. I to jest klucz. Nie mówimy w tej chwili o osobach, mimo że dalej to funkcjonuje jakoś tam, no i oczywiście staramy się ten moment, tę czerwoną linię gdzieś określić, ale mówimy o zaburzeniach w używaniu alkoholu. To jest istotne, dlatego że każda osoba, która widzi u siebie problem w tym, że no z alkoholem coś jest nie halo, może zgłosić się do placówki lecznictwa odwykowego, dostać tam pomoc i to wcale nie musi być ta osoba, która spełnia kryteria, te poprzednie kryteria choroby alkoholowej. I to jest istotne, więc sama ochrona zdrowia czy system lecznictwa odwykowego bardziej, bo to jest taka specjalna gałąź wydzielona i chyba dobrze nie podlegająca psychiatrii, pomaga każdemu, kto chce ograniczyć spożycie alkoholu. To jest istotne. Właśnie kiedyś przyjmowano do systemu lecznictwa wyłącznie osoby, które się zdecydowały na to, tak, od jutra chcę być abstynentem. Ale to nie jest dobre rozwiązanie. Dlatego, że jest część osób, która zdaje sobie sprawę z tego, że no, być może jestem za słaby, nie dam rady, ale porozmawiaj z psychoterapeutą, umówcie się na to, że w najbliższym czasie, nie wiem, pijesz połowę, może jedną trzecią, pijesz rzadziej, pijesz mniejszej
1: kompletnie
0: ilości.
1: Kompletnie inne podejście od tego, od dziś ośrodek zamknięty 28 dni, to takie też...
0: To jest podejście dziś... bardzo humanitarne, bardzo holistyczne i istotne, ale to na to pozwala nam wiedza. Kiedyś jednak tym największym problemem zdawało się dla osób nadużywających alkoholu było uzależnienie. To nie jest prawda. Wcale uzależnienie nie jest tą częścią naszego życia najtrudniejszą.
1: A co jest najgorsze? Upośledzenie, nie wiem, układu nerwowego, czy właśnie uszkodzenie organów wewnętrznych?
0: To jest kwestia funkcjonowania osób uzależnionych, takich, które mamy zdiagnozowane, które przechodzą swoje leczenie. Mamy w Polsce 600, może 800 tysięcy. Rocznie, warto to powiedzieć, około 300 tysięcy, 250-300 tysięcy rodaków się leczy. To jest ogromna armia. Ale największym zagrożeniem, zarówno społecznym, jak i zdrowotnym, somatycznym, to są te osoby, które używają alkohol w sposób ryzykowny, szkodliwy. To jest armia około 3 milionów osób. I to spośród tych osób głównie rekrutują się ci, którzy umierają, a nie spełniają tych takich klasycznych warunków uzależnienia.
1: Próbuję to dodefiniować, żeby zrozumieć i przełożyć, bo my mamy w tej chwili też duży problem z, myślę, traktowaniem tej lampki wina, bo przecież to nie jest wódka. Powtarzam teraz takie komunały, które gdzieś tam w przestrzeni są powtarzane. No przecież ja nie piję wódki. Ja nie piję ciężkiego, mocnego alkoholu. No kieliszek wina, no przecież to jest eleganckie. To się kojarzy z czymś, z klasą wyższą. Z czymś dobrym. Wpływ, no czerwone mięso, kieliszek czerwonego wina, no po prostu no wydaje się, że nic lepszego. To jest jedna taka grupa.
0: I tu jesteśmy w pułapce reklam.
1: Tak, dokładnie tak. A druga grupa to jest taka, wracam z pracy, nie umiem zrzucić tego stresu w naturalny sposób.

0: sposób. Najszybciej, no to i znowu tutaj, nie wiem, wino, piwo, czy cokolwiek takiego, ale nie to, żeby się upić, żeby zmienić swój stan myślenia, tylko po prostu jak nie wiem, jak tabletka witaminy D. Za mało słońca, to pyk.
1: I tu jest kolejna pułapka ze strony alkoholu. To znaczy w miarę spożywania alkoholu organizm zwiększa swoją tolerancję na alkohol. Polega to na tym, że żeby osiągnąć ten sam stan
0: relaksu
1: czy odprężenia, z biegiem czasu trzeba wypić coraz większe trzeba pić coraz większe ilości alkoholu. I to jest prosta droga do całkowitej degrengolady. Niestety tak działa alkohol. Przecież ja to powtórzę, alkohol jest narkotykiem, alkohol jest trucizną, a alkohol jest znakomitym rozpuszczalnikiem chemicznym, dlatego lekarstwa, warto o tym pamiętać, że jeśli ktoś ma chorobę somatyczną, dostaje lekarstwa, no to musi się zastanowić, czy alkohol, aby nie spowoduje pogłębienia choroby, a z całą pewnością zneutralizuje leki. W najpopularniejszych, spośród 60 tych najpopularniejszych, najczęściej używanych leków w naszych przypadłościach, 60 rodzajów tych leków reaguje, wchodzi w interakcję z alkoholem. Niektóre są jakby neutralizowane przez alkohol, ale inne pogłębiają skutki tego leku.
0: No. Musimy mieć absolutnie świadomość. To jest jak z wszystkim. Zdawać sobie sprawę, nazywać rzeczy po imieniu, nie udawać, że problem nie istnieje, chociaż pewnie każdy z nas gdzieś kiedyś miał taką tendencję, jak się położy pod kołderkę, to może ten problem zniknie. Nie, one nie znikają, drodzy Państwo. One co najwyżej się nawarstwią, a potem zrobi się z nich wielki kołderkowy potwór. Po przerwie o tym, że alkohol nie zna równouprawnienia.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Alkohol nie zna równouprawnienia. To kolejny dowód na to, że nie nadaje się do naszych czasów. To już tak troszeczkę z uśmiechem, bo ciekawa jestem, jak państwu się wydaje. Kogo, jakiego słowa użyć, żeby było dobre? Nie, że kusi, nie, że nęci, ale kogo owija sobie wokół palca łatwiej? Kobiety czy mężczyzn?
2: No niestety rzeczywiście nie ma równouprawnienia ze względu na skład hormonów, na hormony, ze względu na skład chemiczny, będę brutalny, ciała, ze względu na ilość tłuszczu w ciele kobiecym, w ciele męskim, w ciele mężczyzny, nawet jeśli ważą tyle samo, te proporcje nie są równe i skutki używania alkoholu są różne. Niestety ten wpływ alkoholu jest również różny na układ nerwowy. Niestety panie wpadają dużo szybciej w uzależnienie od alkoholu, dużo ciężej. Te skutki są widoczne wcześniej. Warto też powiedzieć, że jak Niemcy wybadali między 15 a 26% przypadków raka piersi u młodych pań spowodowane jest przez alkohol, ale tej równości nie ma. W żadnym przypadku nie ma tej równości, to wiemy. Skwapliwie z tego korzysta przemysł alkoholowy, kierując swoje fantastyczne reklamy w stronę pań. Sam pamiętam taką wyjątkowo skandaliczną kampanię, która pięknie opakowane butelki z wódką prowadziła kampanię pod tytułem Twoja najlepsza przyjaciółka, a wódka nazywała się Ona. I ten element tajemniczości, no tak to jest. Poza tym jest jeszcze jeden element, no kwestia emocji. Panie są bardziej emocjonalne, raczej więcej tego alkoholu potrzebują, żeby ze swoimi emocjami zejść chemicznie.
1: Z wysokiego C?
2: Tak, nieco niżej i to jest problem. Rośnie liczba pań uzależnionych, które mają zaburzenia w używaniu alkoholu w stopniu wysokim, które się leczą i bardzo dobrze. Są jeszcze dwa elementy, o których muszę powiedzieć. Pierwszy to taki, że panie świetnie kamuflują swoje picie. Tu są mistrzyniami i ta pomysłowość w domu, bo panie często piją właśnie w samotności, w domu, w zaciszu domowym. To jest jeden element, a drugi, no rynek, i tu wrócę do przemysłu alkoholowego, rynek stworzył produkt, który świetnie mieści się w torebce, pasuje do dłoni, mało tego, jest smakowy, jest, można, ktoś lubi wiśnie, może pić wiśnióweczkę, ktoś cytrynóweczkę. Tak, małpki. To jest...
1: Przekleństwo, to jest nasze przekleństwo.
2: To jest nasze przekleństwo i to te małpki spowodowały, że rozbujało się nasze społeczeństwo, ta część starsza, o której mówiłem, rozbujało się nasze społeczeństwo i dlatego są takie skutki w śmiertelności, bo oprócz czystego spożycia alkoholu na głowę mieszkańca, tak jak to się zawsze liczy, tutaj pewna poprawa jest, drugim czynnikiem jest ilość przypadków śmiertelnych i liczba psychoz. I tutaj niestety te nasze dane idą w górę. Chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, który przemysł alkoholowy, browary akurat, zastosowały w stosunku do pań. Piwo już nie jest gorzkie, piwo nie jest jakieś, nie wiem, o
1: trudnym,
2: tak, brzydkie, natomiast jest soczkiem, który zawiera tam 5,5% alkoholu.
1: Nie ma, bo są 2%, 4%, ile by nie było, to jest zawsze o tyle za dużo.
2: Tak, zawsze jest o tyle za dużo, ale też warto pamiętać, że jeśli smakuje mi 5%, to przejdę na 2% po to, żeby oszczędzać swój organizm. Może uda się może uda się w ten sposób ograniczyć, wyjść z pewnych problemów.
1: Ograniczanie, bo to też jest dla mnie zupełna nowość. Myślałam, że po prostu odstawienie. No to jest jedyne lekarstwo, żeby dać organizmowi czas, żeby, nie wiem, zapomnieć samego przyzwyczajenia, zapomnieć rytuału, zapomnieć smaku, zapomnieć tego gdzieś tam stanu ukojenia. Czy jeżeli ktoś się decyduje na coś takiego, to jest jakiś czas uniwersalny, który może rzeczywiście zresetować nam głowę?
2: Czasu uniwersalnego na pewno nie ma. Tak jak nie ma czasu uniwersalnego na to, kto wpadnie w kłopoty, a kto nie. Każdy organizm reaguje indywidualnie. Natomiast rzeczywiście każde odstawienie gwałtowne poprawi... Abstynencja przez pewien czas poprawi sytuację organizmu. Zresztą takim cezusem, taką granicą pewną w zachowaniach rodaków był czas pandemii. Właśnie wtedy ta część starszych, którzy troszkę sobie małpkowali, a nie musieli iść do pracy, gdzieś tam postawili zamiast małpki w kieszeni, to postawili sobie pół litra za ekranem komputera. To młodzi ludzie, którzy generalnie używali alkoholu w takich bardziej społecznych warunkach, w pubie, na spotkaniu, przy okazji jakiejś imprezy, te imprezy były wykluczone, wyłączone. I od tego czasu, ja nie mówię, że to jest przyczyna, ale od tego czasu widać w całej Europie poprawę sytuacji wśród osób młodych, bo ta część naszego życia, która była zajęta przez pandemię, spowodowała, że młodzi ludzie zobaczyli, że no, bez alkoholu da się funkcjonować, da się żyć.
1: Można się bawić, można mieć świetny humor.
2: Tak, to prawda.
1: Bo to jest jeszcze też duży problem. Gdzieś tam myślę, że nadal społecznie i pewnie jeszcze przez długi czas będzie się łączył alkohol z wyjściem na imprezę, z tym wyjściem wieczornym, z tym wyjściem, nie wiem, raz w tygodniu, raz w miesiącu, jak zwał, tak zwał. Ja się cieszę, że mieszkam na wsi, uwielbiam spać o 22 i to nie jest w ogóle w moim takim codziennym kalendarzu, więc nie ma się tutaj nad czym zastanawiać. No ale wystarczy wejść do miasta, większego miasta, wyjść wieczorem na spacer po centrum na przykład, no to od razu widać, co z czym się łączy.
2: Tak, to prawda. To jest dość trudne do opanowania de facto. Myślę, że tutaj wielkim sukcesem akurat prezydenta Warszawy jest to, że przetrwał tę nawałę głupoty, którą słyszał ze strony swoich własnych radnych. I zakaz, ograniczenie sprzedaży w godzinach nocnych jest w całym mieście. Nawiasem mówiąc, w związku z tym, że to w dużych miastach przede wszystkim to ograniczenie jest, to w tej chwili około 11 milionów Polaków nie ma w nocy dostępu do alkoholu. To się tak wydaje, że to jest tylko tam 200 chyba w tej chwili, 218 gmin, ale to są te największe. Zresztą w tych małych gminach to może poza stacjami paliw...
1: To i tak nie było sklepu.
2: Nie było sklepu monopolowego. No, a stacje paliw to oddzielna historia. W trakcie dyskusji, która toczy się w Sejmie, wiele argumentów pada za tym, że no stacje to margines, to jest 2% spożywanego alkoholu, ale jeśli mówimy o wychowaniu społeczeństwa, jeśli mówimy o tym, żeby wstrząsnąć tymi, którzy prowadzą samochód pod wpływem alkoholu, no to jaka może być lepsza kampania niż pokazanie, wyrzucenie alkoholu ze stacji paliw, pokazanie kierowcom, nie, to nie jest towar jak każdy inny.
1: Która stacja benzynowa, która się kojarzy z samochodem.
2: Nie musisz tego kupować. Mało tego, są badania pokazujące, że wśród kierowców, którzy leczą się z choroby alkoholowej, 70% z nich, tych uzależnionych, tych, którzy już wpadli i szukają pomocy, 70% z nich kupowało alkohol na stacji paliw, a co tragiczne, połowa z nich mówi, że tak, kupowałem alkohol na stacji paliw i piłem albo przed jazdą, albo w trakcie jazdy. Jeżeli z tego uda się tylko przez wyeliminowanie alkoholu ze stacji paliw, uda się, nie wiem, ograniczyć liczbę pijanych kierowców o 10 czy 20%, to trudno o lepszy sukces i co istotne, trudno o lepszą kampanię propagandową mówiącą o tym, że alkohol nie jest towarem jak każdy inny. To koniecznie trzeba zrobić.
1: Dużo jeszcze do zrobienia. Każdy taki kolejny krok jest krokiem w dobrą stronę. Ja już kilkadziesiąt lat pracuję, więc mam z tyłu głowy takie wspomnienie nagrania po wypadku samochodowym. Reporter podchodzi do mieszkańców małej miejscowości i pyta, no pił? Ktoś widział, że pił? I odpowiedź brzmi, no panie, normalnie no tyle co przed drogą. To gdzieś tam w tej mentalności w głowach ciągle jest i naszym obowiązkiem jest to zmieniać. Bardzo dziękuję za ten czas.
2: Dziękuję pięknie i dziękuję za zainteresowanie tematem, dlatego że był w Polsce taki czas, kiedy problem alkoholu, bardzo niedawno, problem alkoholu próbowano zamieść pod dywan. No, ja pomijam to, że musiałem odejść z agencji, ale dwa lata później zamieciono pod dywan całą agencję. Wydawało się, że problemu nie ma. Ale szczęśliwie w tej chwili są osoby w parlamencie, które bardzo mocno stawiają na zmianę naszej sytuacji.
1: No to niech się zmieni. A im częściej i głośniej będziemy o tym mówić, myślę, że tym większa szansa. Nawiązuje ciągle do tego patostreamingu. Jak dało się to, to może i uda się z alkoholem. Były dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
2: Byłej
1: Alkoholowych.
2: Państwowej.
1: Byłej, bo ciągle jest co robić, tylko no właśnie, tylko po prostu trzeba wziąć się za robotę no i zakasać rękawy. Krzysztof Brzuska, bardzo dziękuję za ten czas.
2: Dziękuję pięknie.
1: Wszystkiego dobrego. Po 21 też o zdrowiu będzie.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: I to zawsze tak jest, że jak gość przychodzi do studia, to państwo w połowie rozmowy do nas dołączają. 21 minęła co do sekundy, 4 minuty temu, nieustająco jest czwartek, nieustająco człowiek z bliska, nieustająco Małgorzata Świtała mówi państwu dobry wieczór. Tak nadal jak w dobrym przedszkolu albo w dobrej podstawówce. Na pewno każdy to ze swojej szkoły pamięta. To wprowadza jakiś taki rytm po to, żebyśmy mogli się przygotować do tego, co tam dalej. Przez pierwszą godzinę, przyznają państwo, nie było łatwo. Mówimy niby o rzeczach oczywistych, że alkohol to nie jest nic dobrego, a jednak z tyloma pozytywnymi rzeczami się kojarzy. Tak gdzieś w głowę wszystko to jest wtłoczone, ale proszę pamiętać, że jest uznawany, ja to powtórzę, wynotowałam sobie, pewnie na pamięć się w końcu tego nauczę, jako substancja rakotwórcza klasy pierwszej na równi z tytoniem i azbestem. Myślę, że słowo azbest powinno jakoś tak troszeczkę przemówić, bo z tym tytoniem to też ciężko. Tak czy inaczej, skoro tutaj postaraliśmy się co nieco wytłumaczyć w związku z tym, co Polak potrafi i Polak tworzy przy kolejnych miastach, które wprowadzają prohibicję, no to teraz zajrzyjmy w głąb siebie i nie będzie to rozmowa o duszy. Tak bardziej konkretnie w głąb siebie, z takimi różnymi zakrętami. Magdalena Kaniewska obok mnie, to znaczy, że będzie mowa o tym, czym zajmuje się człowiek w Klinice Chorób Wewnętrznych i Klinice Gastroenterologii. Zapisałam sobie to również, ale to trudne słowo. Pewnie po jakimś czasie się przyzwyczaję. Państwowy Instytut Medyczny MSWiA. Witam serdecznie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór pani redaktor.
1: Gastroenterolog. Jaka jest różnica?
2: Gastroenterolog to jest prawidłowa nazwa.
1: Po prostu. Tak. A tamto to jest skrócone dla takich jak ja.
2: Tak.
1: Żeby łatwiej się mówiło. Jak z perspektywy tak po prostu prace oddziału zmieniają się czasy przez różne mody, przez różne nawyki, diety, które wystarczy raz wypowiedzieć słowa dieta przed swoim telefonem, a natychmiast pojawia się milion propozycji, jedna lepsza od drugiej. To widać w szpitalach?
2: Tak, oczywiście, że to widać. Teraz no, na pewno to jedzenie, które mamy, jest dużo gorszej jakości niż jeszcze było 20 lat temu. Także my zmagamy się, no i więcej używek jest na pewno. Mhm. Także coraz więcej pacjentów jednak jakieś zaburzenia, tak zwane żołądkowo-jelitowe ma. Coraz więcej pacjentów trafia do gastroenterologa i niestety, co jest takie niepokojące, coraz więcej młodych pacjentów i myślę, że to jest niestety taka nasza przyszłość, ponieważ coraz więcej jest też chorób o podłożu autoimmunizacyjnym.
1: A one dotyczą... Dlaczego sami siebie atakujemy?
2: To zawsze niestety są... to nie jest takie proste, bo wszystkie choroby o podłożu autoimmunizacyjnym są... Musi być i immunologia w to zamieszana, i genetyka, no i czynniki środowiskowe. I to właśnie jest to, o czym dzisiaj mamy rozmawiać. Mm-hmm. Czyli to wszystko, co jemy, co pijemy, co napotykamy na swojej drodze, to wszystko powoduje to, że w jelicie zaczyna się dziać źle i dochodzi do takiej burzy immunologicznej i do różnego rodzaju chorób. Ale jakby młodzi ludzie trafiają na szczęście nie tylko z chorobami właśnie autoimmunizacyjnymi, ale również jest wielu pacjentów, którzy, no oczywiście trzeba pamiętać o raku jelita grubego i tutaj wszystkich przestrzegam, że no po 50 każdy kolonoskopię powinien mieć wykonaną. Zresztą są programy takie przesiewowe, które gdzie naprawdę prosto się dostać na kolonoskopię w ramach takiego programu i nie ma kolejek takich długich, jak w innych przypadkach. Natomiast no jest
1: raz
2: dużo
1: na jaki
2: też...
1: czas powinno się robić po 50?
2: To zależy, co się znajdzie. Tak, okay. To zależy, co znajdziemy. Jeżeli są polipy i je usuwamy, to zależy, jakiego rodzaju polip, ile tych polipów i wtedy już my mówimy pacjentowi, co ile lat powinien wykonać badanie. Natomiast jeżeli to badanie jest całkowicie prawidłowe, to tą kolonoskopię może spokojnie sobie powtórzyć po 10 latach.
1: Czy to nie jest trochę tak, że kolonoskopia to jest na tyle wstydliwe badanie w takim powszechnym mniemaniu, że o ile gdzieś tam na przykład kobiety przełknęły już mamografię i jak dzwoni ten telefon, że minęły 2 lata, to po prostu to już się traktuje jako no, taki cykl, do którego trzeba podejść, no dobrze, no to idziemy, robimy i tyle, bo to się, do tego już się przyzwyczaiłyśmy, no bo mamografia to tylko dla pań, a kolonoskopia?
2: Znaczy kolonoskopia obrosła w takie legendy, ja myślę. Przede wszystkim należy pamiętać, że teraz mamy dużo nowocześniejsze aparaty do wykonywania kolonoskopii. Jeszcze no tak myślę, że 30 parę lat temu to były takie półsztywne endoskopy, więc to badanie rzeczywiście rodziło pewne problemy. Teraz rzeczywiście te aparaty są dużo łatwiejsze do wprowadzenia, sprawiają, to badanie nie sprawia już takiego bólu. Natomiast no, przygotowanie też jest dosyć takie trudne dla pacjenta, ale też mamy już inne możliwości, prawda? Już nie musimy jednego z leków pić, no nie powiem nazwy na antenie, ale to zawsze rodziło dużo problemów. Teraz mamy różne preparaty, które nie wymagają tak dużej ilości...
1: Rozumiem, przeczyszczające po prostu.
2: Przeczyszczające po prostu, tak, bo jelito musi być czyste. Po to, aby bezpiecznie i tutaj bym chciała zwrócić uwagę, że skoro już się decydujemy wykonać kolonoskopię z różnych względów, albo profilaktycznie, albo niestety coś się dzieje i dlatego ją robimy, bardzo ważne jest przygotowanie. Przygotowanie im trzeba poświęcić odpowiednio dużo czasu, zawziąć się i to, co trzeba wypić, im więcej wody, tym lepiej to jelito będzie lepiej wyczyszczone. Z tego względu, że jeżeli to jelito nie jest dobrze wyczyszczone, to niestety my uznajemy taką kolonoskopię jako, no, złej jakości i tak zalecamy wykonanie w ciągu roku kolejnej. W związku z czym...
1: Nie ma na skróty. Nie ma metody
2: nie
1: skróty.
2: Nie ma. Także to jest... My zresztą poświęcamy dużo czasu jako gastroenterolodzy na to, żeby pacjentowi wytłumaczyć, jak powinien się przygotować do badania. Właśnie po to, żeby to nie było badanie stracone, bo człowiek się namęczy, a badanie się skończy i lekarz powie, że no bardzo jest mi przykro, ale była tak słaba widoczność, że to badanie niestety nie jest dobrze wykonane i trzeba powtórzyć.
1: Znieczulenie. Ja dawno temu słyszałam, że lepiej znieczulenia to nie brać, lepiej mieć pełny kontakt z lekarzem i mówić, gdzie co jest, jeżeli chodzi o odczucia. Czy to była kwestia tego, że to był jeszcze po prostu mniej elastyczny sprzęt, czy nadal tak jest?
2: Każdy pacjent inaczej znosi znieczulenie, znaczy badanie, bo jeżeli mówimy na przykład o szczupłej osobie, bardzo szczupłej, no to badanie rzeczywiście będzie mogło powodować ból. Ból wynika po prostu z tego, że my wprowadzając aparat musimy wdmuchiwać powietrze i tak jak pacjenta boli brzuch, jak ma mocno wzdęty brzuch, to my to powodujemy najzwyczajniej w świecie, wprowadzając aparat. Natomiast jakby nie powoduje bólu to, że my na przykład usuwamy te polipy czy coś, ale absolutnie nie boli. Pacjent tego kompletnie nie odczuwa. Natomiast też osoby, które na przykład miały zabiegi operacyjne, tutaj też szczególnie myślę o kobietach na przykład, które miały cięcie cesarskie, albo o naszych pacjentach, którzy mieli z jakiegoś rodzaju operację jelita, to badanie rzeczywiście może być bolesne, bo mogą być wzrosty. I wtedy rzeczywiście my sami zalecamy takie badanie, wykonanie go w znieczuleniu, no dla lepszego komfortu. Pacjenci wolą zrobić badanie w znieczuleniu. No my rzeczywiście mamy, mając kontakt z pacjentem, też widzimy, czy coś się dzieje, czy wprowadzając aparat, pacjent zgłasza ból, wiemy, co w tym momencie robimy, czy mogliśmy w jakiś sposób ten ból spowodować. Także no myślę, że większość pacjentów woli mieć badanie w znieczuleniu. Dokonywane tak, już tak źle się nie kojarzy wtedy. No absolutnie w ogóle, no bo pacjent się budzi, nawet nie wie, że to badanie miał zrobione.
1: A jak się dobrze przygotował, to i może trzymać kciuki za dobry wynik. Kolonoskopia to jedno, gastroskopia to drugie.
2: No gastroskopia. W kolonoskopii my jesteśmy w stanie obejrzeć całe jelito grube i końcówkę jelita cienkiego i to jest bardzo ważne, bo my nie uznajemy jakby kolonoskopii za pełną, za wykonanie pełnej, jeżeli właśnie nie zobaczymy ileum terminale, czyli tej końcówki jelita cienkiego, połączenia cienkiego z grubym. Natomiast gastroskopia jesteśmy w stanie obejrzeć przełyk, żołądek i początek dwunastnicy, więc oceniamy górny odcinek przewodu pokarmowego. Możemy zobaczyć, zawsze pobieramy test urazowy, żeby stwierdzić, czy jest bakteria Helicobacter pylori, która może powodować zapalenie, chorobę wrzodową. Natomiast zostaje nam parę metrów jeszcze jelita cienkiego, prawda? I tu jest problem. Możemy obejrzeć oczywiście całe jelito. Możemy to zrobić albo metodami obrazowymi. I tutaj czy w rezonansie, co jest bezpieczniejsze, bo nie naświetlamy pacjenta, czy w tomografii komputerowej, jest to badanie tak zwana enterokliza albo enterografia. My po prostu oprócz tego kontrastu, który jest dożylnie podawany, dajemy do wypicia też płyn, dzięki czemu jelita się napełniają i jesteśmy w stanie ocenić, czy w jelicie jest coś, czy są jakieś zgrubienia, czy sugeruje to badanie, że coś w jakiejś części jelita się dzieje. I wtedy na przykład, jeżeli tak jest, możemy wykonać podobna nazwa, ale enteroskopię, czyli my wchodzimy albo od góry, czyli jak gastroskopia, albo od dołu, tak jak kolonoskopia, takimi, to jest dwubalonowa enteroskopia, takim specjalnym aparatem i takimi kawałeczkami przechodzimy dalej przed jelito cienkie i wtedy możemy pobrać wycinki, usunąć polipy, zahamować krwawienie, dużo możemy zrobić.
1: Kiedy to jest wskazanie do tego badania? Kiedy jest wskazanie do tych badań? Bo i na kolonoskopia, gastroskopia, czy to jest, kolonoskopia mamy ustalone, po 50 obowiązek, po prostu. Jeżeli chcemy o siebie dbać, to wpisujemy to do kalendarzyka dbającej osoby. Gastroskopia?
2: Gastroskopię też musimy wykonywać, szczególnie jeżeli pacjent ma objawy jakiegoś z górnego odcinka przewodu pokarmowego. No oczywiście, jeżeli ma objawy krwawienia, to w ogóle nie ma się co zastanawiać, ale jeżeli na przykład nawet młoda osoba poniżej 40 ma objawy z górnego odcinka i po takiej terapii inhibitorem pompy protonowej miesięcznej te objawy nie ustępują, no to powinniśmy wykonać badanie. Ja tu bardzo chciałam uczulić wszystkich Państwa na to, że teraz nie ma tak, że na nowotwory chorują osoby po 50. Niestety my coraz częściej widzimy młode osoby chorujące na nowotwory, czy jelita, czy żołądka. W związku z czym, jeżeli objawy nie ustępują po takim podstawowym leczeniu, to jest skazanie między innymi do wykonania również gastroskopii.
1: Czy to nie jest trochę tak, że nadal tak jest w wielu gabinetach? Ja sama słyszałam, pani jest jeszcze na to za młoda. Jak człowiek
2: niestety
1: chce coś
2: tak bywa.
1: Sprawdzić.
2: Niestety tak bywa. My zawsze też kierujemy się tak zwanymi czerwonymi flagami, czyli takimi objawami alarmowymi, które mogą nam sugerować, że jednak coś takiego niepożądanego się dzieje u pacjenta, czyli takie nagłe chudnięcie, jakieś gorączki niewyjaśnione, no jeżeli krew w kale się pojawia, albo taki smolisty stolec, my to tak nazywamy. On wygląda dokładnie tak jak smoła. Jest czarny, jest taki lepki. Jeżeli bóle brzucha wybudzające na przykład, albo biegunki wybudzające w nocy, to są dla nas objawy alarmowe, które sugerują, że jednak być może nie jest to choroba czynnościowa, czyli nie jest to na przykład zespół jelita nadwrażliwego, tylko rzeczywiście coś z pacjentem się dzieje i wtedy musimy ocenić przewód pokarmowy. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że w naszej klinice gastroenterologii chorób wewnętrznych PIM MSWiA my również wykonujemy USG jelit. To jest badanie nieobciążające pacjenta. Właściwie pacjent nawet nie musi być koniecznie na czczo. Jesteśmy w stanie ocenić jelita. Ja jeszcze jak byłam tak zwaną młodą lekarką, mówiło się, że nie, to jelita nie są do oceny w USG. A teraz mogę się pochwalić, że jestem ambasadorem i BUSA to jest taka międzynarodowa instytucja zrzeszająca radiologów, gastroenterologów, chirurgów, którzy zajmują się pacjentami z chorobami zapalnymi jelit i właśnie zdaje się specjalny certyfikat do wykonywania USG jelit. my uczymy w naszej klinice, lekarze też z całej Polski, jak to wykonywać. Rzeczywiście głównie wykonujemy to badanie u pacjentów z chorobami zapalnymi jelit, czyli chorobami o podłożu autoimmunizacyjnym, ale jelita da się też zobaczyć w USG, także to jest kolejne badanie. No i takie nowoczesne jakby badanie, pacjenci też się często pytają o to badanie z użyciem kapsułki endoskopowej, no ale to też musimy najpierw zrobić inne badanie obrazowe, żeby być pewnym, że pacjent nie ma zwężenia jelita, no bo jeżeli
1: żeby
2: ma...
1: Żeby ta kamerka nie utknęła,
2: tak, to
1: nie
2: może
1: została
2: utknąć.
1: Na wieki.
2: Dokładnie, więc my musimy być pewni, że ona przejdzie, prawda? I że nie zrobimy też krzywdy pacjentowi.
1: A taki człowiek, na przykład jak ja by sobie pomyślał, a dobra, szybko pognę taką kamerkę, będzie z głowy i nie będzie się człowiek zastanawiał. Nie, to niech się człowiek najpierw zastanowi, bo najpierw trzeba wiedzieć, przez co ta
2: kamerka
1: musi
2: taką
1: przejść.
2: Entroskopię, tą kapsułkową wykonujemy przy krwawieniach z przewodu pokarmowego. Kiedy nie możemy znaleźć, robimy gastroskopię, tam nie znajdujemy źródła krwawienia, robimy kolonoskopię, tam też nie znajdujemy, ale widzimy, że krew jest. No to sugeruje to, że jest coś u góry. Tylko teraz pytanie, jakbyśmy chcieli zrobić enteroskopię, no to od której strony iść, prawda? I wtedy kapsułka nam pokaże, prawda? Możemy zobaczyć, z której części powinniśmy zacząć, czy od góry, czy od dołu.
1: My niestety musimy na chwilę skończyć, ale tylko na chwilę, po to, żeby zacząć po przerwie od tego, co ma modne, a niekoniecznie dobre.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
0: Hyundai. Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Skoro wszyscy już zostali zachęcani do gastroskopii i kolonoskopii, tak, takie rzeczy, no przecież oczywiście, że w audycji człowiek z bliska, no bardziej z bliska się nie da, może być z bliska od środka, od której strony sobie tylko państwo życzą. Proszę nie traktować tego jako coś w ogóle nadzwyczajnego, to jest po prostu kolejna rzecz, która sprawi, że będziemy wiedzieć na swój temat więcej. A że żyjemy coraz dłużej, to naprawdę warto zadbać o to, żeby żyć w jak najlepszym zdrowiu. Bo jak nie, no to wtedy to długie życie wcale nie jest takie przyjemne, przyznają państwo. Zatem odhaczyliśmy, zarejestrowaliśmy, będziemy dbać, a potem pada zawsze pytanie, no a jaka dieta? A jak to zrobić, żeby ja ostatnio usłyszałam, zrób wszystko, co masz zrobić przed 50, bo potem będzie już ciężej. Bo będzie tylko gorzej.
2: Ale jeśli chodzi o jedzenie?
1: O dietę. Odchudzanie się, o przygotowanie organizmu do tego, że potem będzie jeszcze gorzej, bo czas menopauzalny jednak się rozciąga, żeby schudnąć.
2: Znaczy tak, jeśli chodzi w ogóle o dietę, to najzdrowszą dietą jest dieta tak zwana śródziemnomorska. O co chodzi z dietą śródziemnomorską? Każdy z nas był nad Morzem Śródziemnym i co my jemy?
1: Pizza.
2: Jemy, no, niekoniecznie. Aczkolwiek pizza na przykład z włoskiej mąki jeszcze chyba nikomu
1: robione.
2: Tak nie zaszkodziła. Natomiast chodzi o to, my jemy to, co dosłownie wyłowimy tam z morza.
1: Warzywa.
2: Świeżo przygotowane. Głównie chodzi o to, żebyśmy tak jedli dużo warzyw. Musimy dostarczać naszym jelitom błonnik. Ten błonnik bardzo odżywia nam jelita, powoduje to, że kosmki dobrze wchłaniają, że wszystkie serotonina się wydziela. Proszę pamiętać, że 90% serotoniny jelita nie tylko działają, żeby pokarm rozdrobnić, wchłonąć to, co trzeba i później wydalić to, czego nie trzeba. Pamiętajmy, że 90% serotoniny, czyli tak zwanego hormonu szczęścia, wydziela się właśnie w jelitach, produkuje się w jelitach.
1: To nie jest takie oczywiste.
2: Dlatego się mówi o tej właśnie, o tej osi jelito-mózg. Mhm. Proszę sobie przypomnieć, jak państwo mieli stres, to momentalnie bóle brzucha, skurczowe takie. Niektórzy pacjenci mają biegunkę, a znowu jak brzuch boli, to od razu boli głowa. Człowiek jest
1: nie tak
2: zmęczony, zdenerwowany i spać nie może. Także to jesteśmy jakby jednym organizmem. To jest wszystko połączone. I jeśli chodzi o dietę, my musimy pamiętać o tym, że w naszych jelitach my mamy parę kilogramów bakterii. Każdy ma swoje unikalne bakterie. One ogólnie są tak trochę poszeregowane, jeżeli chodzi o poziomy też, prawda? Trochę inne są w żołądku, trochę inne są w jelicie cienkim, inne w jelicie grubym. A te bakterie mają niesamowite zdolności też do produkcji immunoglobulin, do tego, że mamy odpowiednią odporność, to, że się dobrze czujemy. I teraz pewne czynniki mogą wpłynąć na to, że dojdzie do tak zwanej dysbiozy, czyli zmieniają się nam proporcje tych bakterii i zmieniają się ilości. Czyli jest, mówiąc wprost, więcej tych złych, a mniej tych dobrych. To mogą powodować antybiotyki przede wszystkim, nadużywanie pewnych leków. My teraz garściami kupujemy leki przeciwbólowe, kupujemy inhibitory pompy protonowej. To są świetne leki na żołądek, ale jeśli chodzi o jelita, zbyt długie stosowanie ich może powodować właśnie dysbiozę. Ale mamy operacje, pacjentki często mają cięcie cesarskie, pacjenci mają usuwane pęcherzyki żółciowe. To wszystko powoduje to, że te jelita całkiem inaczej zaczynają nam pracować, też między innymi dlatego, że zmieniają się te bakterie. I to, co dla nas jest najważniejsze, my zawsze uczulamy pacjentów, że tak, jeżeli chodzi o picie, no to głównie picie wody jak największych ilości. Dostarczamy błonnik. Jeżeli tego błonnika nie jesteśmy w stanie dostarczyć w warzywach, takich nieprzetworzonych właśnie, surowych warzywach, owocach. Owoce znowu dużo cukru mają, też nie należy ich nadużywać, bo one znowu są tą pożywką dla tych złych bakterii. Te bakterie powodują rozkładanie tego cukru i pacjent ma wzdęcia brzucha. Dochodzi do takiej choroby, która jest nazwana SIBO, czyli przerost flory bakteryjnej jelit. On właśnie powoduje typowo wzdęcia brzucha. Pacjenci mogą mieć biegunki, mogą mieć zaparcia. Także dla nas zdrowa dieta to jest dieta, po pierwsze, jemy w co kilka godzin. Nie robimy tak, że na przykład nie jemy śniadania, albo jemy tylko śniadanie, a później znowu...
3: Zgłaszam się, bo tego akurat ja byłam zawsze nauczona. Śniadanie, wstajesz, jesz śniadanie, gdzieś tam potem te równe posiłki, nie wiem, obiad, kolację możesz sobie darować, ale tak, żeby nie chodzić głodnym, to na pewno, to jeszcze przy cukrzycy ciążowej, to tam jeszcze wtedy więcej posiłków, ale w tej chwili najczęściej chyba powtarzaną teorią jest ten niby post, najlepiej 18-godzinny, żeby jeść tylko przez 6 godzin w ciągu dnia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A śniadanie? A po co ci śniadanie? Przecież
2: nie jest to prawidłowa dieta. Taką dietą, gdzie bardzo się zwraca uwagę na tą właśnie taką równomierność posiłków, jest dieta też cukrzycowa, prawda? I wtedy każdy z zegarkiem w ręku pilnuje jednak, kiedy powinien ten posiłek zjeść. O co chodzi? My, robiąc te posty przerywane, powodujemy bardzo duże wahania cukru i insuliny. I to powoduje to, że dlaczego na przykład chociażby państwo, siedząc tutaj w radio, prowadząc kolejne wywiady, nie macie kiedy zjeść i sięgacie na przykład po batonik, prawda? O co chodzi? Chodzi o to, że dochodzi do takich zaburzeń, do takiego spadku cukru. Jedząc taki batonik, od razu sobie podnosimy ten poziom cukru. Wtedy zaczyna działać insulina i bach, z powrotem mamy to samo. Chodzi, jedząc równomiernie posiłki, powodujemy to, że ten cukier ustala nam się na równym poziomie. Nie mamy tych wahań, w związku z czym my nie robimy się nagle głodni. Jeśli chodzi na przykład o jelita, też pamiętamy, tam są hormony jeszcze inne wydzielane, na przykład GLP-1. Teraz
3: też modny
2: ze względu na leki, które są stosowane obecnie przy leczeniu cukrzycy, ale leczeniu również nadwagi. Także chodzi o to, żeby te posiłki, one mogą być malutkie. Czasami pacjenci się pytają, czy warto kupować dietę pudełkową. I ja mówię, że tak, spróbować właśnie po to, żeby nauczyć się jeść w określonych godzinach, bo każdy, kto kupi dietę pudełkową, to tak, pierwszego dnia to jeszcze te pudełka sobie postoją, drugiego dnia no to już się głupio zrobi, że kupiłem i nie zjadłem i nagle się okazuje, że w ciągu tygodnia człowiek zaczyna się uczyć jedzenia takiego równomiernego. One są fajnie poszeregowane, widać jakie ilości, my ogólnie jemy za dużo. Jemy za duże porcje.
3: Mi się nie podobają, od razu mówię.
2: Nie podobają?
3: Nie, ja wolałam przy tej diecie cukrzycowej wstać wcześniej, zrobić sobie, przygotować sobie 4-5 posiłków, bo nie mogę patrzeć na to pudełko.
2: Ale oczywiście, że tak. No jest plastiku i tak dalej. Oczywiście. Ale chodzi mi o to, o samą systematyczność, prawda? Więc ja czasami mówię, że jeżeli ktoś ma problem z czymś takim, to niech sobie wykupi na 2 tygodnie i zobaczy, jak to wygląda. I nagle się okaże, że po pierwsze zobaczy, że te posiłki, które jadł normalnie, to są nienormalnie duże, że wcale tyle nie potrzebuje, bo jedząc równomiernie je się dużo mniej. Jak będą państwo jedli co te 3 godziny, zobaczycie, że de facto te posiłki będą dużo mniejsze. Po drugie, no dużo warzyw, przede wszystkim warzywa. Potem pamiętajmy o białku, to jest bardzo ważne. Natomiast węglowodany na samym końcu tak naprawdę, one nie są nam tak potrzebne.
3: To białko. Białko jest kluczem w tych wszystkich dietach, które również modne, zalecające właśnie, a nie jedz śniadań, potem zjesz 3 albo 4 jajka, najlepiej z boczkiem, to zobaczysz, bo to rzeczywiście sprawia, że człowiek nie jest głodny, tylko też nie ma wszystkiego.
2: Tak, nie, to tak nie można. Tym bardziej, że później każdy je mnóstwo kupuje, idzie do apteki i kupuje mnóstwo suplementów, bo się okazuje, że witamin nie ma w ogóle. Także nie, posiłki powinny być zrównoważone. Białko, warzywa i dopiero na koniec trochę węglowodanów, ale przede wszystkim nie takie słodkie używki, jakieś batony, nie jakieś ciastka, to tego nie powinno się jeść. No to rzeczywiście od święta.

0: nie powinno. Tak, absolutnie nie powinno się jeść. Druga rzecz o bardzo modnej diecie, czyli diecie bezglutenowej, też chciałam powiedzieć, dieta bezglutenowa jest tylko i wyłącznie zrezerwowana dla pacjentów, którzy mają chorobę trzewną, czyli nietolerancję glutenu, potwierdzoną.
1: Celiakię, tak?
0: Celiakię. Mhm. Natomiast bardzo na diecie bezglutenowej każdy będzie się czuł lepiej. Najczęściej jest to tak, że pszenica powoduje dosyć duże dolegliwości, jeśli chodzi o jelita. Więc pszenicę można odstawić, ale nie inne
1: zboża,
0: zboża z glutenem. Gluten jest potrzebny po to, żeby odpowiednio wchłaniać minerały, żeby nasze jelita też prawidłowo pracowały. Natomiast rzeczywiście pszenica nasza, szczególnie no niestety nasza polska, jest bardzo zanieczyszczona i to może powodować dolegliwości przez różnego rodzaju tam dodatki, prawda, przy obróbce. Dodawane.
1: A co z tymi suplementami? Bo z każdej strony to tak. To może biotynę na włosy, skrzyp. No, ja to akurat wolę wypić taki zerwany, ususzony własnoręcznie, ale nie gdzieś tam w tabletkach. Ale to tu jeszcze... Oj, żebym sobie tylko coś przypomniała. Jedynym, z wysiołka, a to tamto.
0: To znaczy jedynym suplementem, jedyną rzeczą, którą powinniśmy suplementować.
1: Witamina D?
0: To jest witamina D. I to absolutnie w naszej szerokości geograficznej każdy powinien suplementować witaminę D.
1: Ale trzeba najpierw sprawdzić jej poziom, ile się ma, czy po prostu...
0: To znaczy właściwie tutaj jest tak, że każdy z nas 1000 jednostek w ciągu dnia powinien przyjmować. No chyba, że rzeczywiście jest wielkie słońce i gdzieś się wyjeżdża, no to można sobie na ten czas wstrzymać, ale normalnie 1000 w ciągu lata, 2000 zimą, a osoby na przykład z chorobami zapalnymi jelit dwa razy wyższe dawki. Oczywiście powinno się sprawdzać tam przynajmniej raz w roku poziom witaminy D, ale właściwie, tak jak mówię, że my w Polsce wszyscy powinniśmy suplementować.
1: Co z cudownymi odchudzaczami w zastrzykach i tabletkach? Czy one są naprawdę dla wszystkich i czy da się na pstryk wyglądać dużo lepiej w mniemaniu wielu osób, a potem zacząć normalnie funkcjonować bez?
0: Chodzi o leki, te, które są te lekami przeciwcukrzycowymi.
1: Nazw już to, nie ma co wymieniać.
0: Natomiast no to sytuacja wygląda tak. To jest rzeczywiście rewolucja, jeśli chodzi. Pamiętajmy, że my nie mówimy teraz, my mówimy o chorobie otyłościowej, prawda? Ja nie mówię o na przykład kobietach, które chcą pójść sobie na imprezę za miesiąc, prawda? I schudnąć te kilka kilogramów i używają te leki. Mówię raczej o pacjentach, którzy mają chorobę otyłościową, więc to jest rewolucja. Natomiast jeżeli chodzi o takie szybkie chudnięcie, no, żeby lepiej wyglądać, no to lepiej by było jednak poćwiczyć i jednak się trochę pokatować. Natomiast te leki rzeczywiście, no pamiętajmy, mamy epidemię otyłości i te leki rzeczywiście mogą uratować życie, tak naprawdę życie pacjentom. Pamiętajmy, że choroba otyłościowa sprzyja również nowotworom. W związku z czym i teraz więcej też dzieci choruje, więc tutaj te leki mogą uratować komuś wręcz życie. One mają, są wskazania ścisłe też do ich stosowania, powinny być stosowane pod nadzorem lekarza. Natomiast no, są świetne, ale one też, no nie ma leku bez działań niepożądanych. One też mogą powodować działania niepożądane. Czy można je odstawić? No, my te leki znamy dopiero od kilku lat, prawda? Więc też się uczymy jako lekarze. Często wygląda to tak, że niestety musimy je długo stosować i z odstawieniem jest problem. Często jest tak, że musimy po prostu zmniejszyć dawkę do takiej najmniejszej, która daje efekt i możemy troszeczkę żonglować już później też tym okresem, co jaki się podaje, ale no to wszystko zależy od sytuacji, od tego, no bo inaczej będzie to u osoby, która ma nadwagę, a inaczej będzie u osoby, która ma otyłość i ważyła ponad 200

0: kilo. Także zawsze rozważamy w stosunku do pacjenta to postępowanie. Tak.
1: Prawda jest taka, że wszędzie przydaje się racjonalne podejście. Chociaż czasem ręka w górę, kto nigdy go nie stracił. No nie oszukujmy się. Zawsze gdzieś tam ta nutka emocji walczy z tym rozumem, ale na końcu naprawdę lepiej by było, gdyby on wygrywał. Zbilansowana dieta. Ta dieta śródziemnomorska to jest coś, co no chyba najczęściej przez ostatnie lata słyszałam. Natomiast tych narracji jeden posiłek dziennie. Człowiek nie jest stworzony do tego, żeby tyle jeść. Wystarczy ten jeden posiłek dziennie. To nawet na chłopski rozum nie gra.
0: No niestety nie. Niestety tak nie powinniśmy robić. No tylko, że wszyscy żyjemy, no jesteśmy zabiegani i to różnie wygląda. Dlatego wracając na przykład do tych leków, jeżeli ktoś rzeczywiście nie radzi sobie, jest otyły, i właśnie głównie je powiedzmy wieczorem po powrocie do domu, nie ma czasu, żeby
1: gotować,
0: ćwiczyć.
1: Przygotowywać i ćwiczyć. Mhm.
0: No to umówmy się, jeżeli nie zrobił tego przez 10 lat, to nie zrobi tego, choćby nie wiem co się działo, więc no mimo wszystko lepiej włączyć lek. Prawda? Który doprowadzi do tego, że zmniejszymy ryzyko nowotworu, zmniejszymy ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, zmniejszymy ryzyko udaru, więc no coś za coś, to są świetne leki. Ale tak jak mówiłam, też pamiętajmy o tym, że chudnąc nagle zwiększamy ryzyko kamicy pęcherzyka żółciowego. I na przykład te różne opowieści, które no w ciągu kilku miesięcy, na przykład 20 kilo, prawda, tak jakby pan, ale to nie chodzi mi tylko o stosowanie tych leków w ogóle. Jeżeli też ktoś się zaweźmie, będzie ćwiczył i tak schudnie, jest ryzyko, że powstaną złogi w pęcherzyku żółciowym, także trzeba o tym pamiętać. Powinno się wykonać USG jamy brzusznej. Na przykład przy tych lekach my jako gastroenterolodzy zalecamy stosowanie kwasu ursodezoksycholowego na wieczór, który zmniejsza trochę ryzyko powstawania tych złogów. Bo te wszystkie opowieści, które też były, że te leki powodują ostre zapalenie trzustki, to chodzi po prostu o to, że nagle chudnąc powstają złogi w pęcherzyku, one wysypując się do dróg żółciowych mogą spowodować no, ostre zapalenie trzustki. Więc i mamy takie pacjentki, które trafiają do nas, no nie były poinformowane po prostu przez lekarza, że tutaj no chudnięcie też powinno być racjonalne. To nie powinno być tak na pstryk właśnie, że w ciągu miesiąca ktoś chudnie 15 kilo i że to się nie odbije w jakiś sposób na organizmie.
1: Diabeł tkwi zawsze w szczegółach i naprawdę warto gdzieś tam do nich zajrzeć, bo nawet jeżeli w miesiąc człowiek tyle straci i jakimś cudem nie zrobi sobie krzywdy wewnątrz organizmu, to konia z rzędem temu, kto zadba w tym czasie też o skórę. To wszystko i opakowanie i wnętrzności muszą jakoś ze sobą zgrać, tak samo jak ten rozum z emocjami. Bardzo dziękuję za ten czas. Mam wrażenie, że za krótko. Mam wrażenie, że jeszcze się spotkamy. Tym bardziej proszę notować wszystko, co Magdalena Kaniewska i teraz uwaga. Może nie przekręcę niczego, Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie mówiła.
0: Dziękuję bardzo, dobranoc.
1: Dziękuję, dobranoc. Po przerwie, drodzy Państwo, sprawdzimy, czy da się jeszcze polecieć na Kubę, czy lepiej już sobie darować wizyty.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No i dokąd się Państwo wybierają na te wakacje? Ja przyznam szczerze, na Kubie nie byłam. Dużo o niej słyszałam, ale to też, tak powiem, bardzo po cichu między nami, że fascynowała mnie Kuba reżimu Fidela Castro i te jego wielogodzinne przemówienia, ale poczytałam książki, poczytałam przemówienia i wyspy nie odwiedziłam. Oczywiście to pół żartem, pół serio, bo to, co w tej chwili dzieje się na Kubie, no nie nastraja pozytywnie na pewno. Turystyka to jest rzecz, z której Kuba żyła, ale jak się nie ma prądu i właściwie transporty humanitarne dopływają albo nie, no to ciężko tam cokolwiek oferować turystom. Do tego jeszcze linie lotnicze nie latają, do tego hotele się zamykają. Stąd zapowiadając spotkanie z Bartłomiejem Znojkiem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, analitykiem do spraw Ameryki Łacińskiej, pytałam, czy my kiedykolwiek jeszcze możemy mieć w planach wyjazd na Kubę. Dzień dobry.
2: Dobry wieczór.
1: O, właśnie.
2: Myślę, że taki jest plan prezydenta Trumpa, który, wydaje mi się, ma takie dwa cele, że chciałby się zapisać w historii jako ten prezydent, który wreszcie przełamie opór reżimu rządzącego od wielu dekad, ale też dzięki temu otworzy możliwości dla biznesu ze Stanów Zjednoczonych. Te możliwości oczywiście istnieją w sektorze turystyki, hotelarstwa, nieruchomości. Jeżeli wierzyć w to, że Stany Zjednoczone widzą Wenezuelę jako model postępowania wobec podobnych państw, no to można się spodziewać, że szukanie korzyści biznesowych jest jednym z celów związanych z tą presją.
1: Wiele razy szukał już kolejnego stanu prezydent Stanów Zjednoczonych, a to Kanada, a to Grenlandia. Czy to będzie jednak Kuba?
2: Myślę, że sukces w pojmaniu wojskowym Nicolasa Maduro w styczniu rozochocił administrację, że może po prostu doprowadzić do zmian w różnych skomplikowanych miejscach w zachodniej półkuli, którą ta administracja jawnie nazywa swoją półkulą. I oczywiście piętrzył tutaj różne żądania, oczekiwania. Natomiast w przypadku Kuby to rzeczywiście jest pewien wyrzut sumienia, że przez te dekady nie udało się nic zrobić. Mamy jako sekretarza stanu Amerykanina kubańskiego pochodzenia Marco Rubio, więc jest to osobista sprawa. No ale fakt, że prezydent Trump uwikłał się w wojnę przeciwko Iranowi, komplikuje te plany i widać, że Stany Zjednoczone bardzo liczą na to, że ta piętrząca się presja wreszcie wymusi ustępstwa na reżimie i nie będzie potrzebne użycie siły.
1: Czy to, co się wydarzyło w Wenezueli, w planie, w głowie albo wojskowych, albo samego Trumpa, to był krok w stronę Kuby, no bo jednakowoż po inwazji tam transporty do Kuby przestały płynąć.
2: Jeżeli popatrzymy na to, jak w ogóle kształtowała się polityka, deklaracje tej administracji, odkąd rozpoczęła rządy, to widać tutaj dwa główne nurty. Jeden to jest związany z tym, żeby uwolnić właśnie region od tych brutalnych reżimów. I sam Marco Rubio mówił o Wenezueli, Kubie i Nikaragui jako trzech tyraniach, z którymi trzeba sobie poradzić. A z drugiej strony jednak było takie silne środowisko, przede wszystkim MAGA, które liczyło na to, że właśnie ta administracja wymusi zmiany i co pozwoli też na jakieś korzyści biznesowe dla kraju. Więc jest to pewna wypadkowa tej logiki. To, co się wydarzyło w Wenezueli, oczywiście było zaskoczeniem, natomiast było najdalej idącą realizacją tej wizji opartej na ożywionej doktrynie Monroe. I myślę, że ten sukces w Wenezueli i to, że można mieć jakiegoś członka reżimu, który będzie współpracował z administracją, jest widziane jako rozwiązanie w przypadku Kuby, czyli nie zmiana reżimu, ale zmiana przywódcy Kuby, który po prostu będzie współpracował z administracją.
1: Jak długo Kuba się utrzyma, mając takie ograniczenia, jakie są w tej chwili? Ostatnio to chyba 90-godzinna przerwa w dostawie prądu.
2: Trudno sobie wyobrazić, żeby przy takim odcinaniu udało się wytrzymać. Natomiast wydaje mi się, że tutaj znamienne jest to, co wiadomo na temat Nicolasa Maduro, że on przygotowywał się na różne scenariusze i był nawet gotowy zginąć w walce i to pojmanie wojskowe było dla niego zaskoczeniem. Natomiast widzę podobieństwo trochę, które może być w przypadku, może istnieć w przypadku reżimu kubańskiego, gdzie od dekad hasłem jest patria o muerte, venceremos, czyli ojczyzna albo śmierć i zwyciężymy. Więc z jednej strony jest to pewne zobowiązanie reżimu, że będą walczyć nawet, jeżeli mają zginąć, o rewolucję i oczekiwanie od społeczeństwa, że wytrzyma i że będzie, że zginie za ojczyznę. I smutna prawda jest taka, że wydaje mi się, że reżim, zdając sobie sprawę, że Kubańczycy w dużej części cierpią coraz bardziej, jest w stanie ich poświęcić, byle tylko utrzymać ten wizerunek Kuby jako takiego tego tradycyjnego, legendarnego bastionu, który opiera się Stanom Zjednoczonym i imperializmowi amerykańskiemu.
1: Zastanawiam się, na ile możliwa byłaby rewolucja taka jak za Fidela Castro, to znaczy, żeby to ludzie powstali przeciwko, żeby czuli, że to jest ich rewolucja. Nie wiem, czy przypadkiem nie dość pejoratywne jest to moje skojarzenie, ale chodzi mi o sam fakt, na ile wojsko rządzi ciągle na wyspie.
2: No, znakiem tego, jakie silne są wpływy wojska, jest to, że GAESA, czyli taki konglomerat związany z wojskiem kubańskim, został obłożony sankcjami przez Stany Zjednoczone. Są różne szacunki, jak dużą część gospodarki kontroluje GAESA, 40-70%. Więc te korzyści biznesowe są tutaj ważnym elementem. Natomiast oczywiście to, co w tym momencie widać, to przede wszystkim odstraszanie sankcjami na te firmy związane z reżimem, odstraszanie ich partnerów międzynarodowych. Przykładem jest tutaj choćby wycofanie się hiszpańskich operatorów hoteli.
1: I to każdy kolejny dzień tak naprawdę przynosi każdą kolejną wiadomość, a to nie latamy, bo już nie ma paliwa lotniczego, a to sieć hoteli się zamyka. Szykowałby się pan mimo wszystko na inwazję, czy raczej na wyjazd na Kubę?
2: Wydaje mi się, że jakiś scenariusz użycia siły jest możliwy. Nie wiem, czy akurat może to być inwazja. Jak widać, też administracja Trumpa wysyła sygnały, że użycie wojska jest opcją prawdopodobną. Był dowódca południowego dowództwa Stanów Zjednoczonych w bazie Guantanamo. Teraz sekretarz obrony. Więc są takie sygnały, że to użycie siły jest możliwe. Tym bardziej, że widzę tutaj duże podobieństwo, jeżeli chodzi o konstruowanie tak argumentacji prawnej, która mogłaby uzasadnić takie działanie, użycie siły, bo jest to przede wszystkim ustanowienie statusu Kuby jako zagrożenia dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, zarzuty wobec Raula Castro i te elementy bardzo tutaj się nasuwają to podobieństwo z Nicolasem Maduro, który został pojmany na podstawie zarzutów o zaangażowanie w handel narkotykami.
1: Te niestety narracje zbyt często pojawiają się w naszej przestrzeni i zbyt często zwiastują jednakowoż jakąś interwencję, może niekoniecznie inwazję. Bartłomiej Znojek, analityk do spraw Ameryki Łacińskiej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Myślę, że po wakacjach sprawdzimy, jak wygląda sytuacja. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, dobrego i spokojnego wieczoru. Państwu również życzę spotkania dobrego też z Pawłem Krzyminskim w Nocnych Światłach. Dzisiaj Echa Historii, komunistyczne obozy represji w Polsce. Spoko. Spokojnej nocy.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
0: Hyundai.
1: Reklama.

0: Jasne światła.
1: 3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Spotykamy się po raz 2072 od blisko 13 lat o tej porze, między poniedziałkiem a czwartkiem, 4 razy w tygodniu od 23 do 1. Dzisiaj też zapraszam na najbliższe 2 godziny. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju można nas odbierać przez radio, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl, na Facebooku, tam gdzie zwykle pod pierwszym postem od góry, na fanpage'u Radia Plus, miejsce na Państwa komentarze, refleksje, pytania, doświadczenia, czy również wątki, które chcielibyście Państwo poddać tutaj pod dyskusję w trakcie dzisiejszego programu, oczywiście dotyczące jego tematu. A dzisiaj w cyklu Echa Historii rozmawiać będziemy o komunistycznych obozach represji w Polsce. Państwa i moim gościem jest politolog, dziennikarz, publicysta, autor licznych książek historycznych, w tym tej, do której będziemy się odnosić w naszej rozmowie, zatytułowanej Obozy Pogardy. Jest z nami pan Mateusz Wyrwich. Kłaniam się, dobry wieczór.
2: Kłaniam się, dobry wieczór. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Panie Mateuszu, my o sobie Polacy lubimy mówić dobrze. Oczywiście czasami potrafimy się uderzyć w piersi i powiedzieć, no tak, coś tam nam nie wyszło, ale generalnie co złego to nie my. Tymczasem w naszej historii jest, no co by nie mówić, może nie biała karta, ale no taka bardzo, bardzo ledwo ta biel jest zabrudzona. Niechętnie się mówi u nas o tych komunistycznych obozach represji. Mówi się, owszem, były tam obozy jenieckie jakieś i tak dalej, no tak, ale to wszystko było możliwie humanitarne, jeśli chodzi o przetrzymywanie tych więźniów, którzy tam byli. No, ale jednak to, co pan pisze i w jaki sposób dokumentuje, wskazuje, że skala tych wydarzeń i tych miejsc jest po prostu no zaskakująca nawet dla osób, które mają wiedzę, że tak było w istocie. Więc zanim przejdziemy do istoty zagadnienia, czyli do zgłębiania tych, no niestety, ponurych wydarzeń i ponurych miejsc, to nie mogę nie zapytać w takim razie, co było dla pana takim pierwszym impulsem do zainteresowania się no, tym zagadnieniem tych powojennych obozów komunistycznych?
2: No przede wszystkim to, że nigdzie nie można było przeczytać o tym zjawisku, jakim były obozy, które były zasiedlane, którymi zasiedlano polskich patriotów w takich obozach jak na przykład Auschwitz, Majdanek. Proszę sobie wyobrazić, że w roku 1947 otwierano, podjęto decyzję, że Auschwitz będzie pomnikiem historii, a z drugiej strony siedzieli ludzie związani z Armią Krajową, z NSZ-em i innymi formacjami politycznymi. No i oczywiście, kiedy wspominam tutaj w książce o tym, że mamy blisko albo ponad 10 milionów eksponatów w naszej Bibliotece Narodowej, bibliotece, która stoi na terenach byłego obozu, który był prowadzony od 1945 roku przez Sowietów i przez Polaków z rodowodem komunistycznym. No i tam wtedy, kiedy ja rozpoczynałem pracę nad tą książką, było kilka pozycji na temat polskich obozów, które były prowadzone przez komunistów na terenie obecnej Rzeczypospolitej. Oczywiście Sowieci też prowadzili w latach 1945-46 na terenie Polski obozy NKWD, Śmierć między innymi, czy Śmierć Szpioną, jak to wówczas mówiono, GRU, w każdym razie te formacje totalitarne, antypolskie. I uważałem, że po pierwsze trzeba wypełnić tę lukę, to znaczy sam się chciałem dowiedzieć czegoś więcej. Poza tym w roku 1981 pracowałem jako dziennikarz w tygodniku Solidarność i w pewnym momencie tam mnóstwo ludzi przychodziło z różnymi sprawami, z takimi, które no, zdaje by się mogło, powinny być rozpatrzone w 1956 roku podczas tak zwanej odwilży, że coś takiego nie miało miejsca, nie zwrócono ludziom zagrabionych przez komunistów dóbr. Jeśli chodzi o to ziemianom czy drobnej szlachcie, ale także ludziom ze wsi czy z małych miasteczek, którym po prostu pozabierano mieszkania, domy, ponieważ jakiś ubowiec uważał, że jest to mu potrzebne, czy jakiś wojskowy PRL-owski też był przekonany, że to jest albo powinna być jego własność. I któregoś dnia przyszedł pan i mówi, że o, wie pan, tutaj na terenie tego miejsca, na którym jest budynek tygodnika Solidarność, a to tygodnik Solidarność był na ulicy Batorego, a to z kolei jest na Polach Mokotowskich, był obóz. On był, straszną tragedię, powiada, przeżył. Ja myślałem, że trzeba wiedzieć, nie każdy wie, kto nie mieszka w Warszawie, że ulica Batorego jest blisko ulicy Rakowieckiej, do tego strasznego więzienia. I wówczas ja tak odniosłem się, no myśli pan, ma pan na myśli ową Rakowiecką? On mówi, nie, proszę pana, ja tutaj siedziałem w obozie. No i zaczął mi opowiadać o tej historii. Kiedy ktoś wszedł do pokoju redakcyjnego, już zamilkł i chwilę później wyszedł. Więc zacząłem tą sprawą się interesować, ba, kiedy w roku 1982-81 związałem się z tygodnikiem wojennym, który powstał jako jedna z pierwszych gazet podziemia niepodległościowego lat 80-89. To wówczas spotkałem ludzi w Wrocławiu, kiedyśmy jeździli z żoną, organizowaliśmy filię tygodnika wojennego we Wrocławiu. Spotkałem ludzi, którzy siedzieli w obozach, czy to kopiąc uran, czy w obozach batalionów górniczych, czy w innych obozach, więc to tym bardziej wydało się interesujące i stąd też moje poszukiwania na początku lat 90. Książka wyszła w 2015 roku. Oczywiście.
1: No tak, ale teraz było nowe wydanie w ubiegłym roku.
2: Tak. Ja byłem zajęty byłem pisaniem innych książek dotyczących właśnie historii po II wojnie światowej. Pierwszą właśnie moją książką wydaną w 1995 roku była o obozie w Jaworznie dla młodocianych przestępców niepolitycznych, bo komuniści uważali, że nie ma politycznych przestępców, tylko są przestępcy, jak Dagobert mówił Łańcut, że to są ludzie, którzy występują przeciwko Polsce, prawda, więc dla nich nie było. Przed wojną byli polityczni, jak mówiono, a po wojnie już nie było politycznych. I obozy te były strasznymi obozami. W niektórych miejscach one się tylko tym różniły. Zresztą Jaworzno był jedną z filii obozu Auschwitz. One się różniły oczywiście tym, że nie palono więźniów, nie mordowano tak masowo, jak robili to Niemcy, którzy wymordowali, to obozy eksterminacyjne były. Oczywiście były także obozy pracy niemieckie, ale metody często stosowane przez komunistów polskich, czy też radzieckich, sowieckich na terenie Polski były identyczne, jak stosowano w Związku Radzieckim w Niemczech. Proszę sobie wyobrazić, że na kilka lat przed wojną niemieckie dowództwo oglądało cały szereg obozów, które były organizowane przez Rosjan. Więc wiele z nich powstało na podstawie tych, które były zorganizowane na terenie Rosji. Notabene później te obozy, które były w Polsce, były też organizowane na wzór sowiecki, bo Sowieci byli tym właśnie znakomitym wzorcem dla polskich komunistów. Z tym, że z tymi komunistami jest tak, trudno powiedzieć, czy to byli Polacy, czy to byli nie Polacy, którzy uważali po prostu się za naród, choć byli Polakami, uważali, że oni chcą być Republiką Radziecką, więc czasami zadaje się pytanie, kim oni byli. Czy oni byli Polakami, czy nie byli? W sensie takim metrykalnym na pewno. Natomiast w sensie mentalnym to już było różnie. Ale powracając jeszcze do pańskiego pytania i zacząłem właśnie drążyć tę historię ludzi, którzy siedzieli w różnych obozach. Ja zresztą w książce przedstawiam różne obozy, które były od tych najcięższych po te, powiedziałbym, najłagodniejsze, jakimi były obozy budowlane, które notabene, ci ludzie będący w tych obozach budowlanych, budowali nie mniej, nie więcej, tylko w gmach ministerstwa tylko Mokotowski, tam gdzie dzisiaj jest Polskie Radio, gmach Mokotowskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
1: No tak, to na początku było, zresztą dzisiaj, do dzisiaj studia radiowe w podziemiach to są w tych miejscach, które były przeznaczone na karcery i więzienia.
2: Tak, tak. Więc cały szereg, zresztą na ulicy Rakowieckiej to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dzisiejsze było też przez nich budowane. Mówimy o tym obozie budowlanym, który był najłagodniejszy, zresztą obchodzono się z nimi dość łagodnie w porównaniu z innymi obozami, jak chociażby właśnie w Jaworznie, w Wysłowicach, w Kotulicach, no w całym szeregu obozów, o które tutaj w swojej książce wymieniam.
1: No tak, nie dalej...
2: To, co mówił Gomułka na posiedzeniu w roku 1946, na posiedzeniu PPR-u, że Hitler zrobił obozy pracy, uważacie, że to taka faszystowska idea. Hitler włożył no, to taką faszystowską ideę, a my możemy włożyć ideę ludową, prawda? On to mówił tak po prostu.
1: Jakąś godzinę temu mniej więcej przejeżdżałem Aleją Niepodległości w Warszawie, która rozdziela tą zachodnią od wschodniej części pól Mokotowskich. Po prawej stronie mija się, jadąc w kierunku Mokotowa, właśnie budynek, o którym pan powiedział, czyli Bibliotekę Narodową. No i właśnie pana książka zaczyna się od tego, że ostrożnie, tutaj zacytuję, ostrożnie idę po trawnikach Parku Pole Mokotowskie w Warszawie, by nie zbudzić umarłych pozostawionych na łaskę losu. Przecież to jest miejsce, gdzie ludzie spotykają się, by spędzić miło czas, by pojeździć na rolkach, na rowerze. Tam są spotkania, eventy, pikniki, kino pod chmurką. Tam jest jeden pub, tam jest drugi pub. Tam jest przestrzeń, tam jest ogródek różany. No, wielki, gigantyczny park. Zresztą przed wojną tam było lotnisko, tam były pokazy, tam były defilady.
2: Ostatnia defilada, jaką przyjmował marszałek Piłsudski.
1: Ależ oczywiście. No więc można sobie wyobrazić. Kto z państwa nie jest z Warszawy, to może sobie wyobrazić to miejsce. No, warszawianie doskonale je znają. Ale to jest szok. W momencie, kiedy czytałem pańską książkę i właśnie tą pierwszą stronę, można powiedzieć, to już mnie zatkało. No, wie pan, ja zawsze na pola mokotowskie wybierałem się po prostu, żeby się przespacerować z córką, przejechać rowerem, czy powąchać kwiatki, czy po prostu usiąść na ławeczce i pocieszyć się świeżym powietrzem. A tymczasem to nie jest taka sytuacja, kiedy wchodzimy do obozu jakiegokolwiek, który jest pomnikiem historii, zdejmujemy czapkę z głowy i od razu coś w nas milknie i ściska się serce. No, na pola mokotowskie idziemy się pobawić.
2: No, pola mokotowskie zaczynają się od, ale nie Podległości, ale troszeczkę wcześniej, mianowicie od Puławskiej. Pisząc książkę, sfotografowałem tam zresztą, w książce jest już przerobiony, ale jeden z baraków administracyjnych, tam gdzie jest studencki klub Stodoła. Obóz się zaczynał mniej więcej przy Puławskiej i kończył się przez Wirki Wigury obecnej, więc to jest kilka kilometrów. A on miał być pierwotnie dla jeńców wojennych, mówimy oczywiście o niemieckich jeńcach wojennych, którzy mieli odbudowywać Warszawę i rzeczywiście oni byli w tym obozie, ale też i byli Polacy właśnie z formacji niepodległościowych. cudzy, no, byli podejrzani o to, że są podejrzani, więc tak można by powiedzieć, nieco ironizując, ale czasami były takie wyroki też wydawane przez komisję specjalną, ale myślę, że do tego przejdziemy później. Natomiast tam na tym terenie była i rampa. Są zresztą ślady do dzisiejszego dnia, a notabene tam było kilka też budynków, takich domków fińskich. Notabene te domki fińskie, kto tam mówi się o tym darowaniu przez towarzyszy fińskich tych domków, prawda, dla zrujnowanej Warszawy, no to jest takie bajdurzenie historyczne, mianowicie te domki zostały przygotowane na potężne obchody poświęcone Hindenburgowi. I one zostały złożone w okolicach dzisiejszego Grunwaldu. Bitwa pod Tannenbergiem, więc i tam w momencie, kiedy no, te miały być kilkadziesiąt tysięcy na tych uroczystościach poświęconych Hindenburgowi, tymczasem w związku z przygotowaniami do wojny nie było. I te domki miały służyć tej młodzieży. I w momencie, kiedy Ruscy weszli na ten teren, już oczywiście w czasie wojny, w 1944-1945 roku, to te po prostu domki zostały, jakbyśmy powiedzieli, zaresztowane. I później perelowski rząd wziął te domki i one są między innymi tam koło Sejmu na Bemowie, więc to powracając. I tam były też te domki, chyba jeden czy dwa nawet teraz mają odtwarzać je. Ciekaw jestem, czy otworzą rampę towarzysze ci lewicowi, bo chcą odtwarzać, prawda, te domki, jak to się tam fajnie mieszkało. Oczywiście nie pamiętając historii tych domków, w tych domkach mieszkali nadzorcy z tego obozu, między innymi. Bo jest późniejsza historia, pisze się, że tam artyści mieszkali, ale to wszystko po 56 roku. Poeci, prawda, już nie będę tutaj wymieniał tych zacnych nazwisk, którzy zamieszkali w tych domkach, ale wcześniej to zajmowała administracja obozu. I oczywiście także szereg innych, tam takie przedwojenne domy, które były po drugiej stronie w okolicach dzisiejszego NIK-u, też zajmowano te wille przedwojenne, ale tam na terenie obozu siedziało kilka tysięcy, a nawet w pewnym momencie kilkanaście tysięcy osób. To była potężna instytucja. Proszę sobie wyobrazić ta przestrzeń od ulicy Puławskiej do ulicy Żwirki Wigury, prawda? Tam się jeździ rowerem, tam się chodzi na spacery. To jest przestrzeń duża. Więc tam pomieszczono drugi taki obóz, jeśli chodzi o Warszawę. Notabene wedle obliczeń profesora Wolszy, tych obozów i podobozów w Polsce było ponad 1220. Drugi potężny obóz był od placu, od Pałacu Krasińskich, czy od Parku Krasińskich, aż po cmentarz żydowski, słynna gęsiówka, która zresztą służyła później do 1957 roku, 9 roku, przepraszam, bo zlikwidowano obóz wcześniej, która była przedwojennym, część tej gęsiówki była przedwojennym więzieniem też. No więc tam też w tym obozie jest tam epizod, w którym ja piszę, że po jednej stronie na placu Apelowym stali żołnierze, oficerowie, podoficerowie SS, Wehrmachtu, a po drugiej stronie ludzie na tym samym placu Apelowym, tylko przegrodzeni takim płotem z drutem kolczastym. Już wszyscy oczywiście się doskonale widzieli, jedni i drudzy. Byli ludzie z formacji niepodległościowych i też ludzie skazani przez komisję specjalną. jeden z więźniów, z bohaterów tej mojej opowieści, który do dzisiejszego dnia no, był pod wrażeniem, kiedy z nim rozmawiałem bodaj w 2002 roku, o ile mnie pamięć nie myli, mówi, że no skoro tak, no ci ludzie, my obszarpani, głodni, wychudzeni, natomiast tamci ubrani w mundury eleganckie, wyszczotkowani, świetnie utrzymani. Dlaczego? Dlatego, że dostawali paczki z MCK, dostawali paczki również z innych organizacji, no i obejmowała ich konwencja haska. Byli jeńcami wojennymi, prawda? Dostawali te paczki, byli traktowani bardzo dobrze przez tych strażników wojennych, więziennych, obozowych, komunistycznych. Dlaczego? Dlatego, że po prostu część tych paczek oddawano, a to były czekolady, jakieś konserwy, papierosy. W związku z tym sobie no, zapracowywali, można powiedzieć, na dobre traktowanie. Notabene na terenie tego obozu, o czym pisze profesor Kopka w swojej książce właśnie o tym obozie, byli ludzie, którzy stamtąd trafili, jeśli wyrazili chęć, jak już kończyła się tryzonia i bizonia, czyli po prostu to, co dzisiaj nazywamy refrenem i do niedawna jeszcze jakiś czas temu lata, było NRD. W momencie, kiedy deklarowali się, że pójdą, pojadą do NRD i będą tam no, krzewić demokrację, po prostu szybko znajdowali się w takiej grupie, która chodziła na pogadanki ideologiczne, w ogóle nie wychodziła do pracy, więc luksus, że hej.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Echa Historii rozmawiamy o obozach w Polsce, które po II wojnie światowej na terenach już Polski Ludowej, PRL-u, znajdowały się w wielu miejscach, komunistyczne obozy represji. O nich rozmawiam z Państwa i moim gościem. Pan Mateusz Wyrwich jest z nami, politolog, dziennikarz, publicysta, autor książki zatytułowanej Obozy Pogardy, ale także wspomnianej książki Łagier Jaworzno. Do tego wątku wrócimy jeszcze po przerwie. Teraz krótka chwila na muzykę. Państwa zapraszam jak zawsze na Facebook. Jeśli ktoś chce do nas napisać, to pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus jest na to miejsce.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach cykl Echa Historii. Rozmawiamy o komunistycznych obozach represji w Polsce. Pan Mateusz Wyrwich jest z nami, politolog, dziennikarz, publicysta, autor wielu książek, w tym tej, którą dzisiaj omawiamy, do której się odnosimy, zatytułowana Obozy Pogardy, chociaż tutaj trzeba wspomnieć również o książce, która już tutaj pojawiła się w naszej rozmowie, Łagier Jaworzno, również autorstwa pana Mateusza Wyrwicha. Wróćmy na moment jeszcze do tej lokalizacji związanej z polami mokotowskimi. Ten odcinek, o którym pan mówi, między Puławską a Żwirki i Wigury, ale już Żwirki i Wigury, to jest ponad 2 kilometry. Mapa wykazuje, że to jest 2200 metrów, więc można sobie wyobrazić, jak wielki to był kwartał. Tam na tym terenie mamy klub Skra sportowy ze stadionem i z basenami, więc można sobie już wyobrazić. To zajmuje tak mniej więcej 1/5 tej przestrzeni. Tam mamy przecież pola mokotowskie, o których była mowa. Mamy przecież trzy pomniki na tej przestrzeni. To jest pomnik jazdy polskiej, pomnik lotników polskich poległych w latach 1939-45, no i pomnik lotnika przy Wawelskiej, prawda? Właśnie na przyrondzie Żwirki i Wigury. Więc można by zapytać, dobrze, mamy trzy wybitne pomniki, które jakoś świadczą o naszej historii, nie zawsze łatwej, ale dlaczego nie ma pomnika ofiar tego obozu? Przecież w Jaworznie, o którym mówimy, jest pomnik Centralnego Obozu Pracy, stoi na miejscu, tam jest pomnik więźniów tego obozu. Ukazywały się książki, nie tylko pana, ale miałem okazję w Domu Spotkań z Historią kilka lat temu uczestniczyć w spotkaniu z panem Januszem Chorodniczym, który też jako nastolatek został skazany na długoletnie więzienie za zorganizowanie tajnej organizacji politycznej i też w Jaworznie przesiedział i tam, co w książce można przeczytać, zatytułowanej Młodsi od swoich wyroków, to były chłopaczki, a dostali wyroki po 17-25 lat. No i też Obóz Jaworzno, Zbrodnia Nieukalana, autorstwa Eugeniusza Misiło. Są publikacje na ten temat. Dobrze.
2: No, Krzysztofa Szwagrzyka, profesora.
1: Oczywiście, profesora Szwagrzyka, tak jest.
2: Taką monografię właśnie.
1: Dobrze, ale wróćmy do Warszawy. Wróćmy do Warszawy. Jaworzno wydaje się być upamiętnione, natomiast pola mokotowskie, tylko właściwie nieliczne publikacje z tym, z pana największym, że tak powiem, objętościowo i dokumentacyjnie dziełem, ale wracam też do tej myśli, że nie ma żadnego upamiętnienia. Nie ma na tym terenie żadnego upamiętnienia.
2: No tak, ale
1: nawet kamienia pamiątkowego, nie mówię pomnika.
2: Romana, no nie ma na przykład upamiętnienia, wie pan gdzie, poniżej Sejmu naszego, Sejmu Rzeczypospolitej. Tam był podobóz jeden, który był mniej więcej na tej odległości, tam poniżej, mniej więcej do dzisiejszego

z oprawców z synami ofiar, czy tam wnuki oprawców z wnukami ofiar. I stąd też w tych obozach, w Potulicach jest to, jeśli pamięć nie mieli, kamień dzisiaj, nie ma na przykład w Auschwitz nie ma kamienia poświęconego temu, no jak to? Jest w Oświęcimiu gdzieś tam w okolicach stacji kolejowej, w Mysłowicach też, gdzie zamordowano mnóstwo Ślązaków, jest tablica poświęcona, jest w Mysłowicach fragment tego obozu jakoś tam się utrzymał. Ale proszę zwrócić uwagę, że w tych obozach, w których ludzie siedzieli w roku 1945-1956, siedzieli ludzie, którzy byli skazani w okresie 1981-83 w obozie internowania. Więc kontynuacja absolutna, można by powiedzieć, z tego. To są ludzie radzieccy, oni, ci komuniści polscy, oni tak myślą, to iż, trzeba likwidować tych, którzy nam przeszkadzają, i to w sposób taki, powiedziałbym, absolutny, czyli wyeliminować trzeba. No to, co robiono, kogo wsadzano między innymi do obozów, bo oczywiście mamy tych ludzi, którzy są skazywani na okrutne śledztwa, okrutne więzienie, na kary śmierci, które są wykonywane. Jedna z moich książek W celi śmierci, które opowiadam o ludziach, miałem jeszcze ten honor z nimi rozmawiać, żyli jeszcze, bo w tej chwili, o ile mnie pamięć nie myli, to już nie ma ludzi wskazanych na karę śmierci, którzy dostali później dożywocie i wyszli z więzień w 56 roku, czy w 57, czy w 60, czy w 72, bo tak się mówi o tym, że ci ludzie wychodzili w 56 roku, ale prawda jest taka, że niektórzy z nich siedzieli do roku 1970, a jeszcze bywało tak, że ludzie, Polacy, którzy byli osadzeni w sowieckich obozach, wracali do Polski w latach 70. do Polski w obecnych granicach. Ja nie mówię o tych, którzy byli skazani na terenie II Rzeczypospolitej, później Ukraina, Białoruś, Litwa, etc., przez Rosję. Nie. Mówię o tych, którzy po prostu byli skazani za działalność polityczną, jakkolwiek byśmy nie nazwali, bo jedni byli z bronią w ręku, no to tych albo rozstrzeliwano, albo skazywano na karę śmierci, albo sadzano na długoletnie więzienia. Natomiast obozy były tak, po pierwsze obozami pracy, wykorzystywano tę siłę roboczą, tanią siłę roboczą. Podaję tutaj taki przykład w książce pewnego inżyniera, który pracował, inżyniera górnika, podobna historia była na inżyniera konstruktora, który pracował, powiedzmy, dzisiaj jako inżynier górnictwa. No i go oskarżono o sabotaż. Następnego dnia już nawet go nie przesłuchiwano długo, tylko po prostu oskarżono go o sabotaż i następnego dnia, czy tam następnego tygodnia był już jako niewolnik, pracował za miskę zupy z trawy i jakieś 100, czy 200, czy 300, czy 500 gram chleba, bo ci, którzy pracowali w kopalniach, mieli o tyle lepiej, że po prostu taniej siły roboczej, więc ci, którzy odpadali oczywiście albo umierali, bo często się mówi, no przecież w tych obozach tak wiele osób nie umarło. No to jest po prostu bałamuctwo. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy ten ktoś był, no już tak na kresu wytrzymałości wypisywano go i on trafiał do jakiegoś szpitala albo do domu i tam umierał. W związku z tym łatwo powiedzieć, no tak, tu mało umierali w obozach.
ale umierało ich bardzo dużo. Ja już nie mówię o obozie w Mysłowicach, gdzie był tam między innymi komendantem Morel.

0: no straszne rzeczy się tam działy, ale to możemy do tego za chwilę dojść. Natomiast eliminowano, tak jak eliminowano w akcji Katyń, tak jak w akcji AB, Niemcy w porozumieniu, notabene, które zostało podpisane w Zakopanem w roku 1940 między Rosjanami, a 1939 najpierw w październiku 1939, a później w styczniu 1940 roku, o likwidacji polskiej elity. Stąd mamy akcję AB i stąd mamy akcję Katyń. Prawda? I likwidowano ludzi, którzy po prostu byli autorytetami. To nie musieli być ludzie, którzy mieli wyższe wykształcenie, ale byli autorytetem w wiosce, w miasteczku, byli twórcami kultury, czy to kultury ludowej, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. No, generalnie rzecz biorąc, mieli wśród ludzi tak zwanych posłuch. Byli kulturotwórcy, organizowali jakieś zespoły ludowe czy sportowe. W każdym razie takich ludzi likwidowano, takich ludzi osadzano w obozach. W tych obozach komunistycznych w latach 1945-1956. Jest no, słynna w końcu komisja specjalna, która miała szkodników gospodarczych likwidować pod szefostwem Romana Zambrowskiego, zbrodniarza w białych rękawiczkach, jakbyśmy powiedzieli. No i oni po prostu wybierali ludzi, którzy, komisja specjalna, która miała właśnie, jak mówię, skazać ludzi za sabotaż gospodarczy, za jakieś spekulacje, ale w istocie rzeczy wybierali ludzi, którzy mieli jakiś autorytet, albo po prostu nie potrafili udowodnić jakiejś działalności, to po prostu wsadzano ich do obozu, pod byle jakim pretekstem. Do obozu, czy komisja specjalna mogła skazać ludzi za noszenie kolorowych skarpetek, czyli dłuższych włosów, czy na przykład ubowiec skazywał jakąś rodzinę, ponieważ nie chciała mu oddać domu, ziemi, mnóstwo, 500 tysięcy chłopów. Dzisiaj PSL, ten okrutny, straszny PSL mówi tam, odwołuje się, no to do Witosa, tak się ciągle odwołują do tego Witosa, a zapomnieli o tym, że mieli tę straszną od 1900 tego Mikołajczykowskiego ludzi, między innymi Kojdera, mordowano i kiedy była słynna akcja przeciwko chłopom, kolektywizacji, 500 tysięcy blisko ludzi siedziało w obozach i to brali ich na 2-3 dni, żeby ich skruszyć, na 2-3 tygodnie, nie dawali im jeść, chcieli w ten sposób po prostu zmuszać. W różnych regionach ludzie siedzieli w tych obozach, kobiety, dzieci, albo ich małżonki, albo matki przynosiły jedzenie. No więc w ten sposób po prostu też ludzi traktowano. Taka słynna w województwie świętokrzyskim wieś Oku, gdzie nie pozwalano wejść ubowcom i kolektywizować. Więc znakomicie się ludzie zachowywali, no ale zapłacili pobytem w obozach i w więzieniach. I proszę zwrócić uwagę, młodzież. Wspomnieliśmy tutaj Jaworzno. Jaworzno pierwotnie, to byli ludzie, którzy skazani zostali za działalność polityczną. No, ta działalność polityczna była różna. Ktoś miał 14 czy 15 lat, bo tam trafiają do obozu w Jaworznie ludzie, którzy mają 16 lat. Ale zanim trafili do tego obozu, to jako 14-latkowie czy 15-latkowie, bo w myśl doktryny prawniczej sowieckiej, która była stosowana w Polsce, nie jest ważne, kim ten człowiek jest, czy ma 12 lat, czy 14, można na nim wykonać wyrok śmierci, tak na całe szczęście w Polsce nie było, ale w Związku Sowieckim tak. Jeśli popełnił przestępstwo, takie jakie popełnił dorosły, Czyli po prostu można go skazać za przestępstwo dorosłego, jak za dorosłego. I ci ludzie, którzy trafiali do Jaworzna, trafiali jeden, bo miał pistolet, bo chciał naśladować swoich starszych braci, którzy brali udział w powstaniu warszawskim. Drugi, bo napisał Stalin zdech, prawda? Trzeci, bo założył kółko wieloletni pan Gerung, który był wieloletnim przewodniczącym Stowarzyszenia Jaworzniaków, napisali tekst i teksty z Adama Mickiewicza, które zostały ocenzurowane. I dostał tam kilka lat więzienia. I Jaworzno zostało stworzone między innymi przez Radkiewicza i Ministerstwo Oświaty, to żeby tych ludzi indoktrynować, żeby stworzyć z nich takich janczarów komunistycznych. Choć Radkiewicz na jednym z właśnie ze spotkań, bo nam kilkakrotnie uczestniczył w tych spotkaniach, bo taki komitet był, który opracowywał tę koncepcję wychowawczą, mówił, no tak, no ale my tutaj będziemy ludzi tutaj kształcić, prawda, w tym Jaworznie. Oni będą mieli status więźnia politycznego i będziemy ich wypuszczali na zewnątrz, ale oni będą konfidentami. I były takie przypadki, że ci ludzie, którzy byli w obozie w Jaworznie, podpisywali współpracę, wychodzili z tym etosem więźnia politycznego i wokół nich zbierali się ludzie, którzy, taka była zresztą koncepcja Radkiewicza, którzy widzą tutaj chłopaka, który wyszedł z tego strasznego obozu w Jaworznie, aczkolwiek o tych obozach wtedy nie mówiło się, mówiono, że więźniowie, z terminologii pojęcie obóz wypadło z terminologii tej administracyjnej w 1947-48 roku. Dlaczego? Dlatego, że komuniści włoscy się o to upomnieli, że coś takiego istnieje, że jak to może być, że to obozy. Zresztą to, o czym mówił kardynał Wyszyński, stwierdzenie faktu, że w Polsce istnieją zamaskowane obozy koncentracyjne w 10 lat po odzyskaniu wolności bardziej boli niż rany i choroby ciała. On pisze to w swoich zapiskach więziennych, ale to się dostawało, przedostawało jednak za żelazną kurtynę, podobnie jak w Świętochłowice, Mysłowice. Ja przepraszam, wcześniej powiedziałem o Mysłowicach i że Morel był nie w Świętochłowicach, tam był zastępcą, przepraszam. No ale w każdym razie i później w tej terminologii używano inny tam, że zakład odosobnienia, zakład karny i tak dalej. I te obozy były właśnie jednym z elementów likwidowania polskiej tożsamości. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. I ten, powracając do Jaworzna, ciągle, każdego dnia tych młodych ludzi, oczywiście nie wszystkich, ale wybierano i indoktrynowano. Tam oczywiście były różnego rodzaju pogadanki, oprócz pracy, którą oni tam, ciężkiej pracy, którą wykonywali. Budowali notabene osiedle, które dzisiaj jest zamieszkiwane przez
1: Jaworzno. No tak, ten pomnik upamiętniający ten kamień z tablicą jest w środku osiedla mieszkaniowego, takiego typowych klocków. Zrobimy krótką przerwę, może zrobimy. Chwila muzyki, wrócimy do tego, do Jaworzna za moment, po piosence. Tutaj mnóstwo już wątków padło, takich, które pozwólmy sobie zaasymilować i jakoś przyjrzeć się tej historii niełatwej, trudnej. Wrócimy do niej, bo dzisiaj tego wieczora w Nocnych Światłach w cyklu Echa Historii rozmawiamy o komunistycznych obozach represji w Polsce. Pan Mateusz Wyrwich jest z nami, politolog, dziennikarz i publicysta, autor książki Obozy Pogardy i też książki Łagier Jaworzna i wielu innych, ale akurat te są blisko tematu, który dzisiaj omawiamy. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam proszę zajrzeć, a my wracamy po piosence. Radio Plus.
2: Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Cykl Echa Historii tego wieczora. W Nocnych Światłach rozmawiamy o komunistycznych obozach represji w Polsce powojennej. Żeby było jasne, pan Mateusz Wyrwich, politolog, dziennikarz i publicysta, jest gościem państwa i moim, autor książek o właśnie tych obozach. Obozy Pogardy, Łagier Jaworzno, to dwa tytuły, do których się odwołujemy. Panie Mateuszu, trzeba tutaj powiedzieć jedną rzecz, mianowicie niewątpliwie bez trudu możemy określić, dlaczego ten temat przez tyle lat pozostawał na marginesie publicznej debaty. Już pan mówił o tym, no bo do 89 roku to właściwie było praktycznie w ogóle niemożliwe, to było tak jak z Katyniem, natomiast później, no... Wiemy doskonale, że wcale nie było tak łatwo Polski zdekomunizować, nawet już po roku 1989, więc to właściwie wszystko tłumaczy. Natomiast czy miał pan jednak poczucie, że opisuje historię jednak nadal wciąż niedostatecznie zbadaną? Czy coś pana zaskoczyło podczas pracy nad tą książką?
2: No, co chwilę miałem różne zaskoczenia, ale jeszcze powracając do tej kontynuacji tego, co kontynuowali komuniści, mianowicie, kiedy był stan wojenny, w chwili Grozozyn, czyli w Kamiennej Górze, osadzono ludzi, internowano dopiero na interwencję kardynała Gulbinowicza, który uświadomił, co to takiego jest, ta Kamienna Góra, ten obóz, a przedtem także był ten obóz po II wojnie światowej, no, więc cały szereg. I teraz, kiedy pyta pan mnie o różnego rodzaju zaskoczenia, no zaskoczenia są takie, że cały czas były, jak można traktować tych ludzi w sposób tak ohydny, w jaki traktowano, notabene w obozach, szczególnie jeśli chodzi o te tereny śląskie, czy Śląska Opolskiego, czy Dolnego Śląska, czy Górnego Śląska, byli ludzie, którzy siedzieli w obozach, w Auschwitz, w Majdanku, bo to był Majdanek, który był w cudzysłowie wyzwolony, a kiedy Niemcy uciekli w 1944-1945 roku, kiedy tam po buncie, no był po prostu obozem dla Polaków. Szczególnie tam tępiono ludzi z NSZ-em związanym z Armią Krajową, kiedy Sowieci robili tak zwane czyszczenie, prywierki na tamtym terenie. Notabene obozy, które tak sobie wyobrażamy, oczywiście mamy to wyobrażenie takie, bośmy widzieli wiele filmów, ale takie sowieckie, takie z Auschwitz, z innymi obozami, druty kolczaste i tak dalej, tak samo zresztą były te obozy, tak wyglądały jak w okresie wojennym. Też były podłączone w niektórych miejscowościach do prądu. Też były owczarki niemieckie, bo z tymi owczarkami niemieckimi nie wszyscy Niemcy uciekali, bo mogły być przeszkodą. W związku z tym Sowieci, a później komuniści, ich polscy towarzysze wykorzystywali ich na te psy. Byli ludzie, którzy siedzieli w Auschwitz, w Majdanku i siedzieli w obozach PRL-owskich, choć jeszcze PRL, jak wiemy, często się używa tego sformułowania od 1945 roku, było 1952 od zmiany konstytucji, ale to, co było szokujące, jeszcze raz powtarzam, to metody, jakie były stosowane, identyczne, jak stosowano w obozach hitlerowskich. A hitlerowcy stosowali te metody takie, jakie stosowano w Związku Sowieckim. A Rosjanie i Niemcy stosowali takie metody, jakie stosowali Anglicy podczas wojny z Burami. To jedne z pierwszych obozów takich nowoczesnych, jakbyśmy powiedzieli, to właśnie no, wprowadzili nasi wspaniali Brytyjczycy, więc w podobny sposób prześladowali. To też warto wiedzieć. I nienawiść, z jaką ci ludzie, właściwie no, można powiedzieć, że chłop się wyżywał na panu, na ziemianinie, czy palił, prawda, no pamiętamy też arabację z wcześniejszych lat, prawda, nie było komunistów i też chłopi palili pańskie dwory. No ale tutaj mamy taką straszną przeszłość, niemieckie obozy ościane na terenie Polski i komuniści stosują takie same metody. Aż przesłuchania tego typu, ci ludzie byli przesłuchiwani, bo jeśli ktoś siedział w więzieniu, to był przesłuchiwany do wyroku, no i później był ten wyrok, prawda, taki, siaki czy owaki, 15 dożywocie czy kara śmierci. Natomiast tu w obozach tych ludzi szykanowano nieomal codziennie. Nie było zakończenia czy niezakończenia procesu, bo oni byli skazani, oskarżeni przez komisję specjalną albo nie skazani, bo ktoś ich po prostu zamknął w obozie. I to były takie, to były coraz bardziej, były dla mnie, wychodziły sprawy szokujące. Mówi się, wie pan, o obławie augustowskiej, ale prawie w ogóle nie wiemy nic na temat obławy pomorskiej.
1: No i jednak to, zbrodnia Piaśnicka jest tak udokumentowana, są te przecież groby.
2: Nie, my mówimy o zbrodniach pomorskich po 1945 roku.
1: Rozumiem, to tak, ten okres.
2: Tak, kiedy tam od 1944 roku ludzie ginęli bez wieści, byli ofiarami obławy w okolicach właśnie Ciechanowa, Grudziądza, Działdowa, Torunia. Wie pan, czy ze Śląska, kiedy ludzi wywożono, 30 czy 40 tysięcy ludzi wywieziono i wróciło do Polski kilka tysięcy, czasami różnie było, no, kiedy Rosjanie demontowali fabrykę Opla w Gliwicach, z którego to później powstała Warszawa, czy tamten, ta bieda ichnia, czy jak demontowano fabrykę w Oświęcimiu, tą IG Farben, prawda? Tak, ma zresztą do dzisiejszego dnia to nazistowskie państwo, czy tam neonazistowskie, dzisiejsze Niemcy mają swojego kanclerza, swoje prawo z lat III Rzeszy, które obowiązuje. Dlaczego obowiązuje? Dlaczego ja tak mówię? Dlatego, że do dzisiejszego dnia nie oddano na mocy prawa III Rzeszy, nie oddano dóbr zagrabionych Polsce, nie zapłacono reparacji, nie oddano dóbr mniejszości niemieckiej. Co to znaczy? Że obowiązuje prawo III Rzeszy i jeśli oni się tam przyjeżdżają, kłaniają w pas, to wie pan, no, można powiedzieć, no zbrodniarz zamordował kogoś jednego, drugiego, trzeciego, dziesiątego i mówi przepraszam, prawda? Po co ma iść do więzienia, dawać jakieś zadośćuczynienie komuś, kiedy on powie, wystarczy, powiem przepraszam i tak dalej. W związku z tym, wie pan, no ci ludzie właśnie, bo tutaj wątek mi się urwał, ci ludzie z tego demontowali tę fabrykę. Ruscy zrobili przyjęcie, bo to trwało kilka dobrych tygodni, nawet chyba miesięcy, ale głowy nie dam, po czym ich zaaresztowali i wywieźli do Związku Radzieckiego. No dlaczego? Dlatego, że ci Ruscy nie potrafiliby tej fabryki zmontować, prawdopodobnie jak i było z tą fabryką w Gliwicach i innych. No i później część wróciła, część została na ziemi sowieckiej. Więc To też warto o tym pamiętać. Cała masa wątków różnych wychodziła. No, jak na przykład mówi się o tej wspaniałej armii sowieckiej, prawda? Dzisiaj już wiemy, mówi się o tych gwałtach, jakie odbywały się na kobietach z terenu Gdańska, prawda? A to się odbywało na całym terenie. Na całym terenie. Mało tego, te kobiety, które były wyzwalane z Auschwitz, tam między innymi chodziło o Ukrainki, były gwałcone przez żołnierzy sowieckich, czy w innych miastach, czy te kobiety, które były aresztowane, które trafiały do obozów, też właśnie w ten sposób postępowano z nimi. No straszne rzeczy. Tych ludzi, którzy tam byli więzieni, torturowano, właśnie wspomniane Świętochłowice, strasznie katowano tam kobiety, mężczyzn, bo oni uważali, ci przestępcy komunistyczni, że ktoś miał listę, prawda, był, miał tą pierwszą czy drugą kategorię, czy czwartą kategorię tej listy niemieckiej. W związku z tym trzeba go katować. Tam zwożono ludzi, bito, wioząc. No w każdym razie, czy na przykład wracając do tej młodzieży z Jaworzna, czy też, bo Jaworzno to jest rok 1940, przedtem to jest filia Auschwitz, Jaworzno, a później jest od 1945, od kwietnia 1945, to jest obóz prowadzony przez NKWD do grudnia 1945 roku. Później przyjmuje to Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i tam trafiają bardzo różni ludzie. Później obejmuje to komisja specjalna, ludzie, którzy trafiają oskarżeni i skazani przez komisję specjalną. No i dopiero od 50 roku są ci ludzie, ta młodzież, a wcześniej jeszcze są więzieni Ukraińcy, Łemkowie.
1: Tak, akcja Wisła w Jaworznie.
2: Akcja Wisła, tak. Księża prawosławni. No w każdym razie strasznie ich tam traktowano. Kategorii było, te właśnie były te budowlane, represyjne były górnicze, były obozy uranowców, jak to się językiem potocznie mówi. Były te obozy przez komisję specjalną, która po prostu wskazywała, no jak to kiedyś mówiono w latach 70. przez za cichy chód po ulicy, jakbyśmy powiedzieli. I no, założenia tej komisji specjalnej były nieprawdopodobnie szerokie, uprawnienia nieprawdopodobnie szerokie. I jakbyśmy powiedzieli tu, ile ludzi nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile ludzi zginęło w tych obozach, więc to naprawdę nie jesteśmy w stanie do dzisiejszego dnia powiedzieć. Ta komisja miała pewne unormowania prawne, więc od 1945 roku działała, więc ja tutaj może przypomniał pana Fiedorczuka, który napisał znakomicie dokumenty w książce o komisji specjalnej, że to się zbiegło z wydaniem dekretów o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w odbudowie państwa.
1: Krótko przerwę zróbmy, bo półmetek naszych świateł nam minął. Mamy już północ za sobą, tak więc zerwaliśmy kartkę z kalendarza, ale oficjalnie zrobimy to za chwilkę po piosence, kiedy wrócimy do Państwa z dalszym ciągiem historii dzisiejszej, no bo tego wieczora cykl Echa Historii w Nocnych Światłach. Rozmawiamy o komunistycznych obozach represji w Polsce. Pan Mateusz Wyrwich jest Państwa i moim gościem, autor książki zatytułowanej Obozy Pogardy, a Państwa zapraszam jak zawsze na Facebook pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus.
0: Radio Plus. Nocne Światło. Nocne światła.

0: Od 10 minut mamy piątek, 12 czerwca. Nocne światła trwają od godziny. Druga część programu przed nami. Do pierwszej będziemy z Państwa i tego wieczora w cyklu Echa Historii wspominamy dramatyczną, tragiczną historię Polski powojennej. O komunistycznych obozach represji rozmawiam z Państwa i moim gościem. Pan Mateusz Birwich jest z nami. Dziennikarz, politolog, publicysta, autor książek Obozy Pogardy, Łagier Jaworzno i wielu innych książek historycznych. Państwo też zaproszeni jesteście jak zwykle na Facebook, na fanpage Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Jan Konrad na Facebooku pyta, czy takich obozów było w Polsce więcej niż w innych krajach. Wiemy doskonale, że były obozy na Węgrzech, w Czechosłowacji, w NRD, w Rumunii, w Jugosławii, ale właśnie, jaka była skala? Czy możemy coś na ten temat powiedzieć? Jakie były proporcje? Tak jak tutaj słuchacz pyta.
1: Ja myślę, że było podobnie w innych krajach. Na przykład obozy w Albanii były bardzo długo, więc na Węgrzech oczywiście także. No był to model sowiecki, co do tego, to w końcu zadaniem, jakie sobie stawiało kierownictwo partyjne, tej komisji specjalnej, było wyeliminowanie wszelkich przeciwników politycznych drogą administracyjną. To była dyrektywa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i wskazywano więc za wszelkie przejawy buntu przeciwko władzy ludowej, zasłuchanie zagranicznych rozgłośni radiowych, czytanie zakazanych książek, właśnie nie było żadnej formalnej czarnej listy. Na przykład książki była weryfikacja książek, czyli tak jakbyśmy powiedzieli dzisiaj palenie tych książek, jak to było w Niemczech, prawda? Też notabene były palone w Polsce, jeśli mówią o stosach palonych książek, jeśli się odwołują czasem polscy komuniści czy lewacy mówią, odwołują się do tego, że palono książki w Niemczech. U nas też palono w krajach socjalistycznych, tak zwanej demokracji ludowych, tutaj pan pyta. Tak, te obozy były rozsiane równie szeroko w innych krajach, jak i w Polsce. I proszę sobie wziąć pod uwagę coś takiego, że ludzie, którzy wykradali, bo podczas właśnie składowania gdzieś tych książek na śmietniku, ludzie, którzy wykradali te książki, byli skazywani na obóz częstokroć. Byli skazywani za przeglądanie zachodnich komiksów, noszenie kolorowych skarpetek, czy amerykańskich kurtek wojskowych. One były czasami właśnie przesyłane przez UNRWE do Polski za, proszę posłuchać, nieproletariackie palenie cygar, co rzekła komisja, skazując niejakiego pana Bożyńskiego na roczny pobyt okrutnego obozu w Mielęcinie. Albo to, co było ciekawe zresztą, później zresztą w jakimś sensie powtórzono, kiedy skazywano ludzi za działalność polityczną, internowano, taki był pasus, mówię o tej komisji specjalnej, gdy działalność podejrzewanego pozostawała w związku ze wstrętem do pracy, prawda? No i urzędników przedwojennych często skazywano, ale dość szybko rezygnowano z tego, ponieważ okazało się, że te młody niewykształcone, komunistyczne, ci urzędnicy po prostu nie umieli pisać, więc nie umieli rachować, więc rodziny ludzi, którzy byli związani z walką o niepodległość, AK-owców, NSZ-owców, innych formacji niepodległościowych, których było mnóstwo, po prostu sadzano do więzienia. Także mało tego, w wielu, szczególnie to dotyczyło ludzi z Pomorza, sadzano całe rodziny, między innymi w Potulicach siedziały rodziny z kilkuletnimi dziećmi. W momencie, kiedy dziecko uzyskiwało 5 lat, bo takie siedziały też dzieci przez 3-4 lata, oddzielano je od rodziców i wychowaniem tych dzieci na terenie tegoż obozu w Potulicach zajmowali się. I to mnie też szokowało, zajmowały się panie jakieś ubowce, ubówczyni, które były na etacie wychowawców UB, jak się czasem mówi, dlaczego te emeryturki takie tym MS ludziom, którzy służyli, były ta sprzątaczka jakaś, czy ktoś tam czy bufetowa taka była i te emerytury im pozmniejszano, no to można dać odpowiedź. No bardzo często właśnie te panie, które były kuchennymi czy jakimiś sprzątaczkami, były także wychowawczyniami w takim obozie, jak na przykład w Potulicach. Więc tak, proszę pana, odpowiadając jeszcze raz, tych obozów na terenie krajów demokracji ludowej było mnóstwo, ponieważ to był sowiecki model likwidowania inteligencji, trzymania ludzi w lęku. No proszę sobie zwrócić uwagę, że w pewnym momencie w Związku Radzieckim było 23 miliony ludzi w obozach. 23 miliony. To jest takie spore państwo europejskie. Więc u nas przez obozy przeszło ponad 100 tysięcy ludzi.
0: No to też jest duże miasto, prawda? A tak. Czy napotkał pan jakieś trudności w dostępie do dokumentów właściwie? Czy można powiedzieć, że istnieją również archiwa, które nadal pozostają niedostępne dla badaczy?
1: Kromana, więc są niedostępne. Dlaczego? Dlatego, że są pochowane. Ja miałem taki przykład, jeśli chodzi o Centralny Zarząd Zakładów Karnych. Mówię o latach 90., kiedy pracowałem, na początku lat 90., kiedy pracowałem nad książką Łagier Jaworzno. Otóż w Jaworznie był kręcony film dokumentalny, taki jak to tam prowadzono tych ludzi. Defilada była na 22 lipca, to robiono na terenie obozu, ta młodzież robiła, znaczy zmuszona była robić defiladę, czy też jak prowadzono tę młodzież, ja zresztą opowiadam w moim filmie, który robiłem z Pawłem Sienickim w 2000 roku dla telewizji, dla Jedynki, o ile mnie pamięć nie myli, to kiedy prowadzono tę młodzież, młodzież była przebrana w mundur Hitlerjugend i wynajmowano, kiedy już byli ludzie zorientowani, mówię o mieszkańcach, bo to od stacji Szczakowa do Jaworzna prowadzono ich, to wynajmowano ormowców po to, żeby po prostu rzucali w tę młodzież kamieniami czy tam grudami, wyzywali tę młodzież od faszystów, od nazistów i tak dalej, i tak dalej. No tego typu rzeczy, to było dla mnie też szokujące, więc to no, Polak Polakowi, no ale powiedzmy
0: no
1: sobie,
0: tak, to zgroza,
1: mentalność,
0: zgroza.
1: Zmieloną sowiecką mentalność. Wielu ludzi tam, którzy byli, to byli ludzie, którzy byli nadzorcami, to byli ludzie, którzy byli kształceni w Białorusi, na Ukrainie, mówię w dawnym Związku Radzieckim. Białorusini, Ukraińcy, Żydzi, byli jacyś tam Macedończycy, też byli prześladowcami, też byli Grecy, prawda, ci komuniści, którzy byli tutaj. Notabene ciekawostką taką był obóz w Dziwnówku, tam w lasach, dla Greków, którzy tutaj przyjeżdżali, ponieważ ratowaliśmy, my, mówię, komuniści polscy ratowali tych komunistów, którzy walczyli przeciwko prawowitemu rządowi w Grecji. No i oni później wracali, bo przegrali tę walkę, wracali tutaj, Polska ich ściągała, nie tylko Polska, ale różne kraje socjalistyczne, ale byli lepsi i gorsi komuniści. I tych gorszych komunistów, którzy podpadli, sadzano do obozu, który był na terenie, no w okolicach Dziwnowa. Tam zresztą oni mieszkali w warunkach wolnościowych, inni ludzie, którzy byli tam sprowadzeni. No to taka ciekawostka. Więc powracając, to był straszny terror. Tu chodziło o zastraszenie ludzi. No, proszę sobie,
0: a jakie źródło wywarło na pana największe wrażenie?
1: Wie pan, no takie materiały, które za chwileczkę, bo odeszliśmy od tego wątku Jaworzna, materiały po prostu, które archiwalne, które wydawało się mogło, wie pan, no nieprawdopodobne. Jak na przykład skazanie na obóz przez komisję specjalną kobietę, która napisała Nie chodź do tego Żyda w 1939 roku. Bo śniło mi się, siostra do siostry pisze, siostry, która mieszkała w Warszawie, a siostra gdzieś tam mieszkała na Podolbo, śniło mi się, że on cię zabije, prawda? Nie chodź do tego, u którego kupujesz masło, do tego Żyda. I proszę sobie wyobrazić, że ona w roku 1946 czy 1947, już nie pamiętam dokładnie, została skazana przez komisję specjalną za wystąpienie antysemickie, zresztą udział Żydów w eliminowaniu ludzi niepodległości polskiej, czy tych, którzy walczyli bądź byli podejrzani o to, no, był dość spory, o czym do dzisiejszego dnia nie chce się mówić, czy mówi się. W swojej książce profesor Szwagrzyk napisał, że 37% funkcjonariuszy wyższego szczebla było pochodzenia żydowskiego. Ci komuniści, którzy byli szkoleni w Związku Radzieckim, czy niekoniecznie, bądź po prostu ci ludzie, którzy siedzieli w obozach niemieckich, a później trafili do, jako nadzorcy do obozów komunistycznych w Polsce, częstokroć stosowali takie metody, jakie były stosowane wobec nich w obozach nazistowskich, niemieckich, żeby nie było wątpliwości, bo nie było żadnych nazistów, jak nam próbuje się teraz wykreować państwo niemieckie. Notabene, a propos polskich obozów, jak to mówiono, oddziały wartownicze, które były na terenie Niemiec, które pilnowały Niemców, prawda, a do 1945, 6, 7, tam służyli Amerykanie, Polacy, Włosi, różne narodowości, zatrudniani przez Amerykanów. I proszę sobie wyobrazić, że już wówczas niejaki Benzinger, on był twórcą tego pojęcia polskich obozów, młodzi ludzie, którzy wyjeżdżali po kilku miesiącach do Stanów Zjednoczonych, byli przeświadczeni, że to po prostu były obozy budowane przez Polaków i były współprowadzone przez Polaków, bo taka była wówczas filozofia, bo wtedy już mówiliśmy o zimnej wojnie, prawda? Były te dwa obozy, zachodni i wschodni. Przecież oni mówili, przepraszam bardzo, kto budował Oświęcim? No Polacy budowali Oświęcim, bo to był teren jednostki wojskowej, prawda? I później te baraki, pierwsi więźniowie, którzy, ta młodzież z Tarnowa, z Tarnowskiego, to przecież ona budowała jeśli ktoś powie takiemu zachodniemu człowiekowi, no przecież to Polacy budowali ten obóz, prawda, ale że pod karabinami maszynowymi Niemców, prawda, to jest tak, no to taka wrażliwość niektórych Amerykanów czy zachodnich ludzi, którzy mówią zaraz, ale dlaczego nie wynająłeś adwokata, prawda, i prześladowali cię Niemcy, no trzeba było wynająć adwokata, to wtedy byś się obronił. To jest taki pure nonsense straszny i to było szokujące. Ale powracam do Jaworzna. I otóż do tego obozu w Jaworznie na młodzieży. Tam były kręcone te filmy i wiedziałem, że w archiwum tegoż Centralnego Zarządu Zakładów Karnych, bo to tak się wtedy nazywało, jest ten film. No i kiedy poszedłem, trochę nieostrożnie mówiąc, że ten film jest, okazało się, bo powiedział mi o tym naczelnik, były naczelnik do spraw politycznych w Jaworznie, a później wysokiej rangi funkcjonariusz Ministerstwa Sprawiedliwości, powiedział mi, gdzie jest ten, bo on mówi, ja niedawno ten film oglądałem, niedawno, czyli to było w 88 czy 7 roku, a ja przyszedłem tam w 90 bodajże pierwszym roku, jak mnie pamięć nie myli. bo to już trochę minęło czasu, więc pamięć czasem zawodzi. I okazało się, że tego filmu nie ma, ale popełniłem tę nieostrożność, bo powiedziałem, że on jest, po prostu zniknął. Znikały niektóre dokumenty. Ludzie, którzy przecież żyli, ci oprawcy jeszcze, oprawca, który zamordował chłopaka, zastrzelił, mieszkał na terenie budynku, który budowali ci ludzie młodzi, więzieni. No, więc obserwowali mnie ci ludzie, oni zresztą byli tam zgromadzeni, ci przestępcy, którzy pilnowali tej młodzieży naszej, mieli tam zbowid, w tym zbowidzie byli, prawda? Który był w Jaworznie, nie tylko zresztą w Katowicach.
0: Tak, to jakaś absolutna aberracja, można powiedzieć.
1: Tak. No. I oni kiedyś się dowiadywali, jak pan...
0: No, trzeba powiedzieć, co to jest zbowid. Być może wielu młodych ludzi w ogóle nie wie, co to jest. Ten Związek Bojowników o Wolność i Demokrację.
1: O Wolność i Demokrację, tak. Tyle to było o Wolność i Demokrację, ile... Prawda, ja jestem wysoki.
0: W samej nazwie to wszystko wyczerpywało całe zagadnienie. Krótką przerwę zrobimy. Dzisiaj o komunistycznych obozach represji rozmawiamy w cyklu Echa Historii. Pan Mateusz Wyrwik jest z nami, autor książki Obozy Pogardy. Na Facebook Państwa zapraszam. Tam również linki do książki Obóz Pogardy, również do książki Łagier Jaworzno, autorstwa pana Mateusza Wyrwicha. To też, jeżeli ktoś chciałby bliżej się przyjrzeć tym publikacjom, to od razu przeniosą Państwa na stronę wydawnictwa. A my wracamy po piosence na dalszy ciąg rozmowy.
2: Radio Plus. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Echa historii, ten cykl dzisiaj w Nocnych światłach. Przyglądamy się dramatycznej, tragicznej historii polskich obozów represji, komunistycznych obozów represji. Trzeba to tutaj podkreślić. Pan Mateusz Wyrwich dzisiaj jest naszym ekspertem, politolog, dziennikarz, publicysta, autor książki Obozy pogardy. Czy zdarzało się, że rozmówcy, z którym się pan spotykał, zbierając materiały do książki, po kilkudziesięciu latach nadal bali się otwarcie mówić o tych sprawach związanych z obozami represji?
2: A mało tego, proszę pana, no więc tak, ja rozmawiałem z kilkudziesięcioma osobami, nawet chyba przekroczyłem setkę, tak myślę, tak. Tu jest wymienionych w książce, o ile mnie pamięć nie myli, około 50 czy 60. Otóż są, jest obóz taki sowiecki, a później tylko sowiecki, na Lubelszczyźnie w Skrobowie. I proszę sobie wyobrazić, pani, już nie pamiętam nazwiska, z Radia Lublin zrobiła materiał bodaj u schyłku lat 90. albo na początku lat 2000. Nie, na, tak, już nie będę, tak mi się wydaje, u schyłku lat 90. I mówili o tym obozie w Skrobowie, bo to straszny obóz, tam mnóstwo ludzi zamordowano w tym Skrobowie. I to była też audycja, zdaje się, nocna, piękny reportaż z tego, co wiem, bo przesłuchałem ten materiał. I bodaj dzień czy dwa dni później pojawili się jacyś ludzie przy sklepie, to takie miejsce, w którym po prostu zbierali się ludzie, wysiedli z jakiejś wołgi czy czegoś takiego, no i tam kupowali w sklepie i rzucali takie teksty, że właśnie no, byłoby po prostu nie najlepiej, a nawet niektórzy mówili, żeby nie opowiadali, a niektórzy nawet mówili, że mogą się znaleźć, jeśli będą dalej opowiadali, mogą się znaleźć tam w tych dołach, w których Krzesimów i Skrobów, to nie opodal miejscowości, w tych dołach, w których się tam znaleźli ludzie zamordowani. Notabene, no ja tam oczywiście zgłoszono to na policję, policja oczywiście nie znalazła żadnych sprawców, jak to bywa. Więc no, takie rzeczy się działy. Mało tego, w Jaworznie, kiedy ja rozmawiałem z tymi ludźmi, bo pojechałem na ich zjazd, pierwszy zjazd, to ile nie pamięć nie myli, to był, bo oni organizowali, teraz też organizują, chociaż już jest malutko tych ludzi. Jedna z moich książek właśnie opowiadająca o ludziach skazanych na karę śmierci, tu już w ogóle ich nie ma,

0: Poszedłem do tego siedliska tych funkcjonariuszy, tych strażników, bo oni tam mieszkali w Jaworznie. Większość z nich mieszkała w Jaworznie, zbierali się, jak powiadam, w tym lokalu z Buwidu. Mieli zresztą wyśmienite emerytury. Kiedy dowiedzieli się, o czym ja chcę mówić, to najpierw przekonywali mnie, że to jest, była fantastyczna przygoda dla tych młodych ludzi, że świetnie ich wychowywano, tak w tym stylu, jak mówił Koźniewski pisał na ten temat, ale tak dobrze napisał na ten temat, że po prostu nawet te uboskie kwartalniki czy tam miesięczniki, które wychodziły, nie chciały mu tego opublikować. Tak świetlany obraz. Ale w jednym z filmów, który został później nakręcony o tym obozie, oczywiście taki fałszywy, są tam fragmenty opowiadające niby o Jaworznie. W każdym razie ci ludzie byli niezwykle agresywni. Gdyby mieli taką możliwość, to wydaje mi się, że jakoś nie chcieli mnie pozywać do sądu, ale że mógłbym oberwać się raz czy drugi raz w głowę przez jakichś takich nasłanych bandziorów czy kogoś takiego. W każdym razie nie miałem głuchych telefonów, może dlatego, że nie miałem wtedy telefonu jeszcze, ale jakieś takie groźby, które były przesyłane przez jakichś takich umówionych, które trafiały do mnie, do redakcji, więc ja wówczas spotkałem, pracowałem w edycji spotkania, później w życiu, później w różnych takich też w Nowym Państwie. W każdym razie był to taki czas, kiedy ci ludzie jeszcze mieli jakieś tam kontakty z Ministerstwie Sprawiedliwości w Centralnym Zarządzie Zakładów Karnych. Zresztą ten Centralny Zarząd Zakładów Karnych słabo został, poza tym jak cały szereg innych instytucji tego typu represyjnych, słabo został zlustrowany, więc a zresztą to z pokolenia na pokolenie ci strażnicy bardziej są z taką bardzo eklektyczną społecznością, większą niż policjanci czy wojskowi. Z pokolenia na pokolenie tam są ci wartownicy, naczelnicy, etc., etc., więc to...
1: A czy istnieją jakieś kwestie związane z tą historią polskich obozów represji komunistycznych, które nadal budzą spory wśród historyków? Albo czy są takie przypadki, gdy na przykład dokumenty przeczą powszechnie przyjętym opiniom?
0: Nie, wie pan, nie zauważyłem czegoś takiego. Poza tym, wie pan, no, kilkanaście osób napisało książki na ten temat. Ja bym miał tutaj obszerny materiał profesora Wolszy, który napisał o więziennictwie i o obozach. Profesor Szwagrzyk, prawda, który napisał kilka jeszcze innych osób, które pisały, czy to o Jaworznie. Jest nas, można by powiedzieć, czy kilkudziesięciu, którzy pisali na ten temat, chyba nie. W związku z tym no, nie ma specjalnych sporów. Są na przykład dokumenty archiwalne, które przeczą pewnym, które przeczą faktom. No na przykład korupcja czy kradzież była nieprawdopodobna. Przydział powinien być na jednego osadzonego w obozie jakieś tam, nie wiem, 100 gram masła, czy tam margaryny, czy chleba, czy jakieś duszonki, czy czegoś takiego. Nie, proszę pana, na ogół z tego, co wszyscy mi opowiadali, nie znając się wzajem, bo przecież ci ludzie byli w różnych obozach, więc to była tak zupa przysłowiowa, zupa strawy, albo chcąc uszanować, wie pan, w sposób szyderty piątek, to dawano ze śmierdzących śledzi, dawano zupę. czy przydział chleba mieli pół kilograma, ci ciężko pracujący, ci, którzy nie pracowali, mieli 200 gram, to sobie wyobrazi na cały dzień. I po prostu czym innym były zapisy w, bo kradziono, czym innym były

0: zapisy w tych archiwaliach, a czy inne były fakty. Bywało tak, że na przykład ktoś siedzieć miał 3 miesiące, a siedział 4 miesiące, prawda? I był, bo z jakichś powodów po prostu ten
1: podpadł komuś,
0: naczelnik. Tak. Czy tu oczywiście nie stosowano, jak pisano, żadnych metody wychowawcze były, tylko nie stosowano żadnych represji. Represja była codziennością. Była codziennością, represja była w obozach. Inaczej troszkę traktowano tych, którzy pracowali w batalionach górniczych, czy w batalionach budowlanych, czy uranowych, ale jak ktoś podpadł, to też go wywożono do Związku Sowieckiego z tych uranowych, bo to była wielka tajemnica i tak dalej, i on nie mógł pozostać. Podpisywali zresztą ci, którzy byli, podpisywali zobowiązania, że nigdy nikomu nie będą mówili, co tutaj robili i tak dalej. Ci, którzy byli w tych kopalniach uranu, notabene również ci młodzi ludzie, którzy byli w Jaworznie, musieli być zobowiązani do podpisywania takich zobowiązań.
1: O kopalniach uranu tutaj rozmawialiśmy swego czasu w Nocnych Światłach mniej więcej 2 miesiące temu. Ten wątek, właśnie to nie wątek, to był jeden z tematów poruszanych tutaj dosyć szeroko, więc to też jest jedna z tych zbrodni. Może nie był to obóz represji, ale to był, no kopalnia była w czymś w rodzaju obozu pracy, chociaż z tego, co pamiętam, z tych danych, które wtedy posługiwałem się z danych, to tylko około 180 osób zgodziło się dobrowolnie pracować w tych kopalniach uranu na Dolnym Śląsku, a reszta to byli po prostu pracownicy przymusowi, to byli niewolnicy, no krótko mówiąc. Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl Echa Historii rozmawiamy o komunistycznych obozach represji w Polsce. Pan Mateusz Wyrwich jest z nami, autor książki Obozy Pogardy. Za chwilę muzyka, po piosence wrócimy do Państwa na ostatnią już część dzisiejszego wydania programu. Jeżeli ktoś z Państwa chce napisać do nas, to jeszcze jest czas na to przez kilkanaście minut na fanpage'u Radia Plus facebookowym pod pierwszym postem od góry.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Komunistyczne obozy represji w Polsce. Dzisiaj o tym rozmawiamy w Nocnych Światłach w cyklu Echa Historii. Za 14 niespełna minut minie godzina pierwsza. Niecały kwadrans tam pozostał do końca dzisiejszego spotkania. Naszym ekspertem dzisiaj jest pan Mateusz Wyrwich, dziennikarz, publicysta, politolog, autor książki Obozy Pogardy. Ostatnie minuty też dla państwa. Zapraszam na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest na to miejsce. Teraz chcę właściwie zakończyć tym, co w jaki sposób dzisiaj patrzymy na to wszystko, o czym pan pisał w swojej książce, o czym pan nam dzisiaj opowiada. Bo no, spójrzmy na to, czy właściwie, jak pan ocenia, czy nadal ta wiedza o tych obozach jest w Polsce, no nie wiem, stosunkowo niewielka? Czy coś się zmieniło? Czy coś się zmieniło po 89 roku?
2: Proszę pana, bardzo niewielka, jeszcze tutaj może wspomnę, bośmy w ogóle nie mówili, otóż w roku 1952 zostały zlikwidowane niższe seminaria, blisko 50 niższych seminariów zakonnych. I tam, nie mówię, że wszyscy młodzi ludzie, którzy tam byli, trafili do obozów, ale trafiali. Również w 1954 roku zorganizowano specjalne obozy dla sióstr zakonnych, które były więzione w takich dość specyficznych obozach. Znaczy, uważano po prostu, że to są ludzie bezużyteczni, powinni się wykazać traczami dla... Przerzucano te siostry z miejsc, których one rezydowały, były siostry miejsca też, które pozostały tam, były Niemki, to nazywano ich agentami niemieckimi, prawda? Te siostry, które zostawały na ziemiach obecnie polskich, wtedy niemieckich, były związane miejscem, więc przerzucano ich. Notabene w autobusach ciekawych, autobusach Orbisu, takich wycieczkowych, z zasłoniętymi firankami, mówiono ludziom, że no właśnie siostry się tu wybierają na jakieś wycieczki i tak dalej, ponieważ ludzie bronili swoich księży czy swoich sióstr. Więc chciałem tutaj to dodać, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Taki wybitny intelektualista, Józef Cyrankiewicz, w cudzysłowie wybitny intelektualista, komuch, który po prostu w piórka się ubierał, jakieś takie... tworzył taką elitę postkomunistyczną w Polsce po II wojnie światowej. Notabene mamy dzisiaj tej elity postkomunistycznej bardzo dużo przecież w różnego rodzaju mediach. Generalnie rzecz biorąc, ta lewica, czy to pokolenie poprzednie już wymierające, czy obecne ich tam wnuczęta, które właśnie, czy notabene ci ludzie formatu obecnego, dzisiejszego marszałka Sejmu Czarzastego, więc tacy to są ludzie, ale proszę jeszcze raz przypomnieć mi, bo w tych swoich dygresjach wyszedłem.
1: No, to pytałem pana, czy wiedza o tych obozach jest nadal stosunkowo niewielka, czy coś się zmieniło po roku 89, bo właściwie...
2: No, zmieniło się w sposób radykalny, to po prostu o wiedzy na temat, wiedza na temat obozów czy więzień była po prostu wiedzą zakazaną. Można było trafić za to do więzienia. No, paradoks taki, ludzie wychodzili z obozów i mówili o tym w wiosce, w miasteczku, komuś tam i ktoś powtórzył, no to ten, kto powtórzył, wszedł do obozu jakiegoś innego, był skazywany przez komisję specjalną. Bogu dzięki, dzisiaj się tak nie dzieje. Natomiast wiedza na ten temat podobnie, no jest pewna, no, o żołnierzach wyklętych, prawda? Natomiast wiedza o obozach jest naprawdę do dzisiejszego dnia znikoma. No fakt, że nie ma tam, nie, już nie mówię tablic, ale pomników ludzi pomordowanych, czy mówi się Rembertów, prawda? Wiemy o Rembertowie, jest to, bo tam był ten obóz w Rembertowie, jest tablica, taki właśnie można powiedzieć quasi pomnik poświęcony obozowi w Rembertowie, prawda?
1: Tak, przy Pocisku.
2: Tak, no bo to, bo przecież nie mówimy prawie w ogóle, żeśmy nie ruszyli tego, były obozy, które były prowadzone przez NKWD i później były prowadzone przez informację wojskową, tak się mówi o tych wojskowych łagodnie, którzy nigdy, że tak powiem, nie poddali się żadnej, nie powiedzieli przepraszam, ta informacja wojskowa, która była, czy to późniejsze WSI, spadkowiercy, WSW, to przecież mordowali na równi z tymi MBP, bo tak się mówi, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i tak dalej. Oni byli nie mniej albo bardziej czasem okrutnymi oprawcami. To jedno, jak mordowano ludzi, którzy wracali, ta młodzież, która była prześladowana i później trafiła do Andersa, która w Związku Radzieckim była prześladowana, później trafiła do Andersa, później kończyli szkoły, czy to w Londynie, czy kończyli szkoły we Włoszech i później wracali do Polski, do rodzin, no, mieli te 12, 14 lat, a później mieli te 16, 17 czy 18 lat i później trafiali do obozów, czy do więzień, bo byli traktowani, oczywiście ja nie mówię o wszystkich, nie o gremium, ale byli traktowani jako agenci obcych wywiadów. Więc to dzisiaj, czy się o tym mówi? Nie. Naprawdę mała ilość tej literatury jest. Bogu dzięki, ja od czasu do czasu zachęcam ludzi do tego, żeby pisali prace magisterskie, prace doktorskie. Aha, i jeszcze chciałbym wspomnieć tutaj o obozie w Bojanowie, gdzie siedziały kobiety, dziewczyny siedziały młode, które właśnie za działalność polityczną. No, warto tutaj powiedzieć też o ludziach, którzy, no, na przykład mama Konrada Swiniarskiego, świętej pamięci, matka zmarła z głodu, z wycieńczenia w obozie w Mysłowicach. No po prostu ludzi w tych obozach częstokroć, jak już wspominałem, katowano, czy po prostu katowano brakiem żywności. No było tak diabożnie w obozie, że ci ludzie, którzy nie pracowali, po prostu mieli takie racje żywnościowe, że zjedli kota. Prawda, tamtego naczelnika złapali, upiekli go sobie gdzieś. No, ludzie w Krzesimowie jedli trawę, bo też im nie dawano jeść. Więc okrutne rzeczy, które po prostu no, nie wydają się czasem realne, czasem wydają się jak zmyślone, co można się powiedzieć za pisarką Ireną Szmagleską, tak, o ile nie pamiętam, ludzie ludziom zgotowali ten los, jak w obozach niemieckich, tak podobnie ten model obozowy sowiecki czy niemiecki był przeniesiony do tych obozów w Polsce, które prowadzili komuniści. Więc warto o tym pamiętać, warto przypominać. Uważam, że na każdym z tych obozów powinny być w miejscu, gdzie były, bo są jeszcze budynki po tych obozach, na przykład w Skrobowie, gdzie siedzieli ludzie przez NKWD aresztowani, bo to były te pierwsze obozy, które robili tak zwaną prewierkę, czyli tak jakbyśmy powiedzieli przegląd, zarówno cywilów, jak i wojskowych Rosjanie. Rozstrzeliwali albo wywozili na Syberię, albo wsadzali do więzień. Mówimy o Lubelszczyźnie, no, ten straszny, ten zamek lubelski, ale też i były obozy, mnóstwo tam obozów było na Lubelszczyźnie. Robiono tak zwane prewierki w wojsku, powoływano do jednostek wojskowych i w tych politruk ludzie od szarpania tej młodzieży wojskowej albo ich wysyłali do więzień częstokroć, albo do obozów, bo byli to podejrzani, bo była to inteligencja, ludzie, czy drobna szlachta, czy jakieś tam pochodzenie szlacheckie od pokoleń, prawda, ale była to taka szlachta zagonowa, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli biedniutka, a ale jednak był ten wzorzec, ten model niepodległościowy Polski, ta pamięć o walce z Rosjanami, w powstaniu listopadowym, styczniowym. I takich ludzi eliminowano. Taki przykład, no, jakże ona się nazywa, Janina, która została zamordowana nasza pilot, która została zamordowana w Katyniu.
1: Janina Lewandowska.
2: Tak, jej siostra została zamordowana w akcji AB w Palmirach podwarszawskich, prawda? To była ta polska inteligencja. Podobnie było notabene sowieckie służby specjalne, kiedy był rok 1941 i Niemcy najechały Ruskich, to zostawiali w sposób celowy ludzi, którzy byli skazani na wywiezienie bądź osadzenie w obozach. Mówię o tych terenach, które były zajęte przez Ruskich. Więc Mateuszu, to była tam świetna współpraca, świetna działalność.
1: Zbliżamy się do końca, więc chcę pana zapytać o rzecz następującą, bo mówimy właściwie o tym wszystkim ze względu na pamięć historyczną, która jest coraz częściej staje się elementem polityki, ale nie staje się elementem tożsamości. Mam wrażenie, że szala przechyla się właśnie na stronę polityki niż tożsamości narodowej. Dlatego na koniec mam prośbę o takie, żeby pan pokusił się może o takie współczesne znaczenie tej książki, bo po pierwsze, czego współczesny czytelnik może nauczyć się z tej historii, którą pan opisał w obozach pogardy? Jakie mechanizmy państwowej przemocy, które pan pokazuje w książce, pozostają nadal jakimś aktualnym ostrzeżeniem, tak to nazwijmy? Czy widzi pan jakieś zagrożenie wynikające też z zaniku pamięci, na przykład o tym, no bo cały czas jednak mówimy, że ta historia nie jest dostatecznie wyświetlana. I jeszcze rzecz najważniejsza, która, jak się umawialiśmy na dzisiejszą rozmowę, to padł wątek młodych ludzi, którzy o tym po prostu nie mają zielonego pojęcia. Z grubsza coś wiedzą o obozach niemieckich w Polsce, w II wojnie czasami gadają bzdury, że to są polskie obozy w ogóle, ale o polskich obozach, o komunistycznych obozach represji mają po prostu właściwie żadną wiedzę. Jak młodym ludziom opowiadać o tym wszystkim, o tym powojennym terrorze komunistycznym, żeby to nie była dla nich bajka o żelaznym wilku?
2: No wie pan, młodzi ludzie, szczególnie kiedy chcą się uczyć tej historii, prawda? No, coś czytają, można powiedzieć, prawda, coś, co dzisiaj mogą czytać, a co było kiedyś zakazane, za to czytanie ludzie trafiali do obozów czy do więzień. Warto im przypomnieć, że ci ludzie, którzy mają 10, 14, 15 lat, ich dziadkowie też mieli 14, 15 lat, prawda? I też chcieli wolnej Polski, tak jak dzisiaj ludzie chcą. Mam tutaj na myśli ludzi związanych z prawicą, z konserwatywnych, związanych z Kościołem, który cały czas był represjonowany, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Ludzi, którzy byli związani z duszpasterstwami po wojnie, też siedzieli w obozach, to do tego nie miejmy żadnych wątpliwości, bo oni stanowili jednak niebezpieczeństwo i uważam, że trzeba tym ludziom mówić, że dzień wczorajszy to jest historia, a my zostaliśmy osadzeni w tej historii, w tym miejscu. Mówi się oczywiście o Mieszku I i tak dalej, o kolejnych królach, ale też mówimy o złej historii. No na przykład zwróćmy uwagę, że w latach, w 89 roku za komunistami, przeciwko komunistom nie wszyscy głosowali. Dzisiaj jakie rządy mamy? Wiemy jakie mamy, prawda? Albo prosowieckie, albo proniemieckie. więc dążą w tym kierunku rządzący. Oczywiście mówiąc, że tu demokracja, tak jak mówili, demokracja ludowa, prawda, jak tutaj prawo, tak jak my je rozumiemy dzisiaj, no wie pan, no to jest, albo jest prawo, albo go nie ma. Mówiono wtedy, no to jest prawo socjalistyczne, demokracja ludowa, demokracja socjalistyczna, jest albo jej nie ma, po prostu, co tu dużo mówić. Więc warto wiedzieć, że tożsamość się buduje na historii własnej. Nie ma przyszłości, nie ma teraźniejszości, nie ma przyszłości bez przeszłości. Jeśli nie będziemy widzieli tej złej przeszłości, tej dobrej przeszłości, to nie będziemy mogli budować własnej tożsamości. Musimy spojrzeć na to, kim byli ci ludzie, którzy powiedzmy sobie obsadzali nie tylko całą kulturę, teatry, kina, literaturę. Oczywiście wielu z nich później stanęło w 1980 roku, czy po 1956 roku, podczas tej tak zwanej odwilży, czy w 80 roku, budując struktury Solidarności. Wielu z nich, z tych, którzy byli oprawcami, Wideherre, prawda, taki pan, co to był funkcjonariuszem, oficerem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a później był wykładowcą na SGGW dzisiejszym, przepraszam, nie na SGPiS-ie, dzisiejszym SGH. I wielu takich ludzi, którzy się przebranżowili, jak na przykład uczyli prawa studentów, a skazywali naszych ludzi niepodległościowców na karę śmierci. Więc warto po prostu o tym pamiętać i nie można budować przyszłości czy teraźniejszości, no bo ta teraźniejszość już nam ucieka. Można powiedzieć, że już jej nie ma, jeśli nie ma, tylko jest przeszłość i przyszłość, bo każda sekunda już jest tą przeszłością. Więc jeśli nie będzie tego, tej świadomości, tej wiedzy, to każdy może nam powiedzieć, tak jak mówili, tak któryś tam, mówiąc o stanie wojennym podczas tych protestów przeciwko rządom PiS-u, a cóż to takiego stan wojenny, to taki był, no nikt tam sobie, a że zamordowano ponad 100 kilkadziesiąt osób, nie mówiąc już o tych ludziach, którzy zmarli, ponieważ nie dojechało pogotowie, bo był stan wojenny, bo było wszystko przeznaczone dla wojska i tak dalej, bo nie dopuszczano, na przykład jak były manifestacje, mamy takie przykłady z okresu stanu wojennego, że ludzie poumierali, bo nie dopuszczano pogotowi, bo spaliło się coś, bo nie dopuszczano straży, ponieważ były w tym czasie manifestacje, mam tutaj na myśli na przykład Szczecin, więc takie przypadki roku 1982, więc jeśli nie będziemy znali własnej historii, to każdy będzie nam mógł mówić, że Niemcy, tak jak Niemcy mówią dzisiaj, że były polskie obozy, no tak, były na terenie Polski, ale prowadzone przez Niemców w straszliwym terrorze.
1: Trzeba tutaj uściślić, że na terenach ziemi, na ziemiach polskich, bo Polska tak jako państwo wtedy nie istniało. Właśnie, no już nie mówiąc o tym, że pojawiały się jeszcze inne głosy mówiące o tym, że to były w ogóle polskie obozy, a nie niemieckie, tylko nazistowskie i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak, no, jacyś naziści napadli tak na Niemcy, no tak. I właśnie tego,
1: panie Mateuszu, już pierwsza minęła, to też niestety musimy zamykać nasze spotkanie, ale jeszcze na koniec chciałbym oddać głos słuchaczom. Tutaj pan Aleksander do nas napisał, tym bardziej, że pochodzi, jak tutaj sam pisze, z Jaworzna. Pan Aleksander napisał: świetnie słucha się historii u was, a zwłaszcza o historii mojego miasta Jaworzna. Kiedy byłem nastolatkiem, lata 70., 80., to nikt w mieście o obozie nie mówił. Nie było wolno, nie mieliśmy wiedzy żadnej o tym, co się tutaj działo. Dzisiaj istnieją jedynie szczątkowe artefakty, ale i jest doskonała praca Muzeum w Jaworznie na temat obozu dwóch totalitaryzmów i rzeczywiście są tam warte uwagi publikacje, które z ręką na sercu mogę polecić, jak chociażby Obóz dwóch totalitaryzmów, taka publikacja Jaworzno 1943-56.
2: Ja jeszcze chciałbym powiedzieć, nie pamiętam nazwiska, ale w każdym razie tam na terenie obozu mieści się szkoła i dyrektor tej szkoły, nie pamiętam już nazwiska, mówię o roku 1990, zrobił izbę pamięci poświęconą obozowi w Jaworznie. No i dzisiaj z tego, co wiem, to jest obóz właśnie dwóch totalitaryzmów i z czasu II wojny światowej, po wojnie także, więc w ogóle dzisiaj Jaworzno, myślę, że dość pamięta tam ludzie, którzy mieszkają w jakiś sposób istotny, no rzeczywiście poza tymi oprawcami, no bo już pewnie ich nie ma, ale w sposób istotny tę pamięć do dzisiejszego dnia kultywują. To jest bardzo ważne, zresztą wielokrotnie przyjeżdżali tam jaworzniacy, organizowali zjazdy czy zloty.
1: W przeciwieństwie niestety do Warszawy, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, gdzie na Polach Mokotowskich trwa nieustanny festyn, jak tutaj
2: na terenie oczywiście także w innych miejscach podobnie się odbywają różne festyny czy miejsca, w których upamiętnia się różne wydarzenia, natomiast nie upamiętnia się ludzi, którzy byli katowani, byli prześladowani, częstokroć ginęli w tych obozach, bądź też po prostu wycieńczeni, wracali z obozów i umierali. To dotyczyło również rodzin, bo tak to było, które były osadzane. Ciekawe zresztą, bo na Pomorzu byli autochtoni, którzy byli poddani represjom w okresie międzywojennym, kiedy ta część była w Niemczech, byli poddawani represjom, czy na Śląsku na przykład byli poddawani represjom przez Niemcy. Później, kiedy przyszła władza komunistyczna, byli prześladowani przez komunistów. To bywały takie przypadki, że ci ludzie, jak już wspominałem, siedzieli w dwóch obozach, niemieckim i sowieckim, czyli polskim podległym Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego czy Centralnemu Zarządu Zakładów Karnych. To smutne, ale tak to jest i warto by po prostu, by każdy, kto, no, we wszystkich województwach komisja specjalna, która miała do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym, była we wszystkich województwach i warto by po prostu, są materiały tej komisji i warto by popytać jeszcze ludzi, którzy siedzieli w tych więzieniach, ci, którzy mieli tam 16-17 w tych obozach, jeszcze żyją, niektórzy mają już po 80, ale jest to Stowarzyszenie Jaworzniaków.
1: Tak, panie Mateuszu, musimy kończyć niestety, bo już prawie 10 minut po pierwszej. Tylko jeszcze dodam tutaj na koniec jedną myśl, bo wspomniał pan o tych osobach, które najpierw siedziały w obozach, w łagrach niemieckich, a później trafiały do łagrów sowieckich. Tutaj taką, no powiedzmy, sztandarową postacią, i to powiem za chwilę dlaczego, był nieżyjący już niestety, zmarły w wieku chyba 102 lat, jeśli dobrze pamiętam, pan Kazimierz Piechowski, który uciekł z obozu Auschwitz, wyjeżdżając przez bramę główną obozu samochodem komendanta. No to ucieczka, która w ogóle wydaje się nie powinna coś takiego zaistnieć, a później przecież siedział w komunistycznym więzieniu za to, że brał udział w oporze przeciwko Sowietom. W trakcie II wojny był związany z AK, potem po ucieczce z obozu Auschwitz. Tak więc no, losy, jak widzimy, no straszne. Dobrze, że to wszystko było, chociaż patrząc na to, co się dzieje na świecie, i to wcale nie jest zbyt daleko od nas, za naszą wschodnią granicą, mówię tutaj także o tej granicy wschodniej z północy do nas przylegającej, czyli o obwodzie kaliningradzkim, to wiemy dobrze, że ta rzeczywistość niestety na tych terenach się nie skończyła.
2: No tak, to Białoruś, tak. Rosja, do dzisiejszego dnia ma, tylko inaczej to się nazywa, prawda? To przecież później po 56 roku, po 50, przepraszam, 5, 4, 3 nazwano to tam ośrodki pracy więźniów, prawda? Można nazwać, prawda, że tam ośrodki lecznicze też można nazwać.
1: No więc system państwowej represji nadal niestety działa w niektórych regionach świata. Dobrze, że nie u nas. Dziękuję serdecznie. Dzisiaj przez minione 2 godziny z małym okładem w cyklu Echa Historii rozmawialiśmy o komunistycznych obozach represji w Polsce. Gościem państwa i moim, naszym ekspertem tego wieczora był pan Mateusz Wyrwich, politolog, dziennikarz, publicysta, autor licznych książek historycznych, w tym tych, do których się odnosiliśmy dzisiaj, Obozy Pogardy i Łagier Jaworzno. Dziękuję panu serdecznie.
2: Dodam jeszcze blisko 20 lat związany z tygodnikiem katolickim Niedziela.
1: Tak, oczywiście. Powiedzieć. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.
2: Panu Bogiem i do miłego usłyszenia. Wszystkiego pięknego na piątek, sobotę, niedzielę.
1: Tak, pięknego weekendu życzę panu.
2: Pracy całej załodze. Życzę i
1: oczywiście. No, załoga Nocnych Światów jest jednoosobowa, więc tutaj akurat. Tak, tutaj jest sam sterem, żeglarzem i okrętem.
2: No w każdym razie to w tej załodze, która przyjdzie jutro rano.
1: Dziękuję serdecznie, zostawię pozdrowienia dla kolegów i koleżanek, z Panem Bogiem. Pan Mateusz Wyrwich był z nami przez minione 2 godziny. Dziękuję Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystko, czym się Państwo podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, że nie wszystko przeczytałem. Zapraszam do Nocnych Światów od poniedziałku do czwartku, od 23 do 1, czasami z bonusem, jak dzisiaj. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju przez radio można nas odbierać, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Również Państwu życzę pięknego weekendu czerwcowego. Zapraszam w poniedziałek od 23 również w cyklu Echa Historii. Tym razem zupełnie inne regiony będziemy eksplorować, ponieważ mamy rok 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Rozmawiać będziemy o 2 wojnach amerykańskich. O wojnie o niepodległość i o wojnie secesyjnej. Gościem poniedziałkowego wydania będzie dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata, pedagog, dziennikarz, publicysta, autor książek historycznych i batalistycznych. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.